właściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej.

0: Polskie myśliwce zostały poderwane po nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę. Kilkadziesiąt minut potem, około 3:50 w Lublinie i części Lubelszczyzny zawyły syreny alarmowe ostrzegające przed zagrożeniem z powietrza. Alarm odwołano po kilku minutach.
1: Eskarok. Raport.
0: Szósta, Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Na Lubelszczyźnie i też w samym Lublinie zawyły w nocy syreny alarmowe. To w związku z licznymi atakami rakietowymi na Ukrainę, prowadzonymi także w pobliżu granicy z Polską. Około 3:50 systemy alarmowe zostały włączone. O nocnej sytuacji mówi nam Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego.
2: Rzeczywiście system wczesnego alarmowania i ostrzegania ludności cywilnej został uruchomiony na większości obszarów województwa lubelskiego. Alarmu nie objęły północne powiaty województwa lubelskiego. Jest to procedura wszczęta zgodnie z dyspozycją Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
0: Alarm został odwołany tuż po godzinie 4:00. Służby apelują o zachowanie spokoju.
1: To jest raport.
0: Wizyta w USA, inwestycje i współpraca antybalistyczna. O tym w Lublinie rozmawiali Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca wraca ze Stanów Zjednoczonych, gdzie spotkał się m.in. z Donaldem Trumpem. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Spotkanie miało charakter roboczy, nie było po nim konferencji prasowej. W mediach społecznościowych premier Donald Tusk przekazał, że został poinformowany o przebiegu rozmów w Waszyngtonie. Omówione zostały też kwestie inwestycji na Ukrainie, wsparcia jej w walce z Rosją czy współpracy antybalistycznej. Zełenski informował, że Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Wcześniej taka deklaracja padła też podczas szczytu NATO. Polski rząd z kolei zaproponował stronie amerykańskiej współpracę w tej kwestii i produkcję na terytorium naszego kraju. Na razie jednak nie ma informacji, żeby w tej kwestii zapadły jakiekolwiek decyzje.
0: Dodajmy, że choć robocza, to była to pierwsza wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce od czasu kryzysu w relacji na linii Warszawa-Kijów. Nie żyje 28-latek, to skutek tragicznego wypadku, do którego doszło w województwie świętokrzyskim. W miejscowości Nowy Folwark, to koło Buzka-Zdroju, w lesie zginął kierowca ciągnika rolniczego.
4: Z naszych wstępnych ustaleń wynika, iż podczas jazdy najprawdopodobniej na ciągnik spadł konar. W wyniku poniesionych obrażeń mężczyzna zmarł.
0: Przekazał Piotr Pazera z policji w Busku-Zdroju. Sprawę bada już prokuratura.
1: Słuchacie raportu w SCRO.
0: Nieświadome naśladowanie zachowań pomiędzy palaczami, na przykład sposobu trzymania papierosa czy wdychania dymu, choćby podczas wspólnej przerwy na ploteczki, zmniejsza gotowość do zerwania z nałogiem. W najnowszym badaniu psychologów Uniwersytetu SWPS osoby naśladowane w ten sposób wypalały średnio 2 razy więcej papierosów.
5: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
6: Pogoda. No widzicie, ja mam na przykład naśladownictwo takie, że jak tutaj wszyscy przychodzą o 6 rano, to ja też przychodzę o 6 rano, się stacuję i tam przyjdę. No i tak, jak, tak to się dzieje i toczy.
7: Jak się, Asiu, cieszymy, że dzisiaj jesteś tutaj znowu z nami, naprawdę.
6: O, jestem, dziękuję, ja się też cieszę, że tu jestem, że jestem z wami. Tym bardziej, że będzie nam piękne słoneczko, słuchajcie, świeciło. Na razie póki co widzę, że gdzieś w okolicach Katowic może trochę kropić, ale to bardzo, bardzo szybko przejdzie. I wszędzie słonko. Mhm. Teraz o tej porze czekać szósta, kliknę. Klikam szósta.
7: Klikaj.
6: Ale już w Koszalinie 18, w Gdańsku 18, w Warszawie 17, w Łodzi 18, w Zielonej Górze 18, Lublin, Rzeszów 16, czyli nie jest źle, mamy lato.
7: Tak. Drodzy Państwo, dzisiaj w ciągu dnia piękne słońce, a w nocy towarzyszył nam piękny księżyc. Nie wiem, czy Państwo wiecie, czy przede wszystkim Panowie wiecie, jak nazywał się ten dzisiejszy księżyc. To był księżyc rogaczy.
6: Rogaczy, tak, no. Tak. Wszystkim rogaczom wszystkiego najlepszego.
7: To. Ja bym tam sprawdził, gdzie dzisiaj partnerka nocowała.
5: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
8: 6:00 na 9:00. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6:00 do 9:00 w SRO.
7: Dzisiaj zapytamy, na co zawsze jest u was miejsce? Na kochankę? Na kochanka?
6: Jest Międzynarodowy Dzień Sernika, Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Na jedno i drugie jest zawsze u mnie miejsce.
7: Co w raportach?
0: Międzynarodowy Dzień kogo? Celnika?
6: Sernika.
0: Sernika. Sernik.
6: Z rodzynkami czy bez?

0: Doprawdy wspaniale jest wstać o 5:30 rano, ale jeszcze wspaniale jest zaraz potem położyć się do łóżka i spać jeszcze 3 godziny.
1: SK Rock.

0: Moja żona zawsze ma miejsce na dodatkową parę butów, a ja mam zawsze miejsce na kolejną kosteczkę czekolady.
1: A, to prawda. Ja mam zawsze miejsce na żywność w ogóle. To w ogóle bez dwóch zdań. I zawsze mamy miejsce na samochody. I dlatego jak kiedyś zadzwonił do mnie kumpel, który powiedział, że ma starego, zmotanego Wranglera, którego używa tylko na offroad, ale nie ma na jego miejsca. Ja powiedziałem, stary, ja mam miejsce. No i w ten oto sposób w moim garażu przez 2 lata miałam tego Wranglera i on tylko sobie go pobierał na offroad, a ja sobie nim mogłam podróżować, bo na miejsce na samochód zawsze się znajdzie.
0: Otóż to powiedziała autorka programu Garaż. Drodzy Państwo, jak się ma do dyspozycji własny wielki garaż...
1: No nie tam wielki, co to, ja mam miejsce parkingowe, ale okay. Ja się zawsze jakoś ogarnę.
0: No zobacz, a normalnie na antenie radia wygląda, jakbyś w garażu miała kilkaset samochodów.
1: I to jest bardzo fajne i tej wersji się trzymajmy.
0: Na co Państwo macie miejsce zawsze w swoim życiu? Oto Ewa pytała Państwa na mieście.
2: Na co zawsze jest u Pana miejsce?
3: Na wolny czas.
2: I jak Pan spędza na przykład ten wolny czas?
3: Widzi Pani, no tutaj sobie chodzę, po terenie, w okolicach mieszkam.
0: Tutaj sobie chodzę i ktoś mnie z mikrofonem atakuje, tak spędzam wolny mój czas. Na co jeszcze jest u Was miejsce?
2: Na co zawsze jest u Ciebie miejsce?
4: Na jedzenie.
2: Jakie konkretnie?
4: Jakieś na mieście, jakieś fast foody, restauracje.
1: Ale to poczekaj, nie, to rozumiem, że w przestrzeni życia jest miejsce na to, żeby chodzić na fast foody, ja rozumiem, ale chodzi nam takie miejsce w lodówce, miejsce w szafie, miejsce... Ojeju, ja nie mam miejsca w szafie. Mhm. Może coś z tym zrobić, ja regularnie robię jakiś porządek w szafie, próbuję coś wywalić, bo niby wywalam, w tej szafie dalej mało miejsca, no zwariować można.
0: Jak nie miałem miejsca w mieszkaniu na nowe dziecko, to kupiłem karton gips i się wyprodukowało dodatkowy pokoik.
1: Myślałam, że dziecko.
0: Nie, na razie dziękuję.
5: Poranny 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Zbyt dużo mnie to kosztuje, kochana.
1: Ej, no, Rolling Stones teraz.
0: Tak, oni produkują.
1: Oni też wiedzą, tak, jak produkować takie historie. You know I'm no good.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
1: Witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
0: Reklama. SK Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: Jakbyście się pytali, dlaczego pytamy was o to, dla co zawsze u ciebie jest miejsce, to wszystko przez Międzynarodowy Dzień Sernika. Mhm. Bo rzeczywiście, jak tak się przychodziło, na przykład, nie wiem, do mamy, do babci, na obiad to zawsze były jakieś mielone, o Jezu, jakbym zjadła mielone, mielone, mizeria, coś jeszcze, i kompot, i zupa, i wszystko. A potem nagle babcia wyciągała serniczek i było takie, a na serniczek to miejsce zawsze się znajdzie, mimo że człowiek już pękał w szwach. Stąd pytamy, na co zawsze jest u ciebie miejsce. Ja mówiłam o tym, że moje miejsce u mnie zawsze jest na samochody. Zresztą tak u mnie w domu było i kiedyś przecież były takie czasy, że myśmy z moim bratem szanownym mieli dwa motocykle w bloku na starym warszawskim Ursynowie i zastanawialiśmy się, gdzie je trzymać, i trzymaliśmy je w naszych pokojach na zimę, ponieważ nikt nie miał wtedy garażu. I co było? Miejsce było.
1: Miejsce na samochody, jak rozumiem, miejsce także na części do tych samochodów.
2: Miejsce na serniczek bez rodzynek zawsze, ale chodzi o miejsce, takie miejsce w domu, to pokój po dzieciach, i tam jest miejsce na kolejne części, które zawsze mogą się przydać do mojego starego auta. Ale to jeszcze trzeba mieć kobietę, jak moja Kasia, albo jak pani Asia, która zrozumie to, a pani Asia jeszcze powie, ja to szanuję, tych aut będzie coraz mniej.
0: Ale to i ładne. Ja to szanuję, trzeba szanować stare samochody, i to zwłaszcza to jeszcze z silnikami V8, bo za chwilę odejdą.
1: Ale trzeba mieć, to też prawda, trzeba mieć pokój po dzieciach na te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy i jak słyszeliśmy parę chwil temu. Na co, drodzy jeszcze państwo, trzeba mieć w domu miejsce?
3: Generalnie u mnie na ogół zawsze jest miejsce na Eskerok, szczególnie na poranny program 6x9, no i na kolumny Zygmunta, i na jeszcze na Krzyśka z Nocnego. Na to jest zawsze u mnie miejsce, i jako możliwość i czas, to bardzo chętnie. Dziękuję.
0: O, dziękujemy. Jesteśmy wzruszeni, a poza tym my z Kądziem tacy nie za wysocy, to się zawsze zmieścimy.
4: Poranne 6x9 w SCRO.
1: Także Messenger Eski Rok to jest to miejsce, gdzie państwo macie swoje miejsce na to, żeby nam posłodzić.

0: Za chwilę raport i Michał Poklękowski, ale jeżeli tęskni się za Wojtkiem, to kawałki mojego życia już dziś. Dobrze mówię, dziś.
1: Bardzo dobrze.
0: Kiwasz głową? Dobrze.
2: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Muzyka rockowa, taka stricte rockowa, też nie jest ci obca.
4: No nie jest mi obca, dlatego że grałam w zespole rockowym prawie ponad 15 lat i naprawdę zostałam dosyć mocno doktrynowana po tym etapie.
2: Kawałki mojego życia.
4: Cześć, tu Barbara Wrońska. Chciałabym was serdecznie zaprosić do audycji Kawałki mojego życia, której będę gościem. Do usłyszenia.
2: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: Michał Poklękowski, zapraszam. Co najmniej 8 osób zginęło, kilkadziesiąt zostało rannych. W nocnym rosyjskim ataku na Ukrainę rakieta uderzyła w dom pod Krzywym Rogiem. Zginęło 6 osób, w tym dwie dziewczynki w wieku 5 i 12 lat. Rosjanie ostrzelali także Kijów oraz Lwów. W związku z atakiem Polska poderwała myśliwca, a w Lublinie zawyły alarmowe syreny. Po 5 nocach przerwy Amerykanie wznowili ostrzał Iranu. Wczoraj prezydent USA, przypomnę, groził mocnym uderzeniem w odwecie za irański atak noc wcześniej na amerykańskie wojska.
5: To jest raport.
6: Trzej strażacy zginęli wczoraj podczas gaszenia pożarów w Grecji. Płonie nie tylko Portugalia, nie tylko Francja, nie tylko Hiszpania, także Grecja. Służby ratunkowe przekazały, że żywioł wymusił ewakuację około 6 tysięcy turystów w rejonie kurortu Agia Galini. Do pożarów z powodu upałów i suszy doszło także w innych częściach Grecji.
5: SK Rock Sport.
6: Kompromitacja Lecha Poznań w eliminacjach Ligi Mistrzów. Kolejusz roztrwonił 3-bramkową przewagę z pierwszego meczu z drużyną Orchus. Lech przegrał wczoraj u siebie z mistrzami Danii 1-4 i został wyeliminowany w rzutach karnych.
7: Daliśmy ciała i tyle. Mieliśmy wszystko w swoich rękach, a dzisiaj odpadamy i tyle.
6: Mówił w rozmowie z TVP Sport piłkarz Lecha Filip Jagiełło. Kolejusz został pierwszym zespołem w historii, który odpadł z rozgrywek Ligi Mistrzów po tym, jak wygrał pierwsze spotkanie na wyjeździe minimum różnicą 3 bramek. A z Ligą Mistrzów żegna się także Górnik. Zespół z Zabrza zremisował z Fenerbahce i nie odrobił jednobramkowej straty w meczu w Stambule.
2: SC Rock. Ziętarska, Olszewski.

0: Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy sobie z Państwem o tym, na co tak naprawdę w życiu, nie tylko w życiu, ale czasami także i w szafie, jest u nas zawsze miejsce, jest miejsce w naszym programie na to, żeby opowiedzieć ciekawą ciekawostkę.
1: Ale bo to wszystko przez to, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Sernika, no i że na ten serniczek zawsze jest miejsce, więc trochę o tym serniczku będzie, ale pokrętnie. Warszawskie Zoo ogłosiło wyniki internetowego plebiscytu na imiona dla swoich najmłodszych mieszkańców. No i to wszystko się teraz w lipcu odbywało. W głosowaniu udział wzięło 100 tysięcy osób, które zdecydowały, jak będą się nazywać. Uwaga! Młoda alpaka, samiczka pudu południowego, muszę sobie wygooglować, co to jest pudu południowe, oraz źrebie konia przewalskiego. No i teraz proszę o skupienie. Alpaka będzie się nazywała Sancho, pudu będzie się nazywała Sasanka, a koń przewalskiego będzie się nazywał jak... Sernik.
0: No właśnie, dobrnęliśmy do tego punktu, od którego wyszliśmy. Podobno nie ma na świecie takiej rzeczy, której nie naprawi sernik. Jest takie powiedzenie. Czyli trafił im się konik Majsterkowicz.
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
2: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: My sobie z Janą właśnie oglądamy zdjęcia i filmiki ze spalonym luksusowym McLarenem, który zajął się był ogniem normalnie na drodze ekspresowej. No tak, bańka spłonęła, tak po prostu.
1: Tak mi żal i widocznie, co, nie wiem, może on ten McLaren uznał, że on tam nie ma miejsca już dla niego.
0: Na przykład,
1: po prostu powiedział, nie ma dla mnie miejsca, stawiasz mnie pod blokiem, to ja spłonę. Tak. Być może tak zrobił, naprawdę strasznie to smutna historia.
0: Palił się do odejścia po prostu. Dajcie, drodzy Państwo, spokój. Na co u Was zawsze jest miejsce, o to dzisiaj Państwa podpytujemy. No i nie ma od czego zacząć, bo tutaj sporo. Może od żony,
1: od
0: co?
1: Od żony, no. Tak, dobra.
2: Ja poznałem moją żonę. Mieszkała w pokoju takim 10 m2, który dzieliła ze swoją siostrą. I jak żeśmy się pobrali, to wywieźliśmy wszystkie jej rzeczy z domu. No, w dwóch polonezach karu. Teraz mamy od 20 prawie lat 150-metrowy dom. Aha. No i tak czasem się zastanawiam, skąd my na to wszystko miejsce bierzemy, bo jakby przyszło wywieźć teraz rzeczy mojej żony, tylko mojej żony, no to trzeba było ze dwa tiry takie z taką naczepą maxi i ja nie wiem, skąd my bierzemy miejsce na te wszystkie jej rzeczy.
1: Dużo się czasem takich rzeczy zbiera. Ja się w ogóle zastanawiam, skąd to się bierze, że człowiek tak obrasta. Ja miałam taki czas w moim życiu, że przeprowadzałam się dokładnie rok po roku. Mhm. Mieszkałam w rok w jednym miejscu, przeprowadzałam się i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, jakie to jest świetne, bo człowiek dopiero jak się wyprowadza, to wywala rzeczy i robi taką pełną segregację. Znowu miałam ich mało, a potem po roku znowu miałam ich strasznie dużo, nie wiem dlaczego.
0: No i o to Państwa dzisiaj pytamy. Na co zawsze macie miejsce?
3: 3, 6 na 9 SC Rock.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zafundowali sobie zabiegi w Seulu. Dobrze, że koreańscy pszczelarze zbudowali Seul.
2: Boże, jaki piękny suchar, naprawdę cudne. Ja mam coś, czego słuchajcie zupełnie, ale po prostu zupełnie nie rozumiem. Uwaga. Król Gibango idzie śladem króla Latino. Piotr Pręgowski też ruszył z biznesem i sprzedaje koszulki. Tanio nie jest. I ja po prostu myślę sobie, super, ktoś sprzedaje koszulki. Król Latino, król Gibango, taki bełkot w stylu Figo Fago w Marago, cztery kobiety nago. Co chodzi?
0: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
4: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Reklama. Gramy dla was kawałki, które...

0: Mieszkańców Lublina oraz okolicy obudziły w nocy syreny alarmowe. To po dramatycznych nocnych wydarzeniach za naszą wschodnią granicą. Za chwilę szczegóły. Dzieci bez smartfonów lepsze w czytaniu ze zrozumieniem. Tak wynika z najnowszych badań.
1: SK Rock. Raport.
0: 7. Michał Poklękowski, zapraszam. Zablokowana jest krajowa dziesiątka w Cierpicach koło Torunia, gdzie rano samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba tam zginęła. Utrudnienia na trasie Bydgoszcz-Toruń mogą potrwać jeszcze około 3 godzin.
2: To jest raport.
0: Mieszkańców Lublina i okolic obudziły w nocy syreny alarmowe. To po dramatycznych nocnych wydarzeniach za naszą wschodnią granicą. Zaatakowany został Kijów, ale też między innymi Lwów. Ukraińskie władze informują o co najmniej 8 ofiarach. Systemy na Lubelszczyźnie uruchomiono około 3:50 nad ranem. Alarm odwołano 20 minut później. O szczegółach z Lubina Jacek Werner.
3: Z tego, co udało się nam ustalić, na jednym z pól w podlubelskiej miejscowości Targowisko ma znajdować się krater. To miejscowość leżąca około 50 km od Lublina. W sieci pojawiły się komentarze o tym, że okolicznych mieszkańców obudził huk. Na miejscu są służby, które zabezpieczają teren, ale nie potwierdzają, co dokładnie się stało. W nocy mieli z okolicy 10 zgłoszeń zaniepokojonych mieszkańców.
4: Jeśli coś mieszkańców słyszą lub zobaczą, no to dzwonią. I dobrze, my zostaliśmy zadysponowani do miejscowości Tarnawa Kolonia. Tam strażacy są jedynie na zabezpieczeniu tego miejsca.
3: Mówi Tomasz Stachyra, rzecznik lubelskiej straży. Teren zabezpiecza 6 zastępów straży pożarnej oraz policja.
0: W nocy operowały też polskie myśliwce. Nie ma informacji, by polska przestrzeń powietrzna została naruszona. 8 osób nie żyje, kilkanaście zostało rannych w wyniku rosyjskiego ostrzału Kijowa, Krzywego Rogu oraz Połtawy. Trwa akcja ratownicza we Lwowie, gdzie rosyjskie pociski zniszczyły 2 bloki mieszkalne. Mer miasta Andrzej Sadowicz napisał, że pod gruzami mogą być jeszcze ludzie. Formalności zostały dopełnione. Nowy klub w Sejmie, zarejestrowany na jego czele, Mateusz Morawiecki. Od dziś tak zwani rozłamowcy w PiS-ie będą występowali w Sejmie jako posłowie klubu Rozwój Plus.
5: Dzisiaj to wszystko służby sejmowe będą wprowadzały do systemów komputerowych. Od jutra nasi posłowie będą występowali już jako przedstawiciele klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Będą występowali w czasie obrad Sejmu, zabierali stanowiska, zabierali głos.
6: I głosowali jako
5: klub parlamentarny Rozwój Plus.
0: Mówił wczoraj poseł Krzysztof Szczucki, a jak dodaje Paweł Jabłoński.
7: Będziemy starali się jeden najważniejszy sygnał do społeczeństwa przekazać. Ten szkodliwy, ogniskujący uwagę opinii publicznej spór, który przez 2 tygodnie się toczył, został wywołany przez część osób z kierownictwa PiS. Dziś ten spór się zakończył. My dzisiaj zaczynamy na powrót pracę i skupienie nad tymi najważniejszymi sprawami.
0: Paweł Jabłoński podkreśla, że zgodnie z regulaminem Sejmu posłowie, którzy dołączą do Rozwoju Plus, automatycznie przestaną reprezentować w Sejmie Prawo i Sprawiedliwość.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Dzieci bez smartfonów znacznie lepsze w czytaniu ze zrozumieniem. Dzieci posiadające telefony komórkowe osiągają gorsze wyniki w czytaniu ze zrozumieniem niż te, które nie mają smartfonów, nawet jeśli nie przynoszą telefonów do szkoły. Wyniki nowego badania publikuje pismo, prestiżowe pismo Behavior Sciences.
8: Nic nie zrozumiałem.
9: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
10: Pogoda.
11: No ja próbuję czytać ze zrozumieniem pogodę. Nie zawsze mi to wychodzi akurat, no ale nic to. Na razie patrzę, moi drodzy, lądowisko Czaplinek, Broczyno. Dzisiaj 33, więc będzie upalnie, ale w piątek będzie padać trochę. Nie cały czas, ale będzie jednak, będzie 28, a w sobotę 23 i sporo deszczu, więc kalochy, jeszcze raz kalochy.
12: Skąd ci biedni ludzie mają wiedzieć, gdzie jest lądowisko?
11: Tam, gdzie jest Polandrock Festival.
12: Spoczynek, no jeszcze się w Broczynek. Grafice zatrudnię po prostu. No.
9: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
13: SK Rock 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
11: O, jak się wyjeżdża na przykład, to na kalosze zawsze człowiek musi mieć miejsce.
12: No to jak się jedzie w takie miejsce, jak ty jedziesz, bo jak ja później sobie skoczę do Grecji na chwilkę.
11: No to uważaj, żebyś się nie zdziwił, jak będziesz musiał mieć kalosze.
12: Co w raportach?
0: Koncert przechwałek słyszę z waszej strony. Grecja, kalosze, proszę, proszę.
12: A pan gdzie w tym roku jedzie na wakacje? Albo gdzie był? A?
0: Nie powiem.
11: Ale powiedz, ale Michał.
0: Będzie wam przykro.
11: Co ty mówisz?
12: Z Buczyn pewnie.

0: Wstajemy, kochani, wstajemy, wstajemy. Szkoda takiego dnia. Pobudka, pobudka, kto rano wstaje temu, co?
1: Eskarok.

0: Ach tak, chyba czas coś przekąsić. Odzywa się mój brzuszek.
1: Namówiliście nas państwo.
2: Przepraszam bardzo, czy to jest przytyk do mnie? Ja przed chwilą wygłosiłam zdanie, potem dziwny to był posiłek, ale rzeczywiście musiałam coś zjeść i zalałam sobie ciepłą owsiankę, tylko zalałam za dużo wody, więc zrobiła się z tego zupa owsiankowa, tylko wrzuciłam bananę, miałam zupę z bananem.
1: Tak, a ponieważ pytamy państwa, na co zawsze u was jest miejsce, i jak się okazało, to miejsce jest bardzo często takim miejscem, w którym przechowuje się produkty żywnościowe, czyli spożywcze, no to posłuchajmy, na co zawsze znajdzie się u was miejsce.
3: No co do tego wolnego miejsca, to ja powiem, że u mnie to zawsze, zawsze znajdzie się miejsce na chociaż jedno zimne piwko.
2: To akurat tego może u mnie nie być, to jest fajne, spoko, ale jakby to nie, musi być jeszcze inna żywność.
1: Dobra, no to lecimy z inną żywnością.
4: Dzień dobry, chciałbym tylko przypomnieć, że sernik z rozynkami to już nie jest sernik, tylko rozynkowiec i tak należy go nazywać. Do widzenia.
1: Naprawdę?
2: Znaczy, wiesz co, bo to jest tak, są ludzie, którzy absolutnie nie cierpią rozynek w cieście i taka jest na przykład moja córka, bo ja akurat bardzo lubię, w związku z tym efekt jest tego taki, że jak piekę baby na przykład Wielkanoc, to nic, że jej nie ma na Wielkanoc, bo siedzi za granicą, to ja zawsze ją piekę bez rozynek, a potem sobie myślę, dlaczego? I z sernikiem jest dokładnie tak samo.
1: Ja to absolutnie rozumiem, ale sernik, jak rozumiem, zawsze powinien być z serem, to wtedy będzie po prostu prawdziwym sernikiem.
2: Dość istotne.
1: Wiesz, ponieważ moja siostra też zawsze wyjmowała, to moja mama zaczęła robić serniki, które były pół na pół. W połowie sernika były rodzynki, a w połowie nie. To jest patent.
2: Co ty mówisz, no tak, naprawdę? No. To jest coś święta.
1: Dokładnie właśnie tak. Drodzy państwo, to na co jeszcze zawsze u was znajdzie się miejsce?
5: No ja to mam zawsze miejsce w swoim brzuszku, taką specjalną kieszoneczkę na kebaba.
6: Ostry na cienkim dla pan doktor?
7: Bardzo ostry.
6: Ostry bardzo na pan doktor. Na cienkim.
8: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Ostro gramy na cienkim. Street of Dreams.
2: Świetne to było.
1: Yeah. YouTube.

0: Reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: zgodnie z zasadą, że zawsze mamy miejsce na ciekawostki, wygospodarowaliśmy, drodzy Państwo, kolejną chwilkę na to, żeby Aśka mogła opowiedzieć to, co przygotowała.
1: Tak, są tacy, którzy mówią, że zawsze mają miejsce na zwierzęta w domu, na przykład. Te układają je na kanapach. Ja bardzo, bardzo kocham zwierzęta i też mam dla nich zawsze miejsce. Jak przychodzą do mnie, to też leżą na kanapach, ale ciężej byłoby mi ułożyć na przykład warana. I teraz, jeżeli Państwo jeżdżą na wakacje, to uważajcie, ponieważ w rejonie jeziora Garda we Włoszech właśnie przepiękne rewiry, ale obowiązuje zakaz poruszania się na piechotę. I to wcale nie jest żart. Wszystko właśnie przez tego rzeczonego warana, który wędruje po okolicy. Służby tegoż gada szukają. Władze się zastanawiają, skąd ten waran w ogóle tam jest, skoro on naturalnie w Europie nie występuje. Sprawę bada dziennik Il Messaggero i cały czas donosi. Ustalił na razie tylko tyle, że gad krąży od kilku dni na terenach wiejskich w pobliżu miejscowości Montichiari, niedaleko Desenzano del Garda. No i poszukiwane zwierzę, to nazywa się to waran krokodylowy, zwany także papułaskim. Uwaga! Taki waran potrafi osiągnąć 20 kilo.
0: Od razu przyszło mi do głowy, drodzy Państwo, to jest waran z Gardy, prawda?
1: Tak.
0: A zwierzę z meblem to waran z komodą.
2: 6 na 9 w Esse Rock.

0: No u mnie jest na przykład zawsze jest miejsce na garaż, a u niektórych jest zawsze miejsce na melinę. Do wyboru, do koloru, a zaraz potem Michał Poklękowski.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Esse Rock.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego uprawiałeś tak konferansjerkę?
3: No, aż tak nie było, ale no coś w tym duchu było. Ciu, tak? Ciu? Byłem konferansjerem, oczywiście. Złośliwy kolega, który był krytykiem w innym tygodniku, zamieścił w relacji z Sopotu jeszcze takie zdjęcie, jak zapowiadamy, i było podpisane Tomasz Raczek, były krytyk teatralny, obecnie konferansjer.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie pan film, czyli Tomasz Raczek.
1: Melina w Esce Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Esca Rock. Raport.
6: Michał Poklękowski, zapraszam. O godzinie 3.40 nad ranem w polskiej przestrzeni powietrznej nasze wojsko wykryło niezidentyfikowany obiekt. W powietrze wzniósł się myśliwiec F-16. W pewnym momencie obiekt zniknął z radarów. Prawdopodobnie spadł w terenie niezabudowanym w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia. Na miejscu, gdzie odkryto spory krater, pracują już służby i zbierają porozrzucane szczątki. Pod zarzutem przestępstw narkotykowych śląscy policjanci zatrzymali 6 mężczyzn ze środowiska pseudokibiców jednego z klubów piłkarskich. Mundurowi zabezpieczyli mienie o wartości około 1 000 000 złotych, w tym samochód marki Rolls-Royce.
5: To jest raport.
6: Około 70 milionów Amerykanów znalazło się pod wpływem trzeciej w ciągu zaledwie miesiąca, tak zwanej kopuły ciepła. Miejscami może być ponad 40 stopni Celsjusza. Meteorolodzy ostrzegają przed nasilającym się zagrożeniem dla zdrowia i życia. Sondaże pokazują wyraźnie rosnące obawy Amerykanów dotyczące gwałtownych zmian klimatu.
5: Rok. Sport.
6: Polskie drużyny już w lipcu pożegnały się z Ligą Mistrzów. Lech Poznań lekkomyślnie roztrwonił przewagę z pierwszego meczu z drużyną Orchus. Mistrz Danii wygrał wczoraj 4-1, a później wyeliminował kolejorza w rzutach karnych. Po spotkaniu trener Lecha, Nils Frederiksen, przyznał: jestem w tej branży od 30 lat. Przytrafiło mi się kilka bolesnych porażek, ale ta z pewnością jest jedną z największych. Lidze Mistrzów nie zobaczymy też Górnika Zabrze, który zremisował wczoraj z Fenerbahce i cały dwumecz przegrał 1-2.
1: Ziętarska, Olszewski. Góralski 6 na 9 w Esce Rock.

0: nie znajdzie się zawsze miejsce na kubek radii, na kubek Eski Rock, którego nie mam. Nie wiem, jak to się stało.
1: No to się wszystko jakoś da załatwić, bo na razie, słuchajcie, to mamy dla was najważniejszą rzecz pod słońcem, czyli karnet na rockowiznę w Poznaniu między 20 a 22 sierpnia. Fantastyczny line-up. Koncert, ja cały czas mówię, że strasznie chciałam go zobaczyć. Sex Pistols and Frank Carter. Ja byłam największą fanką Sex Pistols po prostu ever. Chciałam zobaczyć tych dziadków na scenie razem z Frankiem Carterem. Within Temptation, Cult, Lady Punk, Acid Drinkers, Jam, Royal Republic, Nocny Kochanek, Illusion, mnóstwo fantastycznych zespołów i do tego zestawu możemy dorzucić kubek.
2: Tak, znajdźcie nasze dobre serduszka w plecaku na przykład, który zabierzecie ze sobą na festiwal. Musi się znaleźć miejsce na nasz kubek, który dorzucamy i oto pytanie w naszym dzisiejszym konkursie.
1: Słuchajcie, teraz tak, jeżeli zabieracie plecak na taką rockowiznę ze sobą, no bo każdy coś tam musi ze sobą mieć, to na co znajdzie się u was na festiwalu miejsce w tymże plecaku? Dajcie znać na naszym messengerze.
2: Prosta sprawa, czekamy na głosówki.
3: 6 na 9 SEO. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
4: W ESC Rock.
3: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
3: Reklama.

0: No, oklaski absolutnie zasłużone, bo przed nami pierwszy rzut tych, którzy chcieliby pojechać na rokowiznę do Poznania.
1: Słuchajcie, pytamy was o to, na co na pewno będziecie mieli miejsce w plecaku, jak pojedziecie na rokowiznę, i powiem wam, że naprawdę dzieje się.
0: No to lecimy.
2: U mnie w plecaku znajdzie się miejsce na duży worek na śmieci, który ostatnio na koncercie Systema uratował nam życie, bo tak padało i zmokłam dwa razy do suchej nitki, że musiałam nowe buty kupować, ale worek na śmieci uratował nam życie zamiast sztormiaka.
0: Ty sobie, Asia, zapisuj, bo ty też wybierasz się już za momencik na festiwal, to wiesz, nie?
1: Worki są super. Ja pamiętam, że kiedyś na offroadzie lało taki jak jasny pierun, gdzieś w Bieszczadach, taplaliśmy się samochodami, a ja rzeczywiście jak bałwan, od tamtej pory zawsze wiem, że trzeba mieć dobre buty. I co ratowało? Oczywiście dwie foliówki i gumki.
0: Drodzy państwo, na co jeszcze macie miejsce w plecaku? Musicie mieć miejsce w plecaku. Kiedy jedziecie na festiwal, na przykład rokowizna do Poznania?
3: Ja w plecaczku na festiwal znajdę zawsze miejsce na prędce, kurde polo, mnie.
0: Okej, okay, czyli idziemy w żywność. Co jeszcze?
4: Pół litra spirytusu, 600 ml wody, 450 ml miodu, 10 cytryn i to wszystko spakowane w zgrabne, schłodzone butelki. Taki zestaw obowiązkowy na rokowiznę bym zabrał.
0: Lemoniatka.
1: Poczekaj, teraz ja coś powiem, mniam.
0: Co jeszcze?
5: Ja to chyba bym zabrała paczkę pieluch, bo line-up jest taki, że po prostu posikać się można.
6: Poranne 6 na 9 w SCRO.
0: Troszkę jeszcze poczekamy, damy jeszcze państwu szansę.
1: No jasne, co byście wzięli, znaczy na co macie miejsce w plecaku, jak idziecie na rokowiznę?

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Właśnie doszliśmy z Joanną do wniosku, że nie ma czasu wyjść, rąk umyć. Tyle roboty.
2: No, trochę się dzisiaj dzieje, słuchajcie. I teraz tak, przeglądamy tabloidy, sprawdzamy, a tam uważajcie to. Hakiel opowiada na wizji, jak chce złapać Serowską na kolejne dziecko. Tu cytat. Są metody, że te systemy zabezpieczające się przekłuwa. I powiem panu tak, niech pan sobie sam lepiej coś przekłuje i nie, ja od razu najlepiej wiadomo co.
1: No właśnie nie wiem co.
2: No ja domyślam sobie wyobraź, się. Ale nie chciałbyś tego przekłuwać.
1: Nie chciałbym. Nie. No i potem dynda bez sensu. Drodzy państwo, to jeszcze były premier Kanady, Gemera, w biuście Katy Perry podczas rejsu. A ona trzyma go za rumpel.
0: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki,
1: naprawdę?
2: Są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają, to jasny pieru.
3: Łukasz Bąk.
4: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minivany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
3: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
3: Autopromocja. Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
3: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: O 3.40 nad ranem w polskiej przestrzeni powietrznej nasze wojsko wykryło niezidentyfikowany obiekt. W powietrze wniósł się F-16. W pewnym momencie obiekt zniknął z radarów. Prawdopodobnie spadł w terenie niezabudowanym w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia.
2: SK Rock. Raport.
1: Jest ósma, Michał Poklękowski, zapraszam. Krater na polu w okolicach Tarnawy Kolonii, niedaleko Lublina, powstał najprawdopodobniej w wyniku uderzenia i też eksplozji niezidentyfikowanego jak dotąd obiektu. Wcześniej radary odnotowały jego wtargnięcie w polską przestrzeń powietrzną, informuje o poranku Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Szczegóły komunikatu wojska w tej sprawie zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co jeszcze o tym zdarzeniu mówi nasze wojsko?
3: Ten obiekt zauważono na radarach około 3.40. Po kilku chwilach zniknął jednak z ekranów. W miejsce, gdzie na mapie widziano go po raz ostatni, wysłano więc śmigłowiec Mi-24, którego załoga zlokalizowała sporych rozmiarów krater na polu uprawnym w rejonie Tarnawy Kolonii. Ta dziura w ziemi ma średnicę około 10 metrów. Powstała na polu ze zbożem. W kraterze, jak udało mi się ustalić, służby znalazły odłamki obiektu, który spadł i eksplodował w tym miejscu. Teraz pracują tam funkcjonariusze m.in. Żandarmerii i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy próbują ustalić, co dokładnie spadło i wybuchło na Lubelszczyźnie.
1: Zdjęcia z tego zdarzenia publikujemy m.in. na SE.pl. Przed godziną 4 nad ranem tymczasem mieszkańców Lubelszczyzny obudziły syreny alarmowe, chociaż informacje o działaniach w przestrzeni powietrznej podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, to alertów RCB tym razem zabrakło.
4: Może obudziły pana dzisiaj syreny?
5: Obudziły. Nie wiadomo było, czy to nie był próbny, no fajnie nie jest.
6: Dzisiaj o 4 rano była pierwsza, a druga nie pamiętam, 4.10 chyba.
7: Stałem akurat wcześniej do roboty, ale jest różnica, prawda, jak się wstaje i masz normalny, a jak jest alarm.
8: Żadnej informacji na telefony. Uważam, że na telefon powinny takie informacje być wysyłane nawet w nocy. Gdzieś radia się dowiaduje też, dopiero o 6 rano. No nie jest to wyczerpujące.
9: Powinien być, bo tego nie było. Zawsze przychodził, przynajmniej te ostatnie dni. A w tej chwili nie, także było na pewno trochę niepokój.
10: Ja i tak alert RCB dałem do spamu, także i tak bym się nie dowiedział.
5: Powiem szczerze, że tak, ale to był taki no chyba niespodziewany alarm, dlatego jeszcze chyba nie zdążyły SMS-y dotrzeć. No, oby więcej się nie wydarzyły takie budzenia nocne.
1: Do tematu będziemy wracać w kolejnych raportach.
2: To jest raport.
1: Będą roszady przywiejskie i PiS uszczupli się o blisko 40 parlamentarzystów. Mateusz Morawiecki oraz jego współpracownicy, przypomnę, zakładają nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Złożyli już wniosek w tej sprawie. To efekt rozłamów partii. Były szef rządu i jego ludzi mimo ultimatum nie zrezygnowali ze stowarzyszenia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co na to eksperci?
11: Zdaniem politologa UKSW doktora Bartosza Rydlińskiego było jasne, że Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy będą chcieli założyć własny klub.
12: Mateusz Morawiecki jedynie ustępliwy był w stosunku do Jarosława Kaczyńskiego. To było jasne i klarowne, że obrał drogę na polityczną niepodległość.
11: PiS jest podzielone, z obu stron padają mocne słowa, jednak zdaniem eksperta niewykluczone, że wkrótce topór wojenny zostanie zakopany, choć najpewniej nie od razu.
12: Wątpię, żeby ten teatr pojednania miał nastąpić w tym roku, no ale niewykluczone, że przed wyborami do Sejmu.
11: Na razie formalnie były premier i jego stronnicy nie zostali wyrzuceni z partii. Komitet Polityczny PiSu zdecydował, że ich sprawą zajmie się rzecznik dyscyplinarny.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Przestańcie w końcu układać te kopce z kamieni w Tatrach, bo jest to po prostu głupie, bezsensowne i szkodliwe, apeluje Tatrzański Park Narodowy. Może to wyglądać niewinnie, ale dla przyrodników jest to poważna ingerencja w krajobraz. Każda skała to czyjeś miejsce do życia. Pod nim i na nim funkcjonują drobne organizmy, robaki, mchy czy porosty, a ich przenoszenie narusza naturalny układ rumowisk, mówi nam Tomasz Zając z TBN-u.
13: Jest to zmienianie krajobrazu. Staramy się, żeby w Parku Narodowym, taki jest cel w ogóle Parku Narodowego, te naturalne krajobrazy zachowywać, wspierać, żeby ta przyroda tutaj wyglądała w sposób jak najbardziej pierwotny i naturalny. Żadnych kupek kamieni, żadnych obrazków, no bo to też się zdarza, układane chociażby na czerwonych wierchach.
1: Kamienne kopczyki jako drogowskazy zazwyczaj są układane przez turystów w Tatrach Zachodnich. Pracownicy parku regularnie je demontują.
14: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
15: Pogoda. Ale widziałam takie kopczyki w Tatrach i zastanawiałam się, po cholerę to się robi, bo ja w ogóle nie mam bladego pojęcia.
16: No to się robi, jak się okazuje, po to, żeby denerwować pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego.
15: Rozumiem, że to ładnie wygląda, ale chyba to lepiej się przejść na spacer, niż siedzieć i układać taki kopczyk. A jeśli chodzi o pogodę, to będzie ładnie.
16: Dziękujemy bardzo. To jeszcze kartka z muzycznego kalendarza, bo to był rok 80, to był dokładnie 30 dzień lipca. Wtedy w Moskwie Władysław Kozakiewicz wygrał konkurs w skoku o tyczce, no i pokazał wszystkim to, co najchętniej pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego pokazaliby turystom układającym kopczyki z kamieni. Wała pokazał.
14: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
0: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
15: Idąc za gestem Kozakiewicza, zawsze jest miejsce na dobry bunt.
16: No, to prawda. Co w raportach?
1: Europejczycy chętniej, coraz chętniej kupują auta na prunt. Tak wynika z najnowszych badań.
16: To prawda, Aśka?
15: Co robić?
16: Tak robią?
15: No trudno, no.
16: Naprawdę?
15: No,
16: auto na prunt? No. Bez sensu.
15: Daj spokój. Lodówka.

0: Dzisiaj was pytamy, na co zawsze jest u ciebie miejsce. I ja w ogóle nie wiem, dlaczego ja wam jeszcze o tym nie opowiedziałam. Otóż, ja mam kanapę. Moje mieszkanie składa się głównie z kanapy. To jest moja ukochana kanapa. Ona jest ogromna i ma taki fajny guzik, że ona się potrafi wyjeżdżać, taki się rozsuwa albo no się zjeżdża. Ja bardzo często dojeżdżam na przykład do kawy porannej na tej kanapie, ale ona jest też piekielnie wygodna i na tej kanapie wiecznie ktoś śpi. Więc na tej kanapie zawsze jest miejsce dla kogoś, a to na przykład jacyś znajomi gdzieś, czy znajomi znajomych dzwonią, bo gdzieś ze świata przyjeżdżają. Słuchaj, to nie ma sprawy, oczywiście. A to moja serdeczna znajoma, która tu przyjeżdża na dyżury do pracy dwa razy w tygodniu, czy raz w tygodniu, mówi, że ma swoje klucze, zawsze wiadomo, na kanapę do Ziętary. I wszyscy wtajemniczeni mówią, Jezu, na kanapie u Ziętary, to jest ekstra. Więc tak, na mojej kanapie jest miejsce dla ludzi.
1: Także ludzie, gdybyście nie mieli gdzie spać, to już wiecie. No właśnie, ja dzisiaj idę z córkami moimi do kina. Idę po raz trzeci w życiu do kina, które, czy właściwie do sali, która nazywa się Dream. Tam są takie rozkładane właśnie fotele, bardzo wygodne.
0: Jakie dawno nie byłam w takim fajnym kinie.
1: Ja byłem dwukrotnie, jak powiedziałem, nigdy nie widziałem końca filmu. Dzisiaj pewnie będzie po raz kolejny dokładnie tak samo. Drodzy Państwo, a na co u Was zawsze znajdzie się miejsce?
2: W temacie dnia, na co u mnie zawsze jest miejsce? U mnie zawsze jest miejsce na uśmiech i szczerość, bo to są dwie rzeczy takie, z którymi się nie rozstaje chyba. I to jest najważniejsze.
3: U mnie w domu zawsze jest miejsce na książkę nową albo z antykwariatu. Myślałem, że nie ma, a jednak zawsze jest. Nawet koło łóżka stoją na stosie. Natomiast moja żona nie ma już miejsca na buty. Pozdrawiam, kłaniam się.
1: Wywalić książki, prawda? Włożyć buty w to miejsce.
0: Nie, poczekajcie, to jest trochę tak jak u mnie. Ja rzeczywiście mam buty mam wszędzie i książki też mam wszędzie, więc czułabym się jak u siebie w domu.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek. Dobrze. Dobrze rokuje.
1: Proszę pana, Asia właśnie się wprosiła.
0: To prawda, a swoją drogą tak sobie pomyślałam. Tyle tych butów, a człowiek potem chodzi w jednych tenisówkach. To też jest niezłe. Teraz uwaga. Bear McCreary / Duff McKagan, Chad Smith, Brendan McCreary, Cool Kids.

0: No i mamy dylemat, no nie będziemy Państwu ściemniać, mamy naprawdę wielki dylemat. To może teraz zrobimy tak.
1: Słuchajcie, no jest dyskusja ogromna. Dobra, jedziemy.
0: Kolejna dawka osób, które bardzo chcą wybrać się na rokowiznę w Poznaniu. A później dopiero podejmiemy decyzję i poinformujemy Państwa za chwilę.
1: Nie wiem, a zobaczymy. Najpierw po prostu sprawdźmy, co, na co robicie miejsce w plecaku, jadąc na rokowiznę. Może nas oświeci teraz od razu, zobaczymy.
0: Tak. Mamy dla Państwa oczywiście podwójne zaproszenie na rokowiznę właśnie w Poznaniu. Do tego dokładamy także kubek nasz eskorokowy. No to po kolei.
2: Ja to zawsze mam miejsce na apteczkę. I życzę Państwu, żeby nigdy się nie przydała.
0: Doszliśmy do wniosku, że to mądre i słuszne, tak. Prawda? Sprawdzamy dalej.
3: Nie wiem, z racji tego, że jestem mechanikiem. Myślę, że klucz francuski, no i może, nie wiem, pneumat, tak, a i WD-40, myślę, że wystarczy. Myślę, a może komuś koło trzeba będzie zrobić?
1: Absolutnie, no. Nie wiadomo, no, okay. Ja absolutnie to rozumiem, ja bym jeszcze do tego dołożyła srebrnego power tape'a.
0: Idźmy dalej.
4: Oczywiście nadmuchany ponton, jeżeli by tak deszcz spadł, błoto było, to bym sobie chociaż podpłynął pod scenę.
0: No deszczu, błota nie życzymy. Sprawdźmy też panią Judytę.
5: Ja to bym ze sobą zabrała do plecaka ładne majtki, o. Bo moje koleżanki babcia zawsze mówiła, że trzeba mieć ze sobą i na sobie ładne majtki.
1: Poczekajcie, bo uwaga, ja z zupełnie innej beczki. Był kiedyś taki film, oczywiście zmyślony po zbóju, dobry nawet, i tam był jakiś napad na Biały Dom i tam panią wiceprezydent, terroryści wyciągali na zewnątrz i ona była w samych rajstopach.
0: Naprawdę?
1: I widać jej było, tak sobie myślałam, Boże, jak człowiek musi wiedzieć, żeby mieć ładne majtki i ładne rajstopy, bo nigdy nie wiesz, kiedy nagle się okaże, że będziesz w nich leżeć na środku ulicy.
0: Czyli, drodzy Państwo, podobało nam się, natomiast kto zostanie nagrodzony, to dajcie nam jeszcze parę chwil, niech jury się zbierze i niech na temat gaci podyskutuje, dobra?
6: 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
7: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
6: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
7: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
6: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
7: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
8: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: Reklama.

0: Jury, drodzy państwo, postanowiło, że obrady przeniesiemy do jakiegoś ringu albo zamkniętej klatki i tam będziemy dalej się naparzać.
1: Przypomnijmy, jak wygląda sytuacja. Mamy karnet do Poznania, na rokowiznę od 20 do 22 sierpnia. Tam i Within Temptation, i Sex Pistols z Frankiem Carterem, i Royal Republic, i Nocny Kochanek, Coldplay, i Punk Mnóstwo Rzeczy. I teraz, państwo do nas przysyłali głosówki na temat tego, na co znajdzie się miejsce w waszych plecakach, jadąc na rokowiznę. I mamy dwa typy.
0: Tak, mamy dwoje faworytów.
2: Ja to bym ze sobą zabrała do plecaka ładne majtki, bo moje koleżanki babcia zawsze mówiła, że trzeba mieć ze sobą i na sobie ładne majtki.
3: Pół litra spirytusu, 600 ml wody, 450 ml miodu, 10 cytryn i to wszystko spakowane w zgrabne, schłodzone butelki. Taki zestaw obowiązkowy na rokowiznę bym zabrał.
1: No i teraz tak, ten spirytus z tymi cytrynami, z tym miodem, po prostu naprawdę powiem ci, że sama radość.
0: Ale ładne majtki jak kuszą.
1: No w ogóle ładne majtki to też jest ważna sprawa, no tylko wiesz, i teraz na rokowiznę też warto mieć ładne majtki. Trochę nie wiemy, bo teraz ważniejsze majtki czy ważniejszy spirytus?
0: To właściwie mógłby być fajny komplet, wiesz, ładne gacie i do tego spirytus, no.
1: No ale z miodem, wiesz, z cytrynami to jeszcze to taki, ogóle, wiesz, taki naprawdę taki urozmaicony, jeszcze plus te ładne majtki koronkowe, tak, jak rozumiem.
0: Generalnie, drodzy państwo, nie potrafimy wybrać, a ponieważ nie potrafimy wybrać, a może...
1: Choć weźmiemy i majtki i spirytus.
0: Chodzimy.
1: Dobra, no, wymienimy się potem.
0: Poczekaj, bo muszą być oklaski. Drodzy państwo, wygrywają dzisiaj i majtki, i spirytus. Jedziecie na rokowiznę. Oczywiście jedziecie razem.
4: 6 na 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa.
0: Nie, nie. Czekaj, żarcik. Nie, dwa podwójne karnety trafiają do państwa.
1: Nie strasz ludzi.
4: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
5: Eska Rock. Raport.
6: Michał Poklękowski, zapraszam. W trakcie rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zwołałem w związku z tym zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony i odpowiednich służb, które od wielu godzin pracują na miejscu zdarzenia i przekazują mi systematyczne informacje o wszystkich jego okolicznościach. Przekazał premier Donald Tusk w mediach społecznościowych. Trwa wyjaśnienie, jaki rodzaj obiektu upadł w okolicach miejscowości Tarnawa, Kolonia. Klub Parlamentarny Rozwój Plus został właśnie zarejestrowany, poinformował poseł Krzysztof Szczucki. Liczący 40 posłów, w większości byłych parlamentarzystów PiS-u, klub pojawił się już na sejmowej stronie w wykazie klubów i kół. Jego przewodniczącym jest były premier Mateusz Morawiecki.
5: To jest raport.
6: Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła śledztwo w sprawie narażenia Karola Nawrockiego na utratę życia lub zdrowia. Przekazali świdnicy śledczy. Chodzi o wydarzenia z kampanii wyborczej z 2025 roku, kiedy to Nawrocki ubiegał się o stanowisko prezydenta.
5: SK Rock Sport.
6: O 13.30 polscy siatkarze zagrają z Ukrainą o awans do półfinału Ligi Narodów. Rozpoczął się turniej finałowy w chińskim Ningbo. W pierwszym ćwierćfinale Słowenia pokonała Turcję 3-0 i to ona będzie rywalem biało-czerwonych, jeśli uporają się z Ukraińcami. Wcześniej, bo już o 9.00 Włosi zmierzą się z Amerykanami. Dziś rewanżowe spotkania polskich drużyn w lidze konferencji. O 19.30 Raków zagra na wyjeździe z Walettą. W pierwszym meczu było 3-1 dla drużyny z Częstochowy. Godzinę później początek meczu GKS-u Katowice, który musi odrobić jednobramkową stratę z Żiliną.
4: Ziętarska, Olszewski, Góralski, 6 na 9 w SC Rock.
5: SK Rock!
4: Gramy dla was najlepszą klasykę rocka.

0: Ja się muszę do czegoś przyznać. Otóż jakiś czas temu zjadłam dużą dosyć owsiankę z bananem, ale teraz już mamy miejsce na jajecznicę na szynce.
1: Aż tak?
0: Tak.
1: A ty masz przemianę baterii kochana?
0: Ja mam, ale ja tak bardzo bym chciała teraz jajecznicę na szynce, taką świeżutką i zaraz wrócę do domu i zaraz to zrobię.
1: Drodzy Państwo, ja zjadłem pół banana, drugie pół zjem o godzinie 12, później będzie taka wczesna kolacja o 17, to jest właściwie wszystko.
0: Nie można tak robić.
1: Ale wiesz,
0: trzeba mieć miejsce na żywność.
1: Ja miejsce mam, tylko potem ona nie chce ze mnie wyleźć, zostaje o tu.
0: O, się klepnął.
1: Na co Państwo macie miejsce, to dzisiaj pytamy.
2: Ja znam takie osoby, u których zawsze się znajdzie miejsce na deser. I wysnuwam taki wniosek, że ta krowa ma chyba z 6 czy z 7 żołądków. Człowiek ma co najmniej dwa. Jeden ten zasadniczy, a drugi na deser.
1: Tak, dokładnie tak. To. Dzieciaki zawsze mają dwa żołądki, prawda? Jeden na obiad, a drugi zawsze na deser, bo tam się zawsze znajdzie miejsce.
0: Ja tak zawsze miałam. Jak wjeżdżał na przykład tort bezowy, to potrafiłam go zjeść sama łyżką. Aha. Ale potem mi się trochę pozmieniało i teraz mam zawsze miejsce na śledzia.
1: Wiesz, ale z serniczkiem na przykład też tak jest. Ja poszedłem do lodówki kiedyś, wiesz, i zjadłem kawałek serniczka i żona mówi, gdzie jest ten sernik? Ja mówię, no zjadłem kawałek. No okej, ale gdzie jest reszta? Wiesz, nie kroiłem.
3: 6 na 9 w Esterok. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaros Obierajewicz.
3: Reklama.

bestsellerową książkę i łódkę. I mam taki gabinet pokój gościnny, w którym jest bardzo dużo regałów na obu ścianach, w sensie na dwóch ścianach naprzeciwko siebie. I jak się spojrzy na jedną z nich, to jest biblioteka, a na drugą z nich pasmam. Ja ostatnio usłyszałam od męża, że już nie mam więcej miejsca na nowe włóczki, więc udowodniłam mu, że na regale w pudełkach te włóczki się jeszcze zmieszczą. Pozdrawiam.

0: sumie to ja sobie uświadomiłam dzięki naszym słuchaczom, że człowiek w życiu musi mieć miejsce na wszystko.
1: No i to wszystko to jest co?
2: Zawsze jest miejsce na... I teraz tak, z grupą motocyklową jak jeździmy i się nażeramy na mieście, to jeszcze jest ten serniczek, który zawsze wchodzi wody. W domu u mnie zawsze jest miejsce na tych, co potrzebują. I zwierzęta, i ludzi, i meble, i stare szpargały. W moim życiu jest miejsce na wszystko.
1: To dobrze, w naszym życiu radiowym też jest miejsce na wszystko. Musimy zrobić też miejsce na raport.
0: Co ty mówisz?
1: Tak.
0: Naprawdę?
1: No, jest
0: no dobra.
1: Znaczy, stety. Ale to za moment.

0: to kto teraz idzie na jajecznicę, na szynce, a później na festiwal jedzie? Ręka do góry?
1: Ja. Najpierw zjem jajecznicę na szynce, potem się spakuję, wezmę te kalochy i ciepłą bluzę Eskirok i możecie tam w razie czego mnie wypatrywać i wysiadbie ziętara będzie się snuć na pewno już od jutra na Poland Rock Festival. Hej!
0: Ale w poniedziałek o tym opowiesz.
1: Nie, w poniedziałek nie opowiem, bo w poniedziałek będę dopiero wracać. We wtorek opowiem.
0: Naprawdę? Jeszcze tak. Poniedziałek masz wolny?
1: Tak, w poniedziałek muszę wracać dopiero, bo w niedzielę stamtąd się wydostać to konia z rzędem.
0: To jest skandal.
2: To było 6 na 9 w S-Rock.
3: Gotta move out. Keep him at bay.
2: Reklama. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaw.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: Reklama.

0: Prokuratura prowadzi czynności w sprawie niezidentyfikowanego obiektu, który spadł na Lubelszczyźnie. Premier poinformował, że powstał specjalny zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony i też odpowiednich służb, które od wielu godzin pracują na miejscu tego zdarzenia. Za chwilę szczegóły.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po dziewiątej, Michał Poklękowski, zapraszam. W trakcie rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, potwierdza w najnowszym wpisie na portalu X premier. Donald Tusk jest w drodze na Lubelszczyznę. Szef rządu poinformował, że powstał specjalny zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony i odpowiednich służb, które od wielu godzin pracują na miejscu zdarzenia i przekazują mu systematyczne informacje o wszystkich jego okolicznościach. Z kolei szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz w swoim wpisie dziękuje służbom, które zabezpieczały polskie niebo. Trwa teraz wyjaśnianie, jaki rodzaj obiektu upadł w okolicach miejscowości Tarnawa Kolonia. Wiadomo, że niezidentyfikowany obiekt spadł 1,5 kilometra od zabudowań. Jak w tej chwili wygląda miejsce, gdzie spadł podejrzany obiekt? O tym nasz reporter Jacek Werner.
2: Na miejscu znajduje się kilkunastometrowy lej. Teren zabezpiecza wojsko, policja i straż pożarna. Na miejsce skierowano naziemny zespół poszukiwawczo-ratowniczy. Z tego, co udało się ustalić, służby miały tam znaleźć szczątki niezidentyfikowanego obiektu. Na miejscu cały czas trwają działania.
3: Także Wojska Polskiego. Na miejscu jest żandarmeria wojskowa. Trwają prace identyfikacyjne tego obiektu.
2: Mówi Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego. Jak podaje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, o godzinie 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim. W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano dyżurny myśliwiec F-16.
0: Ekskluzywne zdjęcia z miejsca, gdzie spadł ten obiekt, znajdziecie na se.pl. Syreny zawoły przed godziną 4:00 na większości obszarów województwa lubelskiego, w tym w Lublinie. Alarm odwołano jednak po kilku minutach.
4: To jest raport.
0: 74 rakiety w sumie i ponad 280 dronów zaatakowało minionej nocy Ukrainę. Głównym kierunkiem uderzeń był Kijów i Lwów. W wyniku ataku zmarło 8 osób, 6 w Krzywym Rogu, 1 w Kijowie i jedna w obwodzie połtawskim. We Lwowie na razie wiadomo o ponad 30 rannych. Trwa akcja ratownicza. Dotychczas pod gruzów udało się wyciągnąć 10 osób. 3 są nadal poszukiwane. Pod gruzami są mój wnuk i zięć. Żyją, krzyczeli spod gruzów. Teraz przestałem już wnuka słyszeć, ale mam nadzieję, że to tylko przez to, że jest mały i zbyt zmęczony, by krzyczeć. Jest na pewno przestraszony. Dziecko zostało przyciśnięte betonową płytą. Mówiła reporterom pani Olga, mieszkanka Lwowa, w rozmowie z ukraińskimi mediami. Na miejscu cały czas pracują służby.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Sąd w Singapurze w Azji Południowo-Wschodniej skazał właśnie, konkretnie dziś, 19-letniego Francuza na grzywnę $600 singapurskich, to mniej więcej $500 amerykańskich, za zakłócenie porządku publicznego. I teraz uważajcie, za co go skazał. Nastolatek dla lajków, a jakże, opublikował w sieci, konkretnie na TikToku, głupkowate nagranie, na którym oblizuje słomkę z publicznego automatu i odkłada ją na miejsce. Wideo z tym idiotycznym popisem wywołało potężny skandal w tym mieście państwie znanym z bardzo surowych przepisów dotyczących porządku publicznego. Operator automatów po incydencie z Francuzem złożył zawiadomienie na policję, zdezynfekował dystrybutor napojów i wymienił 500 słomek.
5: Pogoda.
0: Do Polski znów nadciąga fala upałów. Możliwe są alerty IMGW. W czwartek będzie pogodnie. Niebo w większości regionów bezchmurne. Na termometrach od 26 stopni na Podlasiu i w Bieszczadach, przez 30 w Łódzkim i na Mazowszu, do nawet 36 dziś na Dolnym Śląsku.
5: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: wiadomo, że ciągle jest tak. Piosenka z dedykacją dla tych, którzy chcieliby jakiejkolwiek polskiej drużyny w Lidze Mistrzów. Jeszcze będzie przepięknie, ale nie w tym sezonie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Jarosław Bierajowicz mówi, mimo wszystko dzień dobry. Teraz pan Billy Morrison i pan Dexter Holland. Zaczynamy.

0: Take Me Out. Zespół Franz Ferdinand. A teraz pewna kultowa piosenka, która ukazywała się na singlu dokładnie 35 lat temu.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Główny motyw gitarowy, czyli tak zwany riff, został napisany przez Kirka Hammetta w środku nocy ponoć. Zainspirował go album Louder Than Love zespół Soundgarden. Ponoć ten pierwotny był krótszy, ale perkusista Lars zasugerował takie zapętlenie, można powiedzieć, riffu, co nadało mu ostateczny, dość hipnotyzujący charakter. Sam Lars też miał sporo roboty przy piosence o tytule Enter Sandman, bo podobno nagrywał partie perkusji partiami. Utwór składa się z blisko, gdzieś czytałem, 50 oddzielnie nagranych ścieżek bębnów. No i do tego te słowa piosenki, które opowiada o dziecięcych koszmarach. Przepiękna rzecz. Enter Sandman ma dzisiaj 35. urodziny.

0: dobrze pamiętam line-up tegorocznego Poland Rock Festival, że to dzisiaj są na dużej scenie panowie z zespołu Myslowic. No to będzie pięknie. Polecamy serdecznie. Jeśli są Państwo w drodze, to proszę się pośpieszyć, żeby zdążyć na spotkanie z chłopakami, którzy są naprawdę w niezłym gazie. Może coś nowego się pojawi, bo przecież nowa płyta za pasem, więc może coś nowego Państwu zagrają tam na tym największym polskim festiwalu. I mówią, że też najpiękniejszym. Can't Stop Loving You za moment, Van Halen.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Reklama.
5: Cześć, z tej strony zespół Muchy. Słuchacie Eski Rock.
6: Oczywiście.
7: Hi, this is Ray Wilson. You are listening to the one and only.

Can't Stop Loving You, zespołu Van Halen. Wspominałem chwilę temu Larsa Ulricha i jego ciężką pracę nad kawałkiem Understatement. Teraz będzie o innym perkusiście walijskiej grupy Manic Street Preachers. Sean Moore ma dzisiaj urodziny. Jest perkusistą w kapeli od momentu jej założenia, 40 lat temu. I jak mówią kumple z zespołu, jestem najspokojniejszym, najbardziej skrytym gościem z ich kapeli, ale też i muzyczną siłą napędową. I też, co nie wiedziałem, to jest dość rodzinny zespół, bo jest bratem ciotecznym wokalisty, bratem ciotecznym, czyli kuzynem, jak to się mówi mi w Poznaniu, tak? Wokalisty i gitarzysty Jamesa Deana Bradfielda. Wszystkiego najlepszego na te dzisiejsze urodziny. Motorcycle Emptiness. Manic Street Preachers.

0: legendarna piosenka, która powstawała w legendarnych studiach nagraniowych Trident w centrum Londynu. Stałem pod drzwiami, bo oczywiście nikt nie chciał mnie do środka wpuścić i wyobrażałem sobie, jak przez te drzwi, których dotykam, przychodził przez laty David Bowie. 10 i raport Eski Rock przed nami.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
2: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.

0: służby cały czas zabezpieczają teren w okolicach Tarnawa Kolonii w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. To po działaniach polskich sił powietrznych, które przed godziną 4 nad ranem wykryły niezidentyfikowany obiekt. Ewakuacja na greckiej Krecie to z powodu potężnych pożarów.
1: SK Rock. Raport.
0: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Donald Tusk jest w drodze na Lubelszczyznę w związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, potwierdza rzecznik rządu Adam Szłapka. Premier zwołał zespół koordynacyjny z udziałem m.in. szefa Ministerstwa Obrony. Ten zespół spotka się już za kwadrans w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, by zdać pierwsze raporty. Jest też ukraiński głos w sprawie przekroczenia polskiej przestrzeni. Przez noc rosyjska rakieta manewrująca przekroczyła granicę Polski w ramach masowego uderzenia Rosji na Ukrainę, naruszając przestrzeń powietrzną NATO. To kolejna wyraźna demonstracja, że wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Ukrainy jest teraz pilne i stanowi gwarancję ochrony całej euroatlantyckiej społeczności, napisał szef ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Andrii Sybicha. Służby cały czas tymczasem zabezpieczają teren w okolicach Tarnawa Kolonii w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. To po działaniach polskich sił powietrznych, które przed godziną 4 nad ranem wykryły niezidentyfikowany obiekt. W celu jego rozpoznania i też przechwycenia w rejon skierowano myśliwiec F-16, ale przed dokonaniem identyfikacji obiekt zanikł ze wskazań systemów radiolokacyjnych, mówi Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.
2: Dziś nad ranem otrzymaliśmy zgłoszenie, słychać było potężny huk. Na miejsce dyżurny komendy powiatowej policji w Biłgoraju wysłał policyjne patrole. Policjanci pomiędzy miejscowością Tarnawa Kolonia a miejscowością Tokary na polu w odległości około 2 kilometrów od zabudowań ujawnili lej oraz porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu. Teren został zabezpieczony przez policjantów.
0: O zdarzeniu powiadomiono Żandarmerię Wojskową, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i prokuraturę. Na miejsce skierowano policyjnych kontrterrorystów. Czynności trwają.
1: To jest raport.
0: 11 minut były syreny na Lubelszczyźnie od 3.50 w nocy do 4.01. System zadziałał, ocenia w rozmowie z nami rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
3: Otrzymaliśmy zgodnie z procedurą z Centrum Operacji Powietrznych informacje o potencjalnym zagrożeniu z powietrza i tutaj zgodnie z procedurami wojewoda i samorząd podjął decyzję o uruchomieniu sygnałów alarmowych. Te zostały włączone około godziny 3.50 w województwie lubelskim.
0: Pojawiają się jednak wątpliwości, dlaczego mieszkańcy nie dostali informacji, co dokładnie się dzieje, choćby w postaci alertów RCB. Alert był przygotowany, ale nie został wysłany ze względu na odwołanie zagrożenia, tłumaczy Gałecka.
3: To zagrożenie, zgodnie z informacją przekazaną od wojska, trwało około 10-11 minut, dlatego niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi procedurami, podjęto decyzję o uruchomieniu sygnałów alarmowych. Również informacja była przesłana do wszystkich mediów, do Polskiej Agencji Prasowej z taką informacją o potencjalnym zagrożeniu.
0: A mieszkańcy Lublina przyznają, że syreny ich obudziły, a brak informacji wprowadziło dezorientację.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Jeszcze za granicę około 8 tysięcy osób już zostało ewakuowanych z greckiej wyspy Kreta, która zmaga się z uporczywymi pożarami leśnymi, przekazały lokalne władze. Od początku pożarów w kraju zginęli 3 strażacy. Pożary na wyspie są niezwykle trudne do ugaszenia, bo rozprzestrzeniają się pod wpływem silnego wiatru.
4: SK Rock Biznes.
0: W Sejmie debata nad udzieleniem rządowi absolutorium z wykonania budżetu państwa w 2025 roku. Poza tym Sejm zajmie się też sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego w ubiegłym roku. Prezes UOKiK-u wszczął postępowanie przeciwko spółce iClubs, właścicielowi serwisu Supergrosz. Zarzuty dotyczą sztucznego zawyżania opłat związanych z kartami kredytowymi oraz wprowadzania konsumentów w błąd w umowach, podał UOKiK. Spółce grozi kara do 10% rocznego obrotu. Polacy są coraz bardziej pobłażliwi dla nieetycznych zachowań w finansach, tak wynika z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Wskaźnik społecznego przyzwolenia na naruszenie przez konsumentów norm prawnych albo standardów etycznych w finansach wzrósł w ciągu roku o 0,7 punktu. I jeszcze aktualne ceny walut. Za dolara amerykańskiego płacimy 3,77 zł, za euro 4,31 zł, frank szwajcarski jest wyceniany na 4,63 zł i funt brytyjski na 4,97 zł.
4: Pogoda.
0: Do Polski znów nadciąga fala upałów. Możliwe są alerty od IMGW. W czwartek będzie pogodnie. Niebo w większości regionów bezchmurne. Na termometrach od 26 stopni na Podlasiu i w Bieszczadach, przez 30 w Łódzkim i na Mazowszu, do nawet 36 dzisiaj na Dolnym Śląsku.
4: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.

0: How You Remind Me, zespół Nickelback, Westrock. A teraz przed Państwem wystąpi człowiek po pierwsze utalentowany i człowiek też, który został przez swój talent także uhonorowany wieloma odznaczeniami, między innymi Złotym Krzyżem Zasługi czy medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Człowiek z mojego podwórka.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Trochę też kolega, ale nie dlatego gramy piosenkę Grzegorza Kopczyka. Po prostu Party Doll jest świetnym numerem, który zapowiada jego kolejną solową płytę.

0: Even Flow i Pearl Jam. A teraz o smutnej rocznicy śmierci Ryśka Riddla.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: W jednym z ostatnich wywiadów mówi takie słowa: boję się, cholernie się boję. Chciałbym ostrzec wszystkich przed jakimikolwiek używkami. Ta zabawa raczej źle się kończy. W marcu 1994 roku odbywał się ostatni koncert Jamu z Riddlem w Krakowie. Niecały miesiąc później wokalista był na odwyku w Olsztynie, byle dalej od środowiska w Tychach, ale niewiele to dało, bo co chwilę znajdował się ktoś życzliwy z kolejną działką. Jeszcze na początku lipca Rysiek wystąpił w klubie Leśniczówka w Chorzowie z gitarzystą Leszkiem Winderem z grupy Krzak. I więcej koncertów nie było. 13 lipca trafił do szpitala w Chorzowie, a 27 zażył ostatnią porcję narkotyków. Niektóre źródła podają, że działkę heroiny podał mu ktoś życzliwy, powiedzmy, przez szpitalne okno. Potem była próba ucieczki ze szpitala, ale w ostatniej chwili został zatrzymany przez portiera. A dzień później wydawało mu się, że znowu mu się upiecze, bo wrócił mu apetyt, nawet zaczął opowiadać kawał innym pacjentom. Koło południa jednej z pielęgniarek powiedział, że nie dożyje kolejnego dnia. Ta obróciła jego słowa w żart. Po 15 zajrzała do sali, w której przebywał Riddle i znalazła go martwego. 30 lipca 1994 roku, więc 32 lata temu, serce wokalisty Jamu powiedziało dość.

0: Kiss of My Heart, Janis Joplin. Dziewczyna, jak to się mówi, z jajami, mimo tego, że umarła w młodym wieku i pewnie nie spodziewała się, że to tak szybko nastąpi, przygotowała testament, w którym zostawiła 2,5 tysiąca dolarów, a wtedy była to kwota naprawdę spora, z wyraźnym poleceniem, aby po jej ewentualnej śmierci zorganizować za te pieniądze wielką huczną imprezę dla jej przyjaciół. I taka się wydarzyła, gdy umarła w klubie Lion's Share w San Anselmo.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki,
3: naprawdę?
2: Są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają, to jasny pieru.
1: Łukasz Bąk.
4: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minimany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
1: Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
8: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.
9: Eskarok. Radar.
10: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Tony Iommi już w noworocznej wiadomości do swoich fanów zdradzał, że ma sporo planów na ten rok. Legendarny gitarzysta od samego początku dawał do zrozumienia, że ma na myśli nową muzykę. W końcu stało się jasne, że wszystkiego dowiemy się w tym tygodniu. No i jest. Gitarzysta Black Sabbath właśnie ogłosił swój pierwszy od ponad 20 lat album. A więcej o nim przeczytacie w zakładce Radar na eskarok.pl.
9: Eskarok. Radar.
11: We are Måneskin.
12: I'm Young Vaughn.
11: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
13: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to Eska Rock.

Star to Smash Mouth, FST Rock. A teraz o urodzinach. Kate Bush, która przychodzi na świat 30 lipca roku 58 w rodzinie lekarskiej, no bo tata był angielskim lekarzem rodzinnym, a jego żona, czyli mama, irlandką z pochodzenia i pielęgniarką. Ale wychowywała się na farmie w miejscowości East Wickham w towarzystwie też starszego rodzeństwa. Dwóch braci ma starszych o 12 lat. Starszego fotografa i poetę Johna Cardera oraz o 6 lat starszego Paddy'ego, który też zajmuje się muzyką, bo jest kompozytorem. I ona w dzieciństwie od samego początku miała kontakt z muzyką, głównie za sprawą gry na pianinie, ale też sięgała po skrzypce. A potem była przyklasztorna szkoła podstawowa, gdzie zaczęła pisać wiersze. A potem jeden z nich ukazał się w gazetce szkolnej. Gdy miała lat 11, napisała swoją pierwszą piosenkę, a potem pisała kolejne, podpisując już w wieku 16 lat swój pierwszy kontrakt z wytwórnią. Piękna, wyjątkowa i niepowtarzalna Kate Bush. Running Up That Hill.

0: Agnieszka Bartosiewicz. Pomyśleć, że mogła zostać łyżwiarką, ponoć świetnie jeździła na stegnach i mogła też zostać koszykarką. Mimo dość niskiego wzrostu jest na boisku koszykarskim taka pozycja jak rozgrywający, zdaje się, tak? Na przykład pamiętam Isaiah Thomasa z czasów, gdy NBA było przeze mnie oglądane, to gościu wyglądał przy tych wszystkich innych wieżowcach jak jakiś karakan. Więc pani Edyta też mogła zostać koszykarką, ale koniec końców postawiła na muzykę. I dla nas to chyba wersja najlepsza. Skłamała. I teraz 11 i raport.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Pustki uchodziły raczej za takie bardzo grzeczne. Chyba najbardziej taką wywrotową rzecz, jaką zrobiliśmy, to wyrzuciliśmy pilota od telewizora z hotelu, ale jak się zorientowaliśmy, to zeszliśmy po niego i skleiliśmy go z powrotem.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tu Barbara Wrońska. Chciałabym Was serdecznie zaprosić do audycji Kawałki mojego życia, której będę gościem. Do usłyszenia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków.
1: Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.
6: Na polu w okolicy Tarnawy, Kolonii, na Lubelszczyźnie upadła i eksplodowała rosyjska rakieta. Na miejscu cały czas trwają działania służb, lada chwila ma tam dotrzeć premier. Upały wracają, przez najbliższe dni termometry będą pokazywać w Polsce ponad 30 stopni.
7: SK Rock. Raport.
6: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Donald Tusk bierze udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego w Lublinie, w którym uczestniczą również minister obrony, szefowie służb i przedstawiciele wojska. Generał Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, poinformował, że w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę wojskowe systemy obronne były gotowe do obrony tuż po północy. Generał Nowak podkreślał, że wojsko było gotowe do zestrzelenia tego obiektu.
8: Nasz myśliwiec F-16 i pilot tego myśliwca znalazł się dokładnie w miejscu upadku, kiedy ten pocisk uderzył w ziemię. Gdyby ta rakieta kontynuowała lot, podjęta byłaby decyzja na zestrzelenie tej rakiety.
6: Premier Donald Tusk przekazał, że jest w stałym kontakcie z szefami służb, które nadal pracują na miejscu zdarzenia.
9: Pan premier i ja rozmawialiśmy także z prezydentem Nawrockim o tej sytuacji. Jak wiecie, w takich momentach najważniejsza jest pełna koordynacja, współpraca.
6: Była potężna eksplozja, jest kilkunastometrowy lej. Tak wygląda teren, na który spadł niezidentyfikowany wciąż obiekt. Efekt uderzenia słyszymy na nagraniu z kamery monitoringu na jednym z domów. Nagranie udostępnił portal biłgoraj.com.pl, a nasze ekskluzywne zdjęcia z miejsca uderzenia znajdziecie na se.pl. Według ukraińskiego MSZ-u tymczasem, które wydało oficjalny komunikat w tej sprawie, na polu w okolicy Tarnawy, Kolonii na Lubelszczyźnie upadła i eksplodowała rosyjska rakieta. Na miejscu cały czas trwają działania służb, lada chwila ma tam dotrzeć także premier. Wydarzenia w Tarnawie śledzi dla Was nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co teraz się tam dzieje?
10: Ten teren jest teraz bardzo pilnie strzeżony przez służby. Sam lej po uderzeniu i eksplozji wygrodzono w promieniu około 150 metrów. Funkcjonariusze cały czas przeszukują ten właśnie ogrodzony teren, by znaleźć ewentualne pozostałości obiektu, który wybuchł w tym miejscu. Najbliższe domy od pola, na którym doszło do tego upadku obiektu, znajdują się w odległości około 500 metrów. Ich mieszkańcy mówią, że nad ranem obudził ich głośny huk. Byli wtedy zdezorientowani, nie wiedzieli, co się dzieje. Przypomnę, obiekt, który eksplodował w tym miejscu, wleciał w polską przestrzeń powietrzną około 3:40, a 6 minut później zniknął z ekranu. ekranów radarów. Wojsko natychmiast po jego zauważeniu wysłało myśliwiec F-16 do namierzenia i ewentualnego zestrzelenia go. To zadanie jednak się nie powiodło. Krótko później załoga wysłanego w to miejsce śmigłowca w polu zboża namierzyła lej o średnicy około 10 metrów. Z Tarnawy Kolonii Mateusz Chłystun.
6: Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych raportach.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Upały wracają. Przez najbliższe dni termometry w niektórych regionach będą pokazywać grubo ponad 30 stopni Celsjusza. Za nami połowa wakacji i kilka takich fal właśnie gorąca. Według prognoz upały będą nas trzymać także w pierwszej połowie sierpnia.
3: Przeciętne temperatury maksymalne osiągające do 31 stopni Celsjusza na południowym wschodzie kraju. Sierpień będzie zróżnicowany pod kątem temperatury.
6: I mówi Piotr Szuster, synoptyki MGW. Według prognoz w pierwszej połowie sierpnia opady będą poniżej normy.
1: Pogoda.
6: Do Polski właśnie, jak mówiłem przed chwilą, znów nadciąga fala upałów. Możliwe są alerty od IMGW, ale w czwartek będzie pogodnie. Niebo w większości regionów bezchmurne. Na termometrach od 26 stopni na Podlasiu i w Bieszczadach, przez 30 w Łódzkim i na Mazowszu, do nawet 36 dziś na Dolnym Śląsku.
1: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.

0: pamiętam ten moment, kiedy do Polski przyjeżdżał projekt złożony z połowy składu oryginalnego The Doors z wokalistą zespołu The Cult i nazywał się to wtedy The Doors of 21st Century. Narzekali wtedy niektórzy, że to już nie jest The Doors, ale z drugiej strony, gdyby te czasy mogły wrócić, gdyby Ray Manzarek żył i tak cały czas przyjeżdżał, to człowiek by się cieszył.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No jak to się mówi, wam się oczy otworzą, jakby się zamknął. Czy coś takiego. Rejowi Manzarkowi już się zamknęły. A pani Katarzynie na szczęście jeszcze nie i mam nadzieję, że jeszcze długo się zamykać nie będą. 30-lecie solowej kariery. Piękna rocznica. I sos chaosu z tej okazji.

0: 712 do setki. Nigdy nie miałem takiego auta. I chyba nigdy mieć nie będę. Zazdroszczę. Ciągnik. To byli Blendersi.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Chwilę temu przypominałem Państwu o rocznicy 60. powstania piosenki Dead Rocks, Wild Thing. Dziś mija 60 lat od momentu, gdy piosenka znalazła się na pierwszym miejscu listy przebojów w USA. I tu ciekawostka, bo z powodu sporu dystrybucyjnego ten singiel był dostępny w Ameryce w dwóch konkurujących wytwórniach. Zarówno Fontana, jak i Atco wydały singla, co skłonił Billboard do połączenia wyników sprzedaży podczas tworzenia listy, ponieważ no, oba pochodziły z tego samego nagrania. No i tak naprawdę Wild Thing w ten sposób przeszedł do historii jako jedyny singiel numer jeden w Ameryce, który został wydany jednocześnie przez, jak mówiłem, dwie konkurujące wytwórnie.

0: numer, którym kończyli koncert w Łodzi, dobrze pamiętam? A dwa dni wcześniej, jak było w Arenie Gliwice, tak samo, Rock You Like a Hurricane. Zespół, który, o którym się mówi, że występuje na scenie niemal z niemiecką, iście niemiecką precyzją. No, w końcu są Niemcami. Zespół Scorpions, Westrock, 60 lat na scenie. Piękny jubileusz. A niebawem będę opowiadać Państwu o zespole, który ma też jubileusz, ale trochę krótszy. Mija 25 lat od wydania pewnej płyty. Zaraz o niej opowiem. Ale najpierw U2 i Pride.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Jest taka dziewczyna, fajna, w telewizji, ona w Sportowej przez chwilę była i jeszcze ludzie jej nie znają, a ona by się tutaj nadała. Wam się będzie dobrze pracowało, bo ona też ten wydział kończyła, co ty? No i w ten sposób poznałem Grażynę Torbicką. Wyszedłem z tego filmu.
3: Tego nigdy.
2: Obszedłem kino, kupiłem w kasie bilet na następny seans. Pod tym drugim obszedłem kino, już nie było biletów w kasie, od Konika kupiłem bilet i poszedłem trzeci raz na ten film i to był kabaret Boba Fossi.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie pan film, czyli Tomasz Raczek.
1: Melina w Esky Rock. Premiera już dziś o 18:00 na kanale YouTube Esky Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
7: Playlista osobista.
8: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
7: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
8: Zapraszam, Michał Cieślik.
7: Reklama.
9: Cześć, tu Katarzyna Nosowska z zespołu Hey.
10: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
11: Hey, we're Evanescence and you're listening to SC Rock.

kiedyś mój ulubiony zespół. Dzisiaj nadal jest bardzo lubiany przeze mnie, ale już nie jest na miejscu pierwszym. U2 i Pride, In the Name of Love. A teraz przeniesiemy się na początek XXI wieku, gdy nastąpił taki globalny renesans muzyki garażowej i indie rocka. I to wydarzenie nazywa się New Rock Revolution. Jedną z płyt, która przywróciła rocka do mainstreamu, do wielkiej popularności, był debiut studyjno-amerykańskiej kapeli The Strokes, czyli płyta Is This It. I ta płyta, co ciekawe, ukazywała się najpierw w Australii 30 lipca 2001 roku. Tak, drodzy Państwo, już 25 lat mija dzisiaj, a dopiero potem w kolejnych miesiącach trafiała na ręki Wielkiej Brytanii, USA czy u nas w Polsce. Last Night z debiutu The Strokes w Esterok.

0: 8 minut i 40 sekund. Zespół Guns N' Roses i przepiękna piosenka, której ostatnio opowiadałem w kontekście rocznicy związanej z wydaniem i na singlu, a także rocznicy z odtworzeniami na YouTubie, których przed laty kiedyś stuknęło im miliard. Teraz jest zdecydowanie więcej. Proszę sprawdzić samemu. 12. Pan Jaro mówi już do usłyszenia. To była wielka przyjemność być tutaj z wami. Jutro też będzie po 9:00.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki.
3: Naprawdę?
2: Są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają, to jasny pieru.
1: Łukasz Bąk.
4: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minivany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste.
7: Porachunki osobiste.
1: ESC Rock.
8: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
9: W każdą sobotę o 7:00. ESC Rock.
8: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00. W ESC Rock.
8: Konrad Olszewski. Zapraszam.
10: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.
11: Premier na miejscu eksplozji w Tarnowie Kolonii i pola przeczesują funkcjonariusze służb. Alarm był za krótki, mówi wiceminister cyfryzacji, a chodzi o alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny. Żar leje się z nieba na termometrach 36 stopni. Podpowiemy, jak sobie radzić w upalne dni.
12: SK Rock. Raport.
11: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Teren wokół Leja, powstałego w wyniku uderzenia rakiety, jest ogrodzony w promieniu około 200 metrów, a okoliczne pola przeczesują funkcjonariusze służb. Tak obecnie wygląda sytuacja w Tarnowie Kolonii, niedaleko Bychawy na Lubelszczyźnie. Dziś nad ranem w pole pszenicy uderzył tam prawdopodobnie rosyjski pocisk CH-101. Na miejscu jest już premier Donald Tusk. Jest też nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co teraz się tam dzieje?
13: Miejsce upadku pocisku znajduje się na niewielkim wzgórzu otoczonym pagórkami, na którym rośnie zboże i rzepak. Gdyby nie dzisiejszy incydent, rolnicy pewnie przystąpiliby do koszenia tych upraw, tak jak na okolicznych polach. Przy Leju po wybuchu stoi kilkanaście samochodów, w tym wóz strażacki i liczne radiowozy. Co chwilę podchodzą tu też zaniepokojeni mieszkańcy pobliskich wsi.
14: Ja na wszelki wypadek mam grube mury, 60 cm, aby żaluzje porobić w oknie tego Putina. Za tymi pojazdami jest pszenica, a dalej jest samochód strażacki i wojskowy. To o tą pszenicę chodzi.
13: Powiedział mi przed chwilą pan Henryk. Z Tarnawy Kolonii Mateusz Chłystun.
11: Alarm był za krótki, tak wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski tłumaczy brak alertu RCB dla mieszkańców województwa lubelskiego. Nad ranem zawyły syreny po tym, jak niezidentyfikowany obiekt wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Później w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia doszło do eksplozji. Wiceminister dodał, że SMS-y z alertem RCB nie zostały wysłane, ponieważ system nie zdążył ich przetworzyć, zanim alarm odwołano. M-Obywatel nie ma takiej funkcji, przypomina Standerski.
15: W tym konkretnym przypadku powiadomienie w aplikacji M-Obywatel nie byłoby na tyle skuteczne, ponieważ ważne jest to, żeby w czasie tego zagrożenia udzielić informacji.
11: Wiceminister dodaje, że alerty wysyłane drogą SMS-ową są skuteczniejsze od tych pokazujących się w aplikacji, bo są w stanie dotrzeć do odbiorcy niezależnie od tego, czy jest podłączony z internetem. Jak dodaje wiceminister cyfryzacji, pierwszym etapem informowania mieszkańców w takiej sytuacji są syreny alarmowe.
15: Jeżeli biją w sposób ciągły, to mamy ogłoszenie zagrożenia, a w momencie odwołania zagrożenia, czyli przerywany ten sygnał, to też powinniśmy wszyscy wiedzieć i to też jest dla nas wszystkich nauka, że syreny wyją nie tylko na ostrzeżenie, ale również później na odwołanie tego zagrożenia.
11: Tymczasem rośnie liczba ofiar po rosyjskim zmasowanym ostrzale Ukrainy. Wiadomo już o co najmniej 13 ofiarach. Trwa akcja ratownicza w Krzywym Rogu. Tam precyzyjnym uderzeniem zniszczono prywatny budynek, w którym mieszkała 9-osobowa rodzina. Na razie wiadomo o 6 ofiarach, wśród których jest 4 dzieci. Jutro w mieście ogłoszono dzień żałoby.
12: Słuchacie raportu w SC Rock.
11: Zmieniamy temat. Żar leje się z nieba i tak będzie przez kilka kolejnych dni. Na zachodzie na termometrach nawet 36 stopni, a dziś upalni między innymi w Siedlcach.
3: Jak Państwo znoszą upały, jak można sobie z nimi poradzić i czy takie miejsca jak fontanny, czy na przykład kurtyny wodne są potrzebne w mieście?
7: Jak nie ma w pobliżu jakiegoś jeziora, no to albo rzeki, no to przynajmniej fontanny spełniają taką funkcję.
3: A czy taka kurtyna pomaga w te upały?
16: No na pewno, w jakiś sposób to pomaga.
3: Fajnie jest się schodzić.
17: Ta fontanna jest tu bardzo trafiona. I takich miejsc, z takimi właśnie fontannami powinno być więcej, tym bardziej, że oni tu nie tracą wody. Ja tu nie jestem ze Siedlec, ale podoba mi się. Po prostu powinno być to bardziej rozpowszechniane, a zwłaszcza w takie upały.
18: Jeżeli chodzi o moje zdanie, ja upały znoszę bardzo dobrze. Myślę, że to jest kwestia przystosowania i się czuję jak ryba w wodzie.
11: Tematem zajęła się Monika Półbratek.
10: SK Rock Biznes.
11: Jest postępowanie przeciwko iClubs. To właściciel serwisu Supergrosz. Zarzuty dotyczą sztucznego zawyżania opłat związanych z kartami kredytowymi oraz wprowadzenia konsumentów w błąd w umowach, podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spółce grozi kara do 10% obrotu. Od dziś otwarte dla żeglugi śródlądowa droga wodna na rzece Pisie. Chodzi o odcinek od jeziora Roś do ujścia do Narwi, poinformował Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Dotychczas żegluga nie była tam możliwa z uwagi na niski stan wód.
10: Pogoda.
11: Dziś bezchmurne niebo i upalnie. Około 32 stopni w centrum, do 36 na zachodzie. Bardzo przyjemna temperatura na północnym wschodzie i Helu, tam 25 stopni, a ciśnienie 1006 hektopaskali.

0: To był John Bon Jovi, solo, Blaze of Glory, czyli wielki hit z 90 roku, który 7 sierpnia będzie obchodził swoje 36 urodziny. Ten utwór znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu Young Guns, drugiej części Młodych Strzelb, ponieważ tak na polski przetłumaczono tytuł tego właśnie filmu, na ścieżce dźwiękowej, którego te właśnie dźwięki się znalazły. Jest już 16 minut po 12, to jest czwartek, 30 lipca. Dzień dobry, Michał Cieślik. Zapraszam na nasze czwartkowe spotkanie, które potrwa do godziny 15. Prezenty będą, zaproszenia na męskie granie do Wrocławia do zgarnięcia przed 15. Męskie granie we Wrocławiu już jutro. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie ma biletu, a chciałby się tam pojawić, a taki bilet chciałby w prezencie otrzymać na przykład od nas, no to proszę być blisko radia. Będzie taka opcja jeszcze w ramach tego popołudnia.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A ja w tej godzinie zagram Państwu m.in. AC/DC, będzie Oasis, on już w najbliższych minutach na naszej antenie. A teraz zespół Suede, który dokładnie tydzień temu wystąpił na koncercie w naszym kraju, w warszawskiej Progresji. Koncert niezwykle udany, o czym już nieraz tutaj wspominałem Państwu na antenie. Emotionally Unavailable, Suede przed nami bez trochę.

To był Oasis w Easter Rock. Tymczasem historyczna rzecz wydarzyła się na Wyspach Brytyjskich niedawno, ponieważ z okazji 70. rocznicy powstania zestawienia Official Album Chart, czyli takie zestawienia brytyjskich list przebojów, opublikowano pełne podsumowanie sprzedaży płyt fizycznych oraz streamingu. No i wyszło tym wszystkim, którzy podsumowywali to, że drugi krążek Oasis, What's the Story, Morning Glory, z kawałkiem Wonderwall na trackliście. Przypomnę, album ukazał się w 95 roku, no i został oficjalnie uznany za najpopularniejszy album studyjny wszechczasów w Wielkiej Brytanii. To oznacza, że sprzedało się najwięcej egzemplarzy tego właśnie krążka, jeżeli chodzi o płyty studyjne, bo ogólnie ten krążek zajął trzecie miejsce w tym zestawieniu, ale przed nim znalazły się tylko kompilacje największych przebojów Queen i ABBA. Ponad 6 milionów płyt sprzedało się, albo jednostek, jak to zostało określone w historii na Wyspach Brytyjskich. No i to jest najlepszy wynik w historii, jeżeli, zaznaczam jeszcze, chodzi o albumy studyjne. Więc sukces panowie już odtrąbili, a to nie koniec tych sukcesów, bo przecież wiadomo, że jesienią dołączą oficjalnie do Rock and Roll Hall of Fame. O i dobry czas dla braci Gallagherów. Nie ma co. Wonderwall i Oasis to już za nami Easter Rock. Teraz Bad Religion.

0: być kolejna płyta Skałokera, czyli projektu Grzegorza Skawińskiego i Waldka Tkaczyka, ale nagle pojawiła się dziewczyna z konkretnym głosem, która namieszała w tym muzycznym życiu tych dwóch panów. Tą dziewczyną oczywiście była Agnieszka Chylińska i tak mniej więcej doszło do powstania zespołu ONA w połowie lat 90. No a ten utwór był pierwszym singlem tej nowej grupy. Drzwi ONA już za nami w SC Rock. Za 25 minut będzie 13, za chwilę radar na naszej antenie, a tuż potem usłyszą Państwo Led Zeppelin.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Jakiś czas temu zjadłam dużą dosyć owsiankę z bananem, ale teraz już mamy miejsce na jajecznicę na szynce.
3: Poszedłem do lodówki kiedyś, wiesz, i zjadłem kawałek serniczka i żona mówi, gdzie jest ten sernik? Ja mówię, no zjadłem kawałek. No okej, ale gdzie jest reszta? Nie kroiłem.
2: W rejonie jeziora Garda obowiązuje zakaz poruszania się na piechotę. Wszystko właśnie przez warana, który wędruje po okolicy. Służby tegoż gada szukają, władze się zastanawiają, skąd ten waran w ogóle tam jest, skoro on naturalnie w Europie nie występuje.
3: Od razu przyszło mi do głowy, drodzy Państwo, to jest waran z Gardy, prawda?
2: Tak.
3: A zwierzę z meblem to waran z komodą.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Sobotni wieczór.

0: wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
1: Zapraszam. Michał Prykopowicz. Basista Pearl Jam zapowiedział wyjątkowy album fotograficzny. Jeff Ament już we wrześniu pokaże ponad 250 czarno-białych, unikalnych zdjęć z lat 90. Większość z nich nigdy wcześniej nie ujrzała światła dziennego. A jak mówi Jeff, to głęboko osobisty pamiętnik wizualny opowiadający o kreatywności, przyjaźni i życiu w trasie. Więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na skrock.pl.
0: Skrock Radar.
2: Hey, what's up? We're Papa Roach.
3: Hey, this is Jared, and we are Kings of Leon.
4: Hello, everybody. This is Brandon Flowers, and you're listening to Esca Rock.

Cieszę się ogromnie, że panowie powrócili do tego gitarowego grania, bo w ostatnich latach no nieco wygładzili brzmienie, no ale singiel Evolution, mam nadzieję, wskazuje kierunek ewolucji tego brzmienia właśnie w stronę takiego rasowego rocka. Ale czy tak rzeczywiście będzie? Tego dowiemy się za 2 miesiące, kiedy ukaże się ich nowa płyta Stray Dogs, premiera dokładnie 25 września. No a za kolejne 4 miesiące grupa zaprezentuje się polskim fanom w nowym repertuarze Łódzkiej Atlas Arenie przy okazji koncertu Nothing But Thieves. To już za nami w ST Rock. Teraz Stone Sour Through Glass. I'm looking

0: Here Without You. No i ten tytuł tego wielkiego hitu zespołu Feeders Down nabrał nowego znaczenia na początku tego roku, kiedy w lutym pożegnaliśmy wokalistę tej grupy, Brada Arnolda. Muzyk wiele lat chorował, no i w lutym tę walkę niestety przegrał. Feeders Down na finał tej pierwszej godziny naszego czwartkowego spotkania. A my zbliżamy się do 13:00. Za chwilę na naszej antenie najnowszy raport. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama. Program Eski Rock na żywo. Rokowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: Reklama.
5: CH-101. Rosyjski pocisk spadł na Lubelszczyźnie. Na miejscu jest premier. Rusza zbiórka podpisów. Chodzi o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. W raporcie Podkarpacie leśnicy mówią, co zrobić, gdy spotkamy niedźwiedzia.
2: SK Rock. Raport.
5: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Polską przestrzeń powietrzną naruszył rosyjski pocisk CH-101. Na razie wszystko na to wskazuje, mówi premier Donald Tusk. Szef rządu z ministrem obrony i szefem MSWiA są na Lubelszczyźnie, w miejscu, gdzie pocisk uderzył w ziemię w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia.
6: Zdecydowana większość śladów, w tym odnalezione elementy, wskazują na rosyjską rakietę CH-101. To jest pocisk manewrujący, wielkość leja krateru. 10 metrów mniej więcej średnicy, do 5 metrów nawet więcej głębokości, pokazują, że to była poważna bardzo sprawa.
5: A jeden z myśliwców F-16 dostał polecenie przechwycenia obiektu, który naruszył polską przestrzeń powietrzną. Był na miejscu, kiedy pocisk uderzył w ziemię, mówi dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. Generał Ireneusz Nowak zapewnia, że gdyby rakieta kontynuowała lot, podjąłby decyzję, by ją zestrzelić.
7: Bombowce rosyjskie wystrzeliły około 20 do 22 rakiet CH-101. Przygotowując się do odparcia tego ataku, parę myśliwców F-16 z 32 bazy lotnictwa taktycznego w Łasku, która znajdowała się w 15-minutowej gotowości do startu, podnieśliśmy również do takiej samej gotowości parę samolotów MiG-29 z bazy w Malborku.
5: Generał Nowak zaznaczył, że w stanie gotowości były również systemy naziemne, m.in. systemy rakiet Patriot.
7: Włącznie z zestawami sojuszniczymi, a więc tym zestawem z Królestwa Niderlandów na Patriotach, który broni nam rejon Rzeszowa.
5: A do tematu będziemy wracać w kolejnych raportach.
2: To jest raport.
5: Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. 3 osoby nie żyją, a 4 zostały ranne. Do wypadku doszło przed 1:00 w nocy na drodze krajowej numer 24. Na wysokości miejscowości Kamionna koło Międzychodu zderzyły się dwie osobówki.
8: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Mercedesem 48-letni mieszkaniec Szczecina zjechał na lewy pas ruchu, gdzie doprowadził do zderzenia czołowego z Peugeotem, którym kierował 22-letni mieszkaniec powiatu międzychodzkiego.
5: Mówi Justyna Rybczyńska z Policji w Międzychodzie. Kierowca i dwie pasażerki Peugeota zginęli na miejscu. Do szpitala trafiły wszystkie osoby podróżujące Mercedesem. Jego kierowca był nietrzeźwy. Droga w tym miejscu jest już przejezdna. Rusza zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. W mieście pojawiają się wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach, którzy będą zbierali podpisy. W pierwszych dniach startujemy z 15 punktami w 10 dzielnicach Warszawy, mówi Maciej Wilk, inicjator stołecznej operacji referendalnej.
9: Wymieniamy aż 11 takich merytorycznych, poważnych zarzutów. Grupujemy je w 4 kategorie. Partyjniactwo, mamy bezład. Miasto bez wizji, miasto bez gospodarza.
5: Organizatorzy zarzucają władzom w stolicy m.in. brak kontroli nad miejskimi spółkami czy odpowiedzialność za aferę w Szpitalu Południowym.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Jeśli wybieracie się w Bieszczady i spotkacie niedźwiedzia, zgłoście to służbom, przypominają leśnicy z Podkarpacia. Od połowy czerwca w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie działa specjalny numer alarmowy. Do tej pory wpłynęło wiele zgłoszeń, jednak tylko kilka wymagało interwencji.
10: Dwie tego typu sytuacje z miejscowości Liszna, gdzie nasza grupa interwencyjna była na miejscu, interweniowała. Natomiast pozostałe przypadki to zazwyczaj informacje, które nie zagrażały w żaden sposób, niemniej jednak niepokoiły mieszkańców.
5: Mówił Łukasz Lis, rzecznik rzeszowskiego RDOŚ-u.
1: Pogoda.
5: Dziś bezchmurne niebo i upalnie gorąco na zachodzie 36 stopni, około 32 kresek w centrum i bardzo przyjemnie dziś na północnym wschodzie i Helu, tam 25 stopni. Jutro na zachodzie przelotne opady deszczu i burze i nadal upalnie, 24 stopnie na Pomorzu, 31 na północnym wschodzie, miejscami na zachodzie i w rejonach podgórskich do 36 stopni na Mazowszu.

0: godzinę rozpoczęły dwa zespoły, których nazwa składa się z dwóch członów, zarówno pierwszy, jak i drugi rozpoczyna się od literek odpowiednio L i P. Pierwszy zespół z zagranicy, czyli Linkin Park, no i przed sekundką Lady Punk. Tak właśnie zaczynamy trzecią, nie, to druga godzina naszego czwartkowego spotkania. Trochę się zagalopowałem. 12 minut po 13. Dzień dobry raz jeszcze. Michał Cieślik, no i polecam się w tej drugiej odsłonie naszego czwartkowego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A na mojej playliście przed godziną 14 między innymi Lynyrd Skynyrd i Depeche Mode. No a teraz, jak już Państwo słyszą, Stonesi w repertuarze Amy Winehouse. Ich wersja tego wielkiego hitu Amy Winehouse, You Know I'm No Good. The Rolling Stones przed nami.

Never Let Me Down Again i zespół Depeche Mode i fragment płyty Music for the Masses z 87 roku. To była ta kolejna płyta po sam Great Reward. By promować ten album, zespół Depeche Mode przyjechał do naszego kraju dokładnie tego dnia w 1985 roku, czyli z prostego rachunku wynika, że dzisiaj mija równo 41 lat od tego pierwszego koncertu zespołu Depeche Mode, który odbył się na warszawskim Torwarze. Nie byłem na tym koncercie, ale znam kogoś, kto był tego dnia właśnie w 85 roku, no i mógł zobaczyć na żywo Dave'a Gahana i spółkę. Dodajmy, zespół Depeche Mode do dzisiaj dał już 17 koncertów w naszym kraju. Te ostatnie odbyły się w 2024 roku, już bez Fletcha, jak wiadomo, podobnie jak i te poprzednie, bo w przeciągu 2 lat zespół Depeche Mode aż 4-krotnie zagrał w naszym kraju. Mowa oczywiście o 2023 i 2024 roku. Mam nadzieję, że swojego ostatniego słowa jeszcze nie powiedzieli, jeżeli chodzi o występy w Polsce. Depeche Mode już za nami w Esterok. Trochę ponad pół godziny do 14 nam pozostaje. Za chwilę ci, którzy ale 2 miesiące temu wystąpili w Polsce. The Cure. To lada moment na naszej antenie. Wcześniej jeszcze zaprezentuje się Iggy Pop. Strung Out Johnny przed nami.

0: To skoro mowa o tych statystykach koncertowych zagranicznych gwiazd, jeżeli chodzi o występy w Polsce, no to zespół The Cure tych koncertów w porównaniu do Depeche Mode ma zdecydowanie mniej na swoim koncie, bo ktoś mógłby powiedzieć tylko 8, ale z drugiej strony 8 razy zagrać w Polsce, no też nie, byle co, prawda? Ostatni koncert miesiąc temu, niecały zresztą się odbył, 3 lipca na Openerze w Gdyni. Friday I'm in Love, The Cure, już za nami w ST Rock. Za 25 minut będzie 14, teraz chwila przerwy, po niej wrócimy z kultem.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Reklama.

Richard Ashcroft, czyli pan od słodko-gorzkiej, a może bardziej gorzko-słodkiej symfonii, czyli wielkiego hitu zespołu The Verve, tym razem solo, Heavy News, tak zatytułowany był ten utwór i on już za nami w SC Rock. No a teraz padnie takie egzystencjonalne pytanie, what's this life for? Oczywiście nawiązuje do tytułu kolejnego utworu i nad tym jakże życiowym tematem prawie 30 lat temu pochylił się Scott Stapp, wokalista zespołu Creed. No nie wiem, czy uzyskał na nie odpowiedź, ale od tamtego momentu sporo się w jego życiu wydarzyło. Przeszedł poważny kryzys psychiczny, miał problemy z alkoholem, zdiagnozowano u niego chorobę dwubiegunową, więc to życie trochę go przeczołgało w tych ostatnich latach. What's this life for? Creed przed nami w Westerok.

0: To był Perfekt w Esterok, Idź Precz. Ja oczywiście nigdzie się stąd nie ruszam, przynajmniej przez kolejną godzinę, bo jeszcze trochę ponad 60 minut spędzimy dzisiaj razem w Esterogi. W tej trzeciej odsłonie naszego czwartkowego spotkania będę miał dla Państwa prezent, czyli zaproszenia na męskie granie do Wrocławia, które rozpoczyna się już jutro. Także jeżeli ktoś miałby ochotę na taki prezent, to proszę być blisko radia po 14. A za chwilę, punktualnie o 14, najnowszy raport Westerok.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
10: Ukraiński prokurator w drodze do Polski wesprze polskich śledczych na Lubelszczyźnie. Wszyscy deklarują pomoc. Premier jest w kontakcie z liderami państw europejskich. Zarzuty dla 54-latka z Bydgoszczy nawoływał do zabójstwa policjantów i ich rodzin.
11: SK Rock. Raport.
10: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. W swoim kraju niejednokrotnie wyjaśniał podobne incydenty. Ukraiński prokurator wesprze polskich śledczych, którzy pracują na miejscu eksplozji rosyjskiego pocisku na Lubelszczyźnie. Ekspert jest w drodze do Polski. Tymczasem na miejscu przeczesywanie terenu rozpoczynają właśnie żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W Tarnawie Kolonii jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak te działania wyglądają z bliska?
12: Nad polną drogą prowadzącą do miejsca wybuchu unoszą się jeszcze tumany kurzu, które wznieciły wojskowe ciężarówki zmierzające na miejsce. Przywiozły tu żołnierzy WOT-u, którzy będą teraz przeszukiwać łany zboża i rzepaku, tuż obok których nad ranem spadła rosyjska rakieta. Śledczy zabezpieczyli sporo jej fragmentów.
13: W kraterze trwa zabezpieczanie substancji chemicznych, które będą następnie poddawane specjalistycznym badaniom. Chodzi o przede wszystkim obecność materiałów wybuchowych, a także również pewnych specyficznych substancji, które występują w określonego rodzaju ładunkach wybuchowych. To już są kwestie specjalistyczne.
12: Mówił prokurator okręgowy z Lublina Grzegorz Tusiewicz. Działania śledczych na miejscu będą trwały na pewno do końca dzisiejszego dnia, a jeśli będzie taka konieczność, zostaną wznowione jutro. Z Tarnawy Kolonii Mateusz Chłystun.
10: Polskie władze są w kontakcie z europejskimi przywódcami w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, mówi premier Donald Tusk.
14: Będziemy korzystali z pomocy ich ekspertów, a my będziemy badali właśnie wszystkie elementy reakcji państwa, tak żeby każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca nasze reakcje były doskonalsze. Ta wojna jest pełna niespodzianek i musimy się bardzo szybko uczyć nowych sytuacji. Na razie z meldunków, szczególnie wojskowych, wynika, że wszystko zadziałało tak, jak powinno.
10: A w badanie tego, co zdarzyło się na Lubelszczyźnie, chcą zaangażować się Amerykanie, dodaje szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Stany Zjednoczone są zainteresowane, co jest dla nas bardzo ważne, też z badaniem, wyjaśnieniem. Tu liczymy na wszystkich naszych sojuszników. NATO musi pokazać swoją siłę, swoją odporność i swoją jedność.
10: Na miejscu pracuje około 100 funkcjonariuszy różnych służb.
11: Słuchacie raportu w SC Rock.
10: Nawoływał do zabójstwa policjantów i ich rodzin. Kilka godzin później był już w rękach służb. 54-latek z Bydgoszczy usłyszał zarzuty. Wpis nawołujący do zbrodni opublikował na jednym z portali społecznościowych. Szczegóły zna Dawid Olszewski.
16: Wpis w internecie wykryli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Mężczyzna korzystał z konta założonego na fałszywe dane. Został zatrzymany i usłyszał zarzuty.
17: Popełnienia przestępstwa jest to czyn polegający na opublikowaniu wpisu, który zawierał publiczne wezwanie do zabijania funkcjonariuszy policji i członków ich rodzin.
16: Mówi Agnieszka Adamska-Okońska z prokuratury okręgowej w Bydgoszczy. Krótko po opublikowaniu wpisu mężczyzna trafił w ręce funkcjonariuszy.
17: Przeprowadzono przeszukanie, w trakcie którego zabezpieczono 3 telefony komórkowe oraz modem z kartą SIM.
16: 54-latek został objęty policyjnym dozorem.
10: Był już wcześniej karany za podobne przestępstwo. Grozi mu do 3 lat więzienia.
1: Eska Rock. biznes.
10: UOKiK wszczął postępowanie przeciwko iClubs. To właściciel serwisu Supergrosz. Zarzuty dotyczą m.in. sztucznego zawyżenia opłat związanych z kartami kredytowymi. Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, konsumenci składający wnioski o standardową pożyczkę ratalną mogli nieświadomie wpaść w pułapkę skomplikowanej procedury prawnej. Spółka iClubs analizuje zastrzeżenia i zapewnia, że będzie aktywnie uczestniczyć w postępowaniu. Ponad 183 miliardy złotych wyniosła wartość udzielonych kredytów bankowych i pożyczek pozabankowych od stycznia do czerwca. To o 1/3 więcej niż rok temu, poinformowało Biuro Informacji Kredytowej. Kredyty mieszkaniowe i gotówkowe odpowiadały za ponad 3/4 tej kwoty. Polska atrakcyjna inwestycyjnie. Ponad 50% europejskich najemców zamierza zwiększyć zasoby powierzchni magazynowo-logistycznej w ciągu najbliższych 3 lat. Połowa respondentów badania wskazuje Polskę jako atrakcyjną inwestycyjnie pod względem tego typu powierzchni.
1: Pogoda.
10: Dziś w całym kraju słonecznie i bardzo ciepło. Najchłodniej na Helu 25 stopni, wzdłuż wybrzeża i w centrum około 30. Najcieplej na południowym zachodzie, tam nawet 37 stopni. Jutro w pierwszej połowie dnia na wschodzie, w centrum i na północy będzie pogodnie, natomiast bliżej wieczora lokalnie burze z opadami deszczu. Najchłodniej będzie w strefie wybrzeża 22 stopnie, w północnej Polsce około 30, w centrum 36, a na południu maksymalnie 35 stopni.

0: 11 minut po 14. Dzień dobry, raz jeszcze Michał Cieślik. Zapraszam na trzecią, ostatnią godzinę naszego czwartkowego spotkania. Tak jak obiecywałem, przed godziną 15 będę miał zaproszenia do Wrocławia na kolejne koncerty Męskiego Grania. Tegoroczna trasa już na półmetku. No i jutro we Wrocławiu będzie można zobaczyć i usłyszeć na żywo m.in. ten wyjątkowy projekt Kult Problem, gra Kozika. Będzie też Myslowicz, Acid Drinkers, w sobotę na przykład Koma albo Organek, także jest z czego wybierać. Ja mam teraz podwójne zaproszenie na te właśnie koncerty. Przed chwilą pojawił się zespół Hey z kawałkiem Dreams. Śpiewała nam Kasia Nosowska i chciałbym zapytać o tytuł przynajmniej jednego hymnu Męskiego Grania, w którym właśnie Katarzyna Nosowska się pojawiła, bo takich hymnów jest więcej niż jeden, to na pewno. To czekam w tej sprawie na głosówki od Państwa na naszym eskarokowym messengerze. Proszę mi wymienić tytuł przynajmniej jednego hymnu Męskiego Grania, w którym pojawia się Katarzyna Nosowska.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No a teraz sięgamy po nasze nowości. To jest zespół U2, Street of Dreams. Czekamy oczywiście na informacje a propos tej nadchodzącej płyty, którą zwiastuje ten kawałek.

0: To jest Eagle Eye Cherry, Safe Tonight w SC Rock. A w puli cały czas dwa zaproszenia, może inaczej, podwójne zaproszenie na męskie granie we Wrocławiu. To już w ten weekend, jutro pierwszy z dwóch koncertów we Wrocławiu właśnie. No i pytałem w kontekście Katarzyny Nosowskiej, prosiłem o wymienienie mi tytułu przynajmniej jednego hymnu męskiego grania, w którym właśnie pani Katarzyna się pojawia. I może pani Olga coś na ten temat wie. Pani Olgo.
1: W sobotę pierwsza od roku randka z mężem.
0: Oho.
1: Czego życzę sobie i wam, bo tak by mniej więcej brzmiał ten hymn na męskim graniu. No i fajnie by było iść na tą komę. Dzięki.
0: Uh-huh. Nie wiesz nigdy kobiecie, za chwilę zaśpiewa Budka Suflera, ale pani Oldze, to ja wierzę jak najbardziej. Sobie i wam. Padł ten tytuł przed chwilą. Tak, oczywiście to był 2009 rok, 19 nawet, czyli to było ileś 7 lat temu, oprócz Nosowskiej, Igo Organek i Tomasz Zalewski. No i tak właśnie zabrzmiał ten hymn męskiego grania w 2019 roku. Jutro jest dziś, zdaje się też, między innymi Katarzyna Nosowska z Ostrym. Ten hymn nagrała w 2013, ale pani Olga spełniła warunek minimum do tego, żeby otrzymać ode mnie dwa zaproszenia na męskie granie we Wrocławiu. No i wybrać się z mężem na randkę, z komą, o, bo też koma panią Olgę interesuje. To dobrej zabawy życzę w takim razie jutro i w sobotę.

0: Guns N' Roses i Paradise City w SC Rock. No tak, było kiedyś coś takiego jak płyn Lugola, tak zwane 80s Kids, czyli dzieciaki tamtej dekady, myślę, że dobrze wiedzą, co to i w jakich okolicznościach musiały to pić. Lugola. Taki tytuł też miał całkiem znany kawałek polskiej grupy, która nazywała się Pustki. To historia sprzed, no myślę, około 10, może nawet trochę więcej niż 10 lat. I nie bez powodu o tym mówię, ponieważ wokalistka tej grupy dzisiaj będzie gościem u Wojtka wieczorem.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Muzyka rockowa, taka stricte rockowa, też nie jest ci obca.
3: No nie jest mi obca, dlatego że grałam w zespole rockowym prawie ponad 15 lat i naprawdę zostałam dosyć mocno doktrynowana w tym etapie.
1: Kawałki mojego życia.
3: Cześć, tu Barbara Wrońska. Chciałabym was serdecznie zaprosić do audycji Kawałki mojego życia, której będę gościem. Do usłyszenia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.
5: SK Rock Radar.
6: Zapraszam, Michał Frykopowicz. Nad Jaredem Leto pojawiły się ciemne chmury. 9 kobiet oskarżyło hollywoodzkiego gwiazdora i muzyka o nieodpowiednie zachowanie seksualne. Duże poruszenie wywołał film dokumentalny stacji BBC, w którym kolejne ofiary opowiedziały o swoich trudnych przeżyciach właśnie z Jaredem Leto. Okazuje się, że część tych zdarzeń miała miejsce ponad 20 lat temu, a szczegóły znajdziecie na skrock.pl.
1: Skrock Radar.

Niewiele ponad tydzień pozostaje do startu tegorocznej rokowizny, czyli festiwalu, który bardzo serdecznie Państwu polecamy, na którym także będziemy w te wszystkie trzy festiwalowe weekendy w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie, a już po godzinie 15 u Dawida do przejęcia karnety na poznański przystanek rokowizny, który w weekend 20-22 sierpnia tam będzie można zobaczyć m.in. Sex Pistols z Frankiem Carterem, będzie Within Temptation, będzie zespół Wolf Alice, będą także goście ze Szwecji, czyli zespół Royal Republic, który przed chwilą pojawił się w Westerok z kawałkiem Venus, a karnety do Poznania na rokowiznę, jak powiedziałem, już po godzinie 15 do zdobycia. No to teraz trochę głośniej będzie i trochę bardziej dynamicznie. Ace of Spades, Motorheads.

0: To był zespół Alt Bridge i utwór Open Your Eyes, który zamyka nasze czwartkowe spotkanie w ST Rock. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Michał Cieślik, zmykam i zostawiam Państwa w towarzystwie Dawida, który za chwilę zaprosi na czwartkowe wydanie kolumny Zygmunta. Dobrego popołudnia Państwu życzę. Wcześniej punktualnie o 15, zanim Dawid się pojawi. No to jeszcze najnowszy raport w ST Rock.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski.

0: Polski zafundowali sobie zabiegi w Seulu. Dobrze, że koreańscy pszczelarze zbudowali Seul. Moja żona zawsze ma miejsce na dodatkową parę butów, a ja mam zawsze miejsce na kolejną kosteczkę czekolady.
1: To prawda, ja mam zawsze miejsce na żywność w ogóle. Ojeju, ja nie mam miejsca w szafie. Wariować można.
0: Jak nie miałem miejsca w mieszkaniu na nowe dziecko, to kupiłem karton gips i się wyprodukowało dodatkowy pokoik.
1: Myślałam, że dziecko.
2: 6 na 9.
3: Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama.
3: Gdziekolwiek jesteś.
5: Gdziekolwiek jesteś.
3: W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
6: Witaj cały świecie w internecie.
3: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Reklama. Słuchacie Eskirok.
8: Rakieta mogła zboczyć z kursu. Komentarz eksperta do wydarzeń na Lubelszczyźnie. Zderzyło się 6 pojazdów. Karambol w Opolskiej. Są ranni i ogromne utrudnienia. Tłumy opanowały lotnisko w Czaplinku. Rusza festiwal Pol and Rock.
9: Eskirok. Raport.
8: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. NATO reaguje na wydarzenia na Lubelszczyźnie. Pakt pozostaje w ścisłym kontakcie z polskimi władzami w sprawie naruszenia przestrzeni powietrznej, poinformował rzecznik Naczelnego Dowództwa Sojuszniczego Sił w Europie. Dodał, że NATO podejmie wszelkie środki w celu obrony swojego terytorium. Tymczasem śledczy, którzy pracują teraz na miejscu upadku rosyjskiej rakiety w polu w okolicach Tarnawy Kolonii, zabezpieczyli sporych rozmiarów jej fragmenty. Na miejscu eksplozji jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Rozmawiałeś z mieszkańcami. Co mówią?
10: Tłumaczą, że nad ranem obudziły ich nisko latające myśliwce.
11: To słuchom uderzyło, ale ja nie widziałam tej jasności, bo byłam nakryto, tylko słyszałam ten huk.
12: Pierwsza płomień był, a później dym i skończyło się.
10: Mówili mi pani Janina i jej syn Robert, którzy mieszkają najbliżej miejsca eksplozji. Ich dom od krateru po upadku rakiety oddziela jedynie niewielki pagórek z polem kukurydzy. Moi rozmówcy do tego incydentu podchodzą raczej z dużym spokojem, ale są mieszkańcy, którzy zaczęli się poważnie obawiać.
13: Ja na wszelki wypadek mam grube mury, 60 cm.
10: Mówił mi pan Henryk. Oprócz działań w miejscu wybuchu wciąż trwa też przeczesywanie sąsiednich pól, zmapowanych wcześniej z użyciem drona. Z Tarnawy Kolonii, Mateusz Chłystun.
8: Rakieta mogła zboczyć z kursu po zakłóceniu jej systemów nawigacyjnych przez ukraińską walkę radioelektroniczną. Tak ekspert komentuje dla nas wydarzenia z Lubelszczyzny. Pocisk, który wleciał do Polski i spadł w okolicach Tarnawy Kolonii, to najprawdopodobniej rosyjska rakieta CH-101.
14: On może spokojnie dolecieć do Warszawy, to jedno. Dwa, może krater na wielkość 10-20 metrów. To nie jest największa zdolność, jaką Rosja ma. Nie spodziewałbym się, żeby to było specjalnie wymierzone w Polskę, ale uważam, że przy samej granicy Polski takich pocisków na pewno będzie więcej.
8: Zaznacza dr Aleksander Olech z portalu Defense24 i dodaje, że to wydarzenie bez precedensu.
14: To jest pierwszy raz w historii po II wojnie światowej, kiedy uzbrojony pocisk spada na terytorium Polski. Owszem, mieliśmy wloty tych samych pocisków na terytorium Polski, ale one zawracały. Nigdy nie doszło do upadku i też nie było sytuacji, w której w pełni tracimy je z pola widzenia.
8: CH-101 to rosyjska rakieta manewrująca o zasięgu przekraczającym 4000 km, wykorzystywana do ataków na infrastrukturę krytyczną w Ukrainie.
9: To jest raport.
8: Karambol w Opolskim, ranni i ogromne utrudnienia. Na krajowej 46 na trasie Pakosławice-Sidzina zderzyło się 6 pojazdów.
15: Wstępne ustalenia wskazują, że kierujący ciężarówką najechał na pojazdy, które czekały przed remontowanym odcinkiem drogi. W tym zdarzeniu uczestniczyło 14 osób. Dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala.
8: Mówi Janina Kędzierska z policji w Nysie. Trasa jest zablokowana, utrudnienia w Opolskim mogą potrwać jeszcze 1,5 godziny.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Kolorowe miasteczko pełne muzyki, emocje i tysiące ludzi. Rusza Pol and Rock. Tłumy opanowały lotnisko w Czaplinku, gdzie zlokalizowane są scena i pole namiotowe. Większość uczestników na festiwal dociera pociągiem.
16: Wyjechać.
2: wyjechaliśmy około 6.
4: 6.20 dokładnie. Gorąco jest.
2: 35 stopni, to jest szalona pogoda jak na taki wyjazd.
16: No zobaczymy na miejscu, na razie męcząca podróż.
8: Mimo upału nastroje dopisują.
2: Jak nastroje przed polędrokiem?
17: Dobrze.
18: Dobrze jest, dobrze.
2: Super, nasz pierwszy Woodstock.
18: Nie możemy się doczekać. Będzie fajnie.
2: Będzie.
18: Jesteśmy mega podekscytowani, zajarani.
16: Mega, mega się jaram.
2: Na razie zmęczenie. Już na samym starcie, ale jak się rozłoży namiot, to już się poczuje energię.
8: Z uczestnikami 32. edycji festiwalu rozmawiała Natalia Błachowska. Poland Rock potrwa do soboty.
3: Pogoda.
8: Dziś w całym kraju słonecznie i bardzo ciepło. Najchłodniej na Helu 25 stopni, wzdłuż wybrzeża i w centrum około 30, a najcieplej na południowym zachodzie, tam nawet 37 stopni. Piątek będzie ładny, ale wieczorem pogoda trochę się popsuje, a w sobotę wystąpią burze z porywami wiatru do 90 km na godzinę.
3: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
19: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna w składzie, Kruszyńska raportuje.
8: Dzień dobry.
19: Antoszewski kręci.
8: Dzień dobry.
19: A ja jestem Zygmunt i czuję, że są Państwo z nami, ale proszę się nie martwić, tyle się dzieje, że paczka się mogła spocić. Można mi powiedzieć, co Was dzisiaj zagrzało, można słać głosówki, można dzwonić do studia, pięknie zapraszamy. SC Rock. Razem do 18:00, Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Piset w radiu, a w sobotę na dużej scenie Poland Rocka będziemy oczywiście jeszcze zaglądać do Czaplinka. Zajrzymy do Czaplinka, ale teraz zaglądamy do kopalni.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory nieco przez nas zapomniane. I w tym tygodniu wygrzebałem dla Państwa utwór z płyty Supernatural. To tak na te upały, bo to świetna płyta na wakacje, świetna płyta na lato, płyta z gitarami, ale też płyta taka do tańca, taka płyta pełna słońca, na której słychać m.in. Corazon Espinado. No ale na tej płycie Santany, bo Supernatural to oczywiście płyta Santany, na tej płycie jest też trochę cienia. Jeśli Państwo szukają dzisiaj cienia, to teraz zagramy kawałek z cieniem, z mrokiem i to takie rozliczenie się z przeszłością i takie podziękowanie za drugą szansę od losu. Taki przekaz zawarł w tym utworze Everlast. No to niech będzie zagrane. Utwór Put Your Lights On, przepiękny utwór z płyty Supernatural. To Everlast i Carlos Santana w kopalni odkrywkowej.

0: wiem do gdzie. Albo przegapiłem, albo nie było zaproszenia do meldowania się. Więc się melduję bez zaproszenia, jeśli takiego nie było. Patryk z Garwolina melduje się nocą. Jolo.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskirok lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eskirok. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Ty się śmiejesz, a ja w to wierzę.
1: To chłopcy z placu Brownie w Radiu SK Rock, a wcześniej z Kanganenzi na naszej antenie. Państwo się przedstawią.
2: Hi, my name's Mark.
3: My name's Cash.
4: And my name is Ace.
5: My name is Skin. Together we are Skankanazi and you are watching and listening to SK Rock.
1: A na Instagramie SK Rock są fragmenty. Rozmowy ze Skankanazi, takie piękne wspomnienie festiwalu w Ostrawie. No a jutro wielka zabawa we Wrocławiu, bo męskie granie. Dzisiaj zaczyna się zabawa w Czaplinku, bo Poland Rock Festival. Czekamy na wasze sygnały, a ja jeszcze do tego wszystkiego sprezentuję karnety na rockowiznę do Poznania. Jak je zdobyć, powiem już za kilka chwil, bo wcześniej raport.
6: Autopromocja. Melina. Melina. SK Rock.
7: Jest taka dziewczyna fajna w telewizji, ona w Sportowej przez chwilę była, jeszcze ludzie jej nie znają, a ona by się tutaj nadała. Wam się będzie dobrze pracowało, bo ona też ten wydział kończyła, co ty? No i w ten sposób poznałem Grażynę Torbicką. Wyszedłem z tego filmu.
8: Tego nigdy.
7: Obszedłem kino, kupiłem w kasie bilet na następny seans. Pod tym drugim obszedłem kino, już nie było biletu w kasie, od Konika kupiłem bilet. I poszedłem trzeci raz na ten film i to był kabaret. Boba Fossi.
6: Melina.
9: A w najbliższej Melinie pan film, czyli Tomasz Raczek.
6: Melina w SK Rock. Premiera już dziś o 18:00 na kanale YouTube SK Rock.
9: Zapraszam, Marcin Meller.
6: Autopromocja.
10: SK Rock. Raport.
11: Anna Kruszyńska, zapraszam. Nawoływał internautów do znieważenia i zabójstwa prezydenta Ukrainy. Policja zatrzymała dziś 40-letniego mężczyznę. To mieszkaniec z powiatu nowosądeckiego. Wpis pojawił się wczoraj w mediach społecznościowych. Treści zostały ujawnione przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości podczas monitorowania sieci. 40-latkowi grożą 3 lata więzienia.
10: To jest raport.
11: O krok od tragedii na Zalewie Sulejowskim w Łódzkiem. To potem, jak gwałtowny wiatr przewrócił żaglówkę, a dwóch mężczyzn wpadło do wody. Na szczęście porę interweniował patrol wodny.
12: Mężczyźni nie odnieśli obrażeń, byli jedynie zziębnięci, przemoczeni. Nie wymagali oni pomocy medycznej. Badanie 58-latka i 70-latka na zawartość alkoholu w organizmie wykazało, że byli trzeźwi.
11: Mówi Edyta Daroch, rzecznik policji w Piotrkowie Trybunalskim. Będzie zakaz korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach, a także podczas przerw. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy Prawo Oświatowe. Zakaz będzie obowiązywał od 1 września.
10: SK Rock Sport.
11: Mamy to. Przed chwilą zakończył się zacięty ćwierćfinałowy pojedynek naszych siatkarzy w Lidze Narodów. Przeciwnikiem była Ukraina. Wygraliśmy w setach 3-1 i awansowaliśmy do półfinału, w którym czeka już na nas Słowenia. W drugim półfinale zagra Japonia z USA, a oba mecze już w sobotę, 1 sierpnia. Polskie drużyny już w lipcu pożegnały się z Ligą Mistrzów. Lech Poznań roztrwonił przewagę z pierwszego meczu z drużyną Orhus. Mistrz Danii wygrał wczoraj 4-1, a później wyeliminował kolejorza w rzutach karnych. Po spotkaniu trener Lecha Nils Frederiksen przyznał. Jestem w tej branży od 30 lat. Przytrafiło mi się kilka bolesnych porażek, ale ta z pewnością jest jedną z największych. W Lidze Mistrzów nie zobaczymy też Górnika Zabrze, który zremisował wczoraj z Fenerbahce i cały dwumecz przegrał 1-2.
6: Kolumna Zygmunta w SC Rock.

0: The Pretty Reckless w Radiu SK Rock.
1: Ale ja pani nie znam. To znaczy nie znam pani Taylor osobiście, ale może kiedyś. Może kiedyś. Ale Titusa znam. I Licę, i Lipę, i Krzysia Sokołowskiego. Ci artyści, między innymi ci artyści, wystąpią na tegorocznej rokowiźnie. To impreza pod naszymi flagami i mam dla państwa karnety na tę imprezę. Karnety do Poznania, na rokowiznę. Kto chce, niech sprawdza line-up i mówi, jakiego artystę na poznańskiej rokowiźnie zobaczylibyście najchętniej. Za fajną, rock'n'rollową, krótką głosówkę oddam karnet. Zapraszam.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
3: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: YouTube, Radio SK Rock. New Year's Day. Tak grają, a w kalendarzu już 211 day roku.
1: I to ciepły dzień, halo, halo.
2: Dzień dobry, Dawidzie. Miałam ci życzyć czegoś chłodnego dzisiaj.
0: Chłodnego niczym wzrok Macierewicza albo iglo z zewnątrz, ale...
2: Ale patrząc na pogodę, która jest od początku wakacji, nie życzę ci tego. Wygrzej się cieplutko w słoneczku.
0: O, jakie piękne życzenia, bardzo za nie dziękuję.
2: Złego, pa!
0: Pa, 691-613-613, tu się dzwoni, albo można się zameldować na Messengerze, wysłać do radia głosówkę i grzejemy się razem. I będziemy grzać po godzinie 16, ale wcześniej raport.
3: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
3: Playlista osobista.
5: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
3: Reklama.

0: jest Esgrok.
1: Rakieta zawierała materiał wybuchowy. Śledczy prowadzą działania na Lubelszczyźnie. Śmiertelnie potrącił 9-latka w Kuźnicy Starej. Kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia. Uważajmy na wysoką temperaturę podczas wędrówek. W raporcie apel GoProwców.
2: Esgrok. Raport.
1: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Rakieta zawierała materiał wybuchowy w znacznej ilości. Informują śledczy, którzy badają miejsce wybuchu w Tarnawie Kolonii, niedaleko Bychawy na Lubelszczyźnie. Wszystko wskazuje na to, że to rosyjski pocisk CH-101. Służby analizują m.in. skład chemiczny ziemi pobranej w około 10-metrowym kraterze. Zabezpieczyli też sporo fragmentów rakiety.
3: Są to elementy, które są trudne do zidentyfikowania, bo są to dosyć duże elementy z mojego doświadczenia dotychczasowego. Są to dosyć duże elementy gabarytowo inne niż w Osinach. Poczekajmy na to, co powiedzą biegli, bo oni są specjalistami w tym zakresie.
1: Tłumaczy prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz. Polskich śledczych w wyjaśnianiu sprawy będzie wspierał ekspert z Ukrainy.
3: Mam informację taką, że osoba taka była przy kilkudziesięciu czy ponad setce tego typu zdarzeń. To wierzę w to, że jest to fachowiec i na pewno pomoże nam w tym postępowaniu.
1: Tymczasem, jak zapowiada premier Donald Tusk, po incydencie z rakietą mają zostać udoskonalone procedury. Rosyjski pocisk spadł nad ranem na pole w Tarnawie Kolonii. W regionie zawyły syreny alarmowe, mieszkańcy nie dostali jednak alertów RCB. Szef rządu zaznaczył, że zależy mu na przejrzystym informowaniu o tego typu zdarzeniach.
4: Alarm odwołany, wszystko jest w porządku, ale ludzie słyszeli przed chwilą syreny. Więc SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
1: Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zaznacza jednak, że wnioski zostaną wyciągnięte.
5: Będziemy pracować nad tym, żeby zaktualizować tą procedurę kolejny raz o wnioski z tej akcji. Natomiast nie ma szybszego systemu informowania niż alarm. Natomiast wszystkich Państwa zachęcam raz jeszcze do zapoznania się z tą książeczką, z poradnikiem bezpieczeństwa.
1: Niezidentyfikowany obiekt na polskim niebie wykryto o godzinie 3:40. Potem uruchomiono syrenę. Alarm trwał kilkanaście minut.
2: Słuchacie raportu w Esgrok.
1: Kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia. W samochodzie były narkotyki. Takie są ustalenia policji po śmiertelnym potrąceniu 9-latka w Kuźnicy Starej w województwie śląskim. BMW na łuku drogi zjechało na chodnik i uderzyło wczoraj wieczorem w chłopca, który poruszał się rowerem w pobliżu swojego domu. Dziecko trafiło do szpitala. W nocy zmarło.
6: Badanie alkomatem wykazało, że kierujący oraz pasażerowie byli trzeźwi. Od kierującego i pasażerów pobrano również krew do badań na obecność narkotyków. W pojeździe zostały ujawnione środki odurzające. Wykonane wstępne testy wykazały, że były to narkotyki. Zabezpieczone środki zostaną poddane szczegółowej analizie. Wszystkie osoby podróżujące samochodem zostały zatrzymane.
1: Relacjonuje Joanna Wiącek, głowacz skłobuckiej policji. Na jutro zaplanowano przesłuchanie kierowcy i jego pasażerów.
2: Słuchacie raportu w Esgrok.
1: Uważajmy na wysoką temperaturę podczas górskich wędrówek, ostrzegają ratownicy krynickiej grupy GOPR. W najbliższych dniach w regionie sądeckim temperatura może wynieść nawet 37 stopni. Osoby planujące wyprawy w góry powinny się odpowiednio przygotować.
7: W czasie takich upałów odpowiedni jest ubiór. Zawsze warto mieć czapkę, zawsze warto mieć jakieś okulary przeciwsłoneczne. Jeśli chodzi o nawodnienie, bardzo istotna kwestia. Dużo płynów z elektrolitami najlepiej.
1: Radził Grzegorz Sus z krynickiej grupy GOPR.
0: Pogoda.
1: W całym kraju słonecznie i bardzo ciepło, nawet 37 stopni na południowym zachodzie, około 30 wzdłuż wybrzeża i w centrum, a najchłodniej dziś na Helu, 25 stopni. Nadchodzące dni także gorące, do 35 stopni na południu i w centrum. Jutro wieczorem pogoda trochę się powsuje, a w sobotę będą burze z porywistym wiatrem. W całym kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałami.
0: Jest kolumna Zygmunta w Esgrok.
8: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolejna godzina kolumny, a to dzisiaj kolumna bardzo ciepła.
9: Ciepła!
8: Ciepło panu?
10: Yeah.
8: To ja poleję panu Jamesowi wody, a pan się odwdzięczy i zaśpiewa. Dobra?
10: Oh, yeah.
8: No to jazda, Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Panie Zygmuncie, nie wiosna, tylko lato i grzeje niemiłosiernie. Normalnie za oknem dzisiaj Kalifornia. I będzie też Kalifornia z głośników. Wspólny kawałek Bilego i Dextera już za moment. Dexter to ten z Offspring, czyli jak się Państwo domyślają, kawałek będzie ze słońcem. Ale gdyby było za ciepło, to mówcie, bardzo proszę i piszcie i dbajmy o siebie, uważajmy na siebie i uważajcie na drogach, bo przy takich temperaturach to koncentracja spada, można się zapomnieć. A pewnie Państwo czytali o Polaku, który się bardzo zapomniał. Polaku, który samochodem wjechał na szlak w Alpach, bo tak go nawigacja poprowadziła. Wjechał tak głęboko, że musieli go ściągać z pieszej ścieżki. Szanowni Państwo, to jest jedyny człowiek na świecie, który usłyszał w nawigacji:
1: kieruj się na północ.
0: I posłuchał.

0: Hej, słyszałem, że rozdajecie wejściówki na rockowiznę, więc ja z całą pewnością chciałbym zobaczyć zespół Nocny Kochanek. Hell yeah!
1: Na Acid Drinkers byłem raz w Koszalinie i wtedy niestety nie widziałem Licy, grał Perła, więc chętnie wybrałbym się jeszcze raz, żeby zobaczyć Acid Drinkers.
2: Acid Drinkers! A dlaczego? Bo przy dobrej muzyce chciałbym się napić, cudzysłów, dobrego trunku. Zamykam cudzysłów.
3: Cześć, Jacek z Poznania. Chciałbym zobaczyć na rockowiźnie Lady Punk, bo grają 45 lat. Sam mam 44 lata, więc ich muzyka towarzyszy mi przez całe życie.
4: Mów do Zygmunta przez Messengera Eski Rock. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
5: W ESC Rock.
4: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
5: Konrad Olszewski, zapraszam.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
8: Reklama.

0: Oh yeah. Strzały w Brixton. Bo ten kawałek w polskiej wersji śpiewa zespół Analogs i pewnie go zagra za tydzień w Trójmieście na Rokowiźnie. Będziemy tam i Państwo też tam będą, bo zgarnialiście u nas bilety na Rokowiznę w Gdańsku, a pewnie wiecie, że mam też bilety na Rokowiznę do Poznania. I Państwo na Messengerze zgłaszają swoich faworytów tegorocznej imprezy. No ale odzywacie się także w różnych innych sprawach. Można śmiało słać głosówki z informacją, czym się chłodzicie i czy macie cień. Chętnie dołączymy, a można też dzwonić 691-613-613. Czekamy na wieści, a te poważne wieści ma dla Was Ania. Za chwilę raport.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Dzień dobry, nazywam się Tomasz Raczek i zapraszam na wywiad, który Marcin Meller będzie ze mną przeprowadzał w Melinie, czyli idę do Meliny.
1: Melina w S-Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Anna Kruszyńska, zapraszam. We Lwowie trwa akcja ratownicza po nocnym rosyjskim ostrzale. Spod gruzów zniszczonego 5-piętrowego budynku wydobyto mężczyznę, poinformowali ratownicy. Liczba rannych wzrosła do 36. Łącznie zniszczone zostały 2 bloki, uszkodzone zostały 2 przedszkola, szkoła i biblioteka. W nocy Rosjanie wystrzelili w sumie ponad 70 rakiet i ponad 250 dronów. We wsi na przedmieściach Krzywego Rogu zginęło 6 osób, w tym 2 dzieci. Znęcał się nad rodzicami, groził im, że ich zabije. Policja z Nowego Sącza zatrzymała 46-latka, który od dłuższego czasu pod wpływem alkoholu wszczynał domowe awantury. Po jednej z nich zatrzymała go policja.
6: W ostatnim czasie mężczyzna wyzywał, groził, niepokoił swoich rodziców. Mimo, że mężczyzna po awanturze opuścił mieszkanie, policjanci ustalili jego miejsce przebywania i zatrzymali go. W trakcie interwencji był również agresywny w stosunku do policjantów, między innymi znieważył i naruszył ich nietykalność cielesną.
5: Mówiła Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. 46-latek usłyszał zarzuty i najbliższe 2 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu do 5 lat więzienia.
4: To jest raport.
5: Bardzo sucho na polach i wystarczy dosłownie jedna iskra, żeby ogień szybko się objął zboże. Strażacy apelują do rolników o ostrożność podczas żniw.
7: Przed rozpoczęciem pracy warto sprawdzić stan techniczny maszyn rolniczych, usuwać z nich nagromadzone zanieczyszczenia oraz wyposażyć je w sprawne gaśnice.
5: Mówiła Noemi Biel ze Straży Pożarnej w Ostrzeszowie.
4: SK Rock Sport.
5: A na początek Liga Mistrzów. Wczoraj z eliminacji odpadły 2 nasze zespoły. Lech i Górnik jednak pozostają w europejskich pucharach i walczyć będą o awans do fazy grupowej Ligi Europy. Lech zmierzy się z Klaksvik, czyli mistrzem Wysp Owczych. Górnik czeka na rywala, którego wyłoni dzisiejszy mecz rewanżowy pomiędzy Ferencvaroszem i holenderskim Twente. Trzecim polskim zespołem, który wystąpi w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, będzie Jagiellonia, która zagra z utytułowanym szkockim klubem Glasgow Rangers. Wszystkie mecze zaplanowano na 6 sierpnia. A już dziś rewanże polskich drużyn w Lidze Konferencji. O 19.30 Valletta FC kontra Raków Częstochowa. W pierwszym meczu częstochowianie wygrali 3-1. Godzinę później początek spotkania GKS z Żyliną. Katowiczanie muszą odrabiać straty po porażce na Słowacji 2-1.
1: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock. SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Aerosmith z Youngbloodem w kolumnie Zygmunta w Esterok, a za chwilę na naszej antenie. Między innymi Floydzi i AC/DC. No, kawałek Highway to Hell przy tych upałach to ciut niebezpieczne, ale ostrzegam. Żeby nie było, że nie ma alertów, a ostatnie godziny niestety pokazały, że nie wszystko działa. Nie wszystko działa w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Mieszkańcy nie dostali alertów ostrzegających przed katastrofą. No i mówię tu oczywiście o mieszkańcach Poznania, których kuźwa nikt nie ostrzegł przed katastrofą, która wydarzyła się na meczu Lecha. Szanowni Państwo, napisałem do mojego przyjaciela z Poznania, napisałem do Jara Sobierajewicza, napisałem: Jaro, co tam? Odpisał tylko jedno słowo. Ciężko. Czyli leki jeszcze nie zaczęły działać.
1: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: The Lemonheads tuż przed godziną 17 w Radiu SK Rock. To jest utwór Pani Robinson, a po drugiej stronie pan Przemek?
1: Przemek z Poznania z tej strony.
0: Cześć Przemuś.
1: W Poznaniu gorąco.
0: No.
1: Chłodzimy się. Samochód, miska i jedna noga w zimnej wodzie.
0: Przemek, czy to na pewno jest woda, czy to są może łzy po wczorajszym meczu Lecha? Przepraszam. Cofam pytanie i może zróbmy chwilę przerwy. Po przerwie raport.
2: Joanna Ziętarska.
3: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki,
0: naprawdę?
3: Są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają, to jasny pierun.
2: Łukasz Bąk.
4: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minivany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
2: Każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
7: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
8: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
7: skrock.pl, strona dla ludzi rocka.
8: skrock.pl, dobrze rokuje w internecie.
9: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
10: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Śledczy w akcji na Lubelszczyźnie po incydencie z rakietą MSZ zapowiada kroki dyplomatyczne. Mieszkańcy dochodzą do siebie. We Lwowie trwa akcja ratunkowa po nocnym rosyjskim ostrzale. Lekarze całkowicie przebudowali serce dziecku w raporcie Medyczny cud na Śląsku.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. Po incydencie z rakietą premier dziękuje unijnym przywódcom i NATO za solidarność i gotowość do pomocy. I jednocześnie zaznacza, pocisk, który spadł na Lubelszczyźnie, był uzbrojony i z dużym prawdopodobieństwem rosyjski. W akcji są śledczy, a kroki dyplomatyczne zapowiada też MSZ. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Kiedy można się ich spodziewać?
3: Po ustaleniu szczegółów technicznych incydentu przez powołane do tego służby. Takie informacje przekazał resort dyplomacji. Przebieg zdarzenia jest analizowany wspólnie z sojusznikami, a wsparcie i chęć pomocy płyną zarówno z Europy, jak i zza oceanu, mówił o tym premier Donald Tusk.
4: Jestem w kontakcie z większością przywódców europejskich. Amerykanie są zainteresowani, żeby uczestniczyć w postępowaniu wyjaśniającym.
3: Temat omówili też ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Strona ukraińska zaproponowała pomoc w dochodzeniu. Rakieta, jak już wiadomo, była uzbrojona i z dużym prawdopodobieństwem była rosyjska. Naruszyła polską przestrzeń powietrzną podczas masowego ataku na cele za naszą wschodnią granicą. Spadła w Tarnawie Kolonii około 50 kilometrów od Lublina.
1: Stało się to w terenie niezamieszkałym i niezabudowanym. Nikt nie został poszkodowany. A tuż za polską granicą we Lwowie nadal trwa akcja ratunkowa po nocnym rosyjskim ostrzale. Spod gruzów zniszczonego 5-piętrowego budynku mieszkalnego wydobyto ciało mężczyzny, poinformowały służby. Liczba rannych wzrosła do 36. Łącznie zniszczono 2 bloki. Uszkodzono 26, ponad 2000 okien jest wybitych. Uszkodzona została także szkoła, 2 przedszkola i biblioteka. Mieszkańcy dochodzą do siebie i wspominają noc z ostrzałem.
5: Proszę, to bez paniki.
1: Nie, to bez paniki, ja jestem niewidzący, żona też. W pokoju na mnie posypało się szkło, przewróciłem się, na boso wyskoczyłem z mieszkania. Szybko się zebrałem, żona już też była gotowa, więc wybiegliśmy na zewnątrz.
5: Drużyna była też, już w halacie, no i my wyskoczyli.
1: Wołodymyr Zełenski, komentując zmasowany atak, zaapelował do sojuszników o wsparcie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. W tej nocy Rosjanie wystrzelili ponad 70 rakiet i ponad 250 dronów. We wsi na przedmieściach Krzywego Rogu w środkowej części kraju zginęło 6 osób, w tym 2 dzieci.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Teraz medyczny cud na Śląsku. Lekarze z Katowic całkowicie przebudowali serce 2,5-letniemu Mikołajowi. Chłopczyk urodził się ze złożoną wadą serca i nadciśnieniem płucnym. 3 miesiące temu przeszedł w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka operację Reverse Double Switch, połączoną z rekonstrukcją tętnic płucnych. W grę nie wchodziła transplantacja serca. Operacja, którą przeprowadziliśmy, to była ostatnia deska ratunku, mówi dr Grzegorz Zalewski, kardiochirurg z centrum w Katowicach.
6: Rekonstrukcja płucna, rekonstrukcja łuku aorty, rekonstrukcja zastawki aortalnej i operacja Reverse Double Switch. No w tej konfiguracji jest to pierwsza operacja na świecie.
7: Hanna Wiśniewska, mama Mikołajka. Zasinienia rączek, nóżek, ust, jak go kąpaliśmy, naprawdę było dużo tych zasinień. Bardzo dużo się męczył, pocił.
8: Szybko nabrał kolorów.
7: Tak, tak, że taki, my się śmiejmy, że różowiutki. I nie widać po nim naprawdę, że mówię, że pamiątka, ta rana tutaj, o, to będzie miał do końca życia.
1: Całkowita przebudowa niemal całego serca sprawiła, że 2,5-letni Mikołaj dziś może funkcjonować jak zdrowe dziecko. I jeszcze smutna informacja ze świata sztuki. Zmarła aktorka, piosenkarka i scenarzystka Iga Cemrzyńska. Legenda polskiego kina i teatru, miała 87 lat.
0: Pogoda.
1: Dziś w całym kraju słonecznie i bardzo ciepło. Najchłodniej na Helu 25 stopni, wzdłuż wybrzeża i w centrum około 30, a najcieplej na południowym zachodzie nawet 37 stopni. Nadchodzące dni także gorące, do 35 stopni na południu i w centrum.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
9: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna czwartkowa, ciepła. Mogłaby być słodka, ale oczywiście nikt nie pomyślał. Ale Marcin myśli i wysłał mi na Messengerze zdjęcie sernika. Bo dzisiaj dzień sernika. Panie Marcinie, smacznego. Bardzo szanuję, że nie ma rodzynek. Rodzynki to są winogrona, które umarły, więc ostrzegam. A co tam u Państwa? Ciepło, słodko, z rodzynkami. Można mówić do radia. SK Rock. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Bruce Springsteen w Radiu SK Rock. To artysta, za którym jeździliśmy do Pragi. Dwa razy! Za drugim razem się udało. A do Czaplinka jutro rusza nasza Dziętara. Asia dołączy jutro, bo nasi ludzie już tam są dzisiaj. Halo, halo Czaplinek, halo, halo Poland Rock Festival.
1: Słuchajcie, to co się tutaj dzieje, to jest po prostu nie do opisania, nie do pokazania. Jest tyle stanowisk, jest tyle ludzi. Pola namiotowe są już praktycznie zapełnione. Dzisiaj też pogoda dopisuje, więc wszyscy spacerują, chodzą, bawią się. Jest naprawdę przepięknie.
0: A będzie jeszcze piękniej. Dzisiaj na scenie m.in. Dropkick Murphys, Godsmack i Myslowitz. To na dużej scenie, a na mniejszej Lipali czy Lejmi Pół. A ja może poleję wodę i zdrowie Wrocławia, bo tam jutro męskie granie. No i gdziekolwiek zmierzacie, bardzo się cieszę, że jedziecie z radiem. U nas też będzie party. Panie Grzegorzu! Panie Grzesiu, pan przypomni, jak ma na imię ten kawałek?

0: Hej, tu Ania. Ciężko się zdecydować na jakiś jeden zespół z rockowizny.
1: Wszak tę melodię każdy zna, bo to kultowa nuta ma na rockowiznę, rockowiznę z kultem szybko każdy gna. No i wszystko jasne. Miłego dnia.
2: Hej, ja to bym chciał zobaczyć Royal Republic, bo tej kapeli jeszcze nie widziałem, a show ponoć godne i fajne i covery mają mega. No i żonie bym chciał pokazać też.
3: Dzisiaj jest tak gorąco, że posłuchalibyśmy chyba tylko Jemu. I czerwony jak cegła, rozgrzany jak nasz samochód, którym właśnie wracamy z pracy do domu. Pozdrawiamy.
4: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro Klub. Zadzwoń na numer 691-613-613.
5: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
7: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Rejewicz.
5: Reklama.

0: Obudźcie mnie. Obudźcie mnie, jak wrzesień się skończy, śpiewa Billy. Spokojnie, panie Billy! Pan se śpi! Dopiero lipiec się kończy. I kto jest z nami? Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Dawidzie. Maciek z tej strony.
0: Cześć, Macieju. Spokojnie. Co pan chce nam powiedzieć?
1: Spokojnie,
0: panie Macieju, to nie jest gronda. Tutaj nikt się nie złości na nieznajomość języka polskiego.
1: Nie.
0: Pozdrawiam pana bardzo, bardzo gorąco. Do widzenia i przepraszam, że w tej rozmowie pojawił się wątek patuziarskiej organizacji, ale to są niebezpieczne rzeczy, poważne rzeczy i o tym trzeba mówić. I o tym, co poważne, będzie mówić Ania. Za chwilę raport.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Jakiś czas temu zjadłam dużą dosyć owsiankę z bananem, ale teraz już mamy miejsce na jajecznicę na szynce.
4: Poszedłem do lodówki kiedyś, wiesz, i zjadłem kawałek serniczka i żona mówi, gdzie jest ten sernik? Ja mówię, no zjadłem kawałek. No okej, ale gdzie jest reszta? Nie kroiłem.
3: W rejonie jeziora Garda obowiązuje zakaz poruszania się na piechotę. Wszystko właśnie przez warana, który wędruje po okolicy. Służby tegoż gada szukają, władze się zastanawiają, skąd ten waran w ogóle tam jest, skoro on naturalnie w Europie nie występuje.
4: Od razu przyszło mi do głowy, drodzy państwo, to jest waran z Gardy, prawda?
3: Tak.
4: A zwierzę z meblem to waran z komodą.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: SKROK. Raport.
6: Anna Kruszyńska, zapraszam. Sytuacja była pod kontrolą, choć to wydarzenie bez precedensu, tak ekspert komentuje incydent na Lubelszczyźnie. Rakieta manewrująca CH-101, która spadła w okolicach Tarnawy Kolonii, jest stosowana przez rosyjskie wojsko do ostrzałów na Ukrainie, a w Polsce najprawdopodobniej znalazła się przez przypadek. Do tematu wrócimy o 18. Upubliczniono dane poszukiwanego po śmiertelnym wypadku w Suwałkach. To 30-letni Mikołaj Wasilewski, ścigany listem gończym. Mężczyzna miał uderzyć samochodem w pieszego przechodzącego przez pasy w centrum miasta. Śledczy udostępnili dane kierowcy po internetowych spekulacjach.
7: Na podstawie akt sprawy dementujemy pojawiające się w sieci internet informacje, aby podejrzany o spowodowanie wypadku był w jakikolwiek sposób związany rodzinnie z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, urzędów czy służb.
6: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach Wojciech Piktel. Naprawa sprzętu będzie łatwiejsza, tańsza i bardziej opłacalna niż jego wyrzucenie i zakup nowego. Od jutra państwa Unii Europejskiej muszą wdrażać przepisy prawa do naprawy. W Polsce projekt ustawy przygotowany przez UOKiK jest jeszcze na etapie prac legislacyjnych.
5: SKROK Sport.
6: Polscy siatkarze w najlepszej czwórce Ligi Narodów. Biało-czerwoni broniący tytułu w rozgrywkach pokonali w ćwierćfinale Ukrainę 3-1. Momentami było jednak nerwowo, przyznaje przyjmujący Tomasz Fornal.
8: Najważniejsze, że wygraliśmy. Wydaje mi się, że trochę nerwowi byliśmy na początku tego meczu, ale najważniejsze to, że skończyło się jak się skończyło. Awansowaliśmy do półfinałów, a zwycięzcy się nie ocenia.
6: Spodziewaliśmy się trudnego meczu, dodaje atakujący Bartłomiej Bołądź.
9: Drużyna z Ukrainy już pokazała w tym sezonie, że potrafią wygrywać z drużynami z przysłowiowego topu i to dzisiaj pokazali, ale najważniejsze, że nie pękliśmy i wygraliśmy ten mecz.
6: W półfinale polscy siatkarze zmierzą się ze Słowenią. Początek meczu w sobotę o 9 rano. W drugim półfinale Japończycy zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi. Zwycięzcy zagrają o złoto w niedzielę o 13.30. I jeszcze tenis. Magdalena Fręch i Amerykanka Jessica Pegula zmierzą się dzisiaj w meczu drugiej rundy turnieju WTA 500 na kortach twardych w Waszyngtonie. Początek spotkania o 21.00 czasu polskiego. W poprzedniej rundzie Łodzianka pokonała także reprezentantkę gospodarzy Ann Lee w dwóch setach 6-4, 6-3.
2: To jest kolumna Zygmunta w

0: Joyce. Def Leppard w Radiu SK Rock. Ostatni raz w naszym kraju to oni chyba grali w Krakowie. Pozdrawiam Kraków. Jeśli dzieje się u was coś ciekawego w ten weekend, to dajcie znaki. A we Wrocławiu męskie granie w Szaplinku Poland Rock. Za tydzień rokowizna w Gdańsku, a ja mam dla państwa karnety na rokowiznę poznańską. I państwo wskazywali swoich faworytów i zrobiła to też pani Anita. I mnie zaskoczyła, posłuchajmy.
1: Nie podoba się to w... Papanara. Piosenkę pana Zenka Grabowskiego najbardziej chciałabym usłyszeć. O. Zenka kochanego, kupa tasy, teraz Grabowskiego. Jego teksty są tak mądre, jak nie wiem co.
0: I gdybym powiedział, że mi się ta głosówka nie podobała, to pewnie bym usłyszał.
1: Nie podoba się to w...
0: Dlatego powiem, że karnety na rokowiznę lecą do pani. Gorąco gratuluję.
2: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry państwu, Krzysztof Sługowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: Reklama.

właściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej.

0: Mysłowic. Dzisiaj wieczorem na żywo na dużej scenie Poland Rock Festiwalu. No tam będzie szaleństwo, a Państwu życzę, żeby było jak chcecie. Może ciut chłodniej, może spokojniej, to Wam się należy po całym dniu. A ja bardzo, bardzo dziękuję za obecność, bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości. Słuchali Państwo kolumny Zygmunta na antenie Eski Rock. O 18 posłuchacie raportu, po 18 radar, a ja wracam do Państwa jutro o stałej porze. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15, papa.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.

0: Mazowieckim ewakuowano ponad 100 osób. 37 stopni i czerwony alert przed upałami. Podpowiemy, jak sobie radzić.
1: Eskarok. Raport.
0: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Miejsce wybuchu badają śledczy. Okolice przeczesuje około 50 żołnierzy WOT. Taki jest w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie, gdzie spadła najprawdopodobniej rosyjska rakieta CH-101. Prokuratura potwierdza, że zawierała materiał wybuchowy w znacznej ilości. Najpierw świst zbliżających się myśliwców, a chwilę potem huk i wyraźnie widoczny o świcie rozbłysk. Tak mieszkańcy w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem opisują wybuch pocisku.
2: Samoloty to fajnie goniły to. Goniły. I zepchnęły, żeby nie było budynku.
3: Na dom.
2: No, pogoniły tam, gdzieś zepchnęły to. I
4: to samolot to tak tu jeździł, a nie wiem czego, koło nas, no może
2: no
4: kilka razy.
2: Ta,
4: tak niziutko, że nie wiem czy, ale przecież to tak niedaleko od nas, jakby tak tutaj.
3: No państwa dom najbliżej.
4: No, najbliżej tutaj, no. I taki ten, mówię, ja w jasności ty nie widziałam, bo nakryto byłam, tylko usłyszałam taki huk. I muszę sobie później myśleć, co to się stało?
0: Mówili naszemu reporterowi pani Janina i pan Robert, mieszkańcy domu położonego najbliżej miejsca eksplozji. Sytuacja była pod kontrolą, choć to wydarzenie bez precedensu. Tak ekspert komentuje upadek rosyjskiego pocisku na Lubelszczyźnie. Rakieta CH-101, która jest stosowana przez rosyjskie wojsko do ostrzałów na Ukrainie, a w Polsce najprawdopodobniej znalazła się przez przypadek. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
5: Dlaczego rakieta zamiast trafić w cel na Ukrainie znalazła się nad terytorium Polski? Według doktora Aleksandra Olecha z portalu Defense24, jedną z najbardziej prawdopodobnych przyczyn było zakłócenie jej systemów nawigacyjnych przez ukraińskie środki walki radioelektronicznej. CH-101 to jedna z najnowocześniejszych rosyjskich rakiet manewrujących, która ma zasięg ponad 4000 kilometrów.
6: On może spokojnie dolecieć do Warszawy, to jedno, dwa, może krater na wielkość 10-20 metrów.
5: Mówi doktor Olech, ale dodaje, że Rosjanie nie chcą uderzać w cele NATO.
6: Nie spodziewałbym się, żeby to było specjalnie wymierzone w Polskę, ale takich pocisków na pewno będzie więcej.
5: Rakieta spadła na polu, zaledwie 50 kilometrów od Lublina.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Ranna kobieta i około 150 osób ewakuowanych z sąsiedztwa. W Tomaszowie Mazowieckim trwa dogaszanie pożaru budynku jednorodzinnego, w którym doszło do wybuchu gazu. Do akcji gaśniczej ściągnięto 13 zastępów strażaków.
7: Na obecną chwilę pożar jest zlokalizowany, czyli opanowany, z tym, że w ciągu, który był uszkodzony, nadal wydobywają się płomienie ognia. Dopływ gazu został zablokowany, z tym, że od linii wycieku do zaworu jest pewna odległość i ten gaz cały czas z linii wypływa.
0: Relacjonuje Artur Malinowski ze Straży Pożarnej w Tomaszowie. Poszkodowana 80-letnia kobieta została zabrana do szpitala. 37 stopni w cieniu i czerwony alert przed upałami, między innymi dla województwa lubuskiego. Pytamy mieszkańców Zielonej Góry, jak radzą sobie z żarem lejącym się z nieba.
8: Za gorąco trochę przeszkadza ten upał, także myślę, że powinno być, chociaż wiatr powinien być.
9: Dobrze siedzieć w chłodnym miejscu, w cieniu, bo to jednak no, zagraża te słoneczko troszeczkę. Ale też baseny są do dyspozycji, tak jak mam teraz urlop, no to jest coś pięknego.
10: Lepiej powinno być gorąco, bo zima przyjdzie, to dopiero będzie.
11: Nie jest aż tak krytycznie, bo jest wilgotność powietrza jest inna. No co robię? Ja pracuję. Mam działalność gospodarczą i nie patrzę na upały, nie? Tylko wcześniej fajran robię, nie?
0: A z mieszkańcami Zielonej Góry rozmawiała Klaudia Mazurek.
1: Pogoda.
0: W całym kraju słonecznie i bardzo ciepło, nawet 37 stopni na południowym zachodzie, na około 30 wzdłuż wybrzeża i w centrum, a najchłodniej dziś na Helu, 25 stopni. Nadchodzące dni także gorące, do 35 stopni na południu i w centrum. Jutro wieczorem pogoda trochę się popsuje, a w sobotę burze z porywistym wiatrem. W całym kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałami.
1: Eskarok Radar.
12: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, gdzie będzie można pojawić się w nawiedzonym domu z jego Zborna. Oddamy głos także panu Borysewiczowi i to w filmowym kontekście. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21:00. Ale zanim to wszystko, czas na Królową.

też tak macie, że są takie utwory, które towarzyszą wam dosłownie całe życie i kiedy ich słuchacie, to właściwie macie obrazy tych ważnych momentów. To jest jeden z tych ważnych momentów. To Lady Punk, to wciąż bardziej obcy. Natomiast mniej obcy to jest film o Janie Borysewiczu. Bardzo wzruszający, bardzo ważny. Zresztą Jan Borysewicz powiedział, że są tam bardzo osobiste momenty związane z jego dzieciństwem, do którego trudno mu wracać. Powiedział też, że ten film jest emocjonalnie wymagający, ale jednocześnie powiedział, że nie jest żadną pochwałą na jego cześć. Jak mówi, to film, który pokazuje mnie takim, jakim jestem, jakim byłem dawniej. Nie miałem problemów z tym, żeby pokazać również trudniejsze momenty. Jak mówi Jan, na koniec miałem przy sobie ukochaną osobę, która powiedziała mi, chcę, żebyś był pokazany prawdziwie. Jak mówi, to było dla mnie bardzo ważne. My czekamy oczywiście na premierę tego dzieła, to już 7 października na Netflixie. Natomiast co do premier, to 3 tygodnie temu na sklepowych półkach pojawiła się reedycja tej płyty sprzed roku. To nowy Suede.

No panie Jamesie, no ja muszę. Muszę, bo się uduszę. Tym bardziej, że dzisiaj jestem w totalnym rozdarciu, jeśli chodzi o jego Osborna. Na początku sobie pomyślałem, że rodzina Osbornów przesadza. Chłopa pochowali rok temu, a oni po prostu próbują czerpać jakiekolwiek profity z życia Ozziego Osborna, z tej śmierci. No i byłem w rozdarciu, a później zrozumiałem, że może to jest jednak dobry pomysł. A propos tego, co dzisiaj ogłoszono, tego, że w parkach rozrywki Universal Studios w Orlando i Hollywood już tej jesieni w ramach Halloween Horror Nights będzie można oglądać nawiedzony dom Ozziego Osborna. Zresztą, jak piszą organizatorzy, uwaga, szokujący wizerunek Ozziego Osborna był również przejmujący co jego heavy metalowe hity. Teraz, jak piszą, wkroczysz do królestwa księcia ciemności, gdzie muzyka i chaos zderzają się ze sobą, a wszystko wymknęło się spod kontroli. Przemierzaj o rozpadający się świat wyrwany prosto z tekstów Ozziego w tym nawiedzonym domu inspirowanym jedną z największych legend rock'n'rolla. Niech rozpocznie się szaleństwo, napisali organizatorzy. I z jednej strony powiem szczerze, że jak to czytałem po raz pierwszy, to jakoś tak dziwnie słyszałem brzdęk monet z tyłu głowy. Później dowiedziałem się oczywiście, że za wszystkim stoi rodzina Osbornów, która no, przecież musi jakoś zarabiać. Ale na końcu już, kiedy ochłonąłem, pomyślałem, że przecież to jest dobry pomysł. Dobry pomysł, żeby cały czas ta pamięć o Ozim istniała, żebyśmy my kultywowali tak naprawdę tego muzyka, bo właściwie od śmierci Davida Bowiego, o którym bardzo szybko świat, mam wrażenie, że zapomniał, no nie było drugiego takiego muzyka, który odszedł i zrobił takie wrażenie. Dlatego cieszę się tak naprawdę, że chyba ten dom nawiedzony powstanie, abstrahując w ogóle od tych wszystkich pieniędzy, ale warto jest wspominać i cały czas pamiętać tego szalonego naszego fana kolei.

0: I choć to nowa kompozycja formacji Foo Fighters, to jednak nie do końca taka nowa. Mimo tego, że pochodzi z płyty Your Favorite Toy, czyli z ostatniego krążka tego zespołu. Natomiast ten utwór nie powstał od zera w studio, ponieważ jego pierwsze szkice i wersje demonstracyjne zostały zarejestrowane lata wcześniej podczas takich domowych sesji nagraniowych zespołu, jednak utwór porzucono, no i przez długi czas pozostawał niedokończony, aż wszystko zmieniło się dwa lata temu, dlatego że zespół przypomniał sobie o tym utworze i to, co ciekawe, całkowicie przypadkowo, podczas rozmowy w trakcie prób przed trasą koncertową w Wielkiej Brytanii w 2024 roku i co najzabawniejsze, muzycy zagrali go wspólnie tylko raz, no i natychmiast uznali, że jest genialny i od razu pojawił się dwa lata później na nowej płycie. Można? Można.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Pustki uchodziły raczej za takie bardzo grzeczne. Chyba najbardziej taką wywrotową rzecz, jaką zrobiliśmy, to wyrzuciliśmy pilota od telewizora z hotelu, ale jak się zorientowaliśmy, to zeszliśmy po niego i skleiliśmy go z powrotem.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tu Barbara Wrońska. Chciałabym Was serdecznie zaprosić do audycji Kawałki mojego życia, której będę gościem. Do usłyszenia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
3: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.

piękne dźwięki od Guns N' Roses w Westerok, a teraz oddajmy głos muzykom, którzy ostatnio nas mocno zachwycili. Chodzi o formację Nickelback, która raczej nas przyzwyczaiła do takiego waniliowego rocka, a teraz wracają z mocnym uderzeniem. Pan Mike Krieger powiedział wprost, genezą powstania tego wszystkiego było to, żeby się zrelaksować i dać sobie czas na dotarcie do celu i jego ukończenie. Jeśli panowie po małym relaksie robią takie dźwięki, to wyślijmy ich na urlop na rok, a wrócą z nową płytą jak Behemoth. To Rattle the Cage i nowe Nickelback w Esterok.

0: I do tych muzycznych wspomnień będziemy jeszcze nawiązywać nieraz, jeśli chodzi o to, co działo się ostatnio na Stadionie Narodowym. To System of a Down, Westerrock. Ostatnio natomiast Serge Tankian nas zachwycił, pojawiając się na pewnym albumie i to z coverem Davida Bowiego I'm Afraid of American. Polecam bardzo serdecznie to, jak zinterpretował ten piękny utwór Davida Bowiego sam Serge Tankian, bo to może was dosyć mocno muzycznie zaskoczyć. Więcej informacji oczywiście w zakładce Radar na eskarok.pl.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Eskarok.
2: Tomasz Raczek.
3: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego uprawiałeś tak konferencjerkę?
2: No, aż tak nie było, ale no coś w tym duchu było. Ciu, tak? Ciu. Byłem konferencjerem, oczywiście. Złośliwy kolega, który był krytykiem w innym tygodniku, zamieścił w relacji z Sopotu jeszcze takie zdjęcie, jak zapowiadamy, i było podpisane Tomasz Raczek, były krytyk teatralny, obecnie konferencjer.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
5: Reklama.
1: Eska Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze posłuchamy nowych dźwięków od Tonego Iommiego, na które fani czekali ponad 20 lat. Przemówi także Jared Leto, a i do kina na nowego Spidermana was dzisiaj wyślę. Ale zanim wy, to jest jeszcze ona. To Celina. Michał Prokopowicz, kłaniamy się z Celiną, z Kazikiem na żywo. No i zapraszamy do 21. To jest druga godzina naszego czwartkowego spotkania.

my, drodzy Państwo, porzucamy Sydney na rzecz nowości od legendarnego gitarzysty Black Sabbath, bowiem Tony Iommi wraca. Zapowiedział właśnie swój nowy album zatytułowany From the Dark, który 23 października będzie miał swoją premierę. I przyznam Państwu szczerze, że długo czekaliśmy na tę płytę. W końcu to 26 lat po wydaniu jego pierwszego solowego albumu, czyli płyty Iommi. Dokładnie pamiętam, jak ona się ukazywała. Jestem stary. A z drugiej strony 21 lat po wspólnym nagraniu z Glennem Hughesem. I co ważne, bo w przeciwieństwie do tego albumu pierwszego Iommi, na którym w każdym utworze wystąpił inny znany wokalista, tak tutaj we wszystkich utworach występuje jeden norweski wokalista, John Lande, którego możecie kojarzyć m.in. z takich formacji jak Masterplan, jak The Snakes. Natomiast pozostałą część składu uzupełniają basistka Becky Baldwin i perkusista Karl Brazil. Natomiast sam zapytany Tony Iommi o tę płytę powiedział, że to jest album, który naprawdę lubili tworzyć. Jak mówi, nie próbujemy niczego udowadniać. To świetny album, jak mówi, jest odjazdowy. To zanim, drodzy Państwo, odjedziemy, to chciałem powiedzieć tylko jedno. Tony Iommi potrafi w riffy, co zresztą Wam teraz będzie udowadniać chociażby w pierwszych 10 sekundach nowego utworu. To Word Alone, no i zapowiedź nowej, pierwszej płyty od kilkudziesięciu lat Tonego Iommiego. Krążek 23 października na sklepowych półkach, a teraz trzymajcie się mocno.

No nie ukrywam, że nie chciałem wracać do tego tematu, no ale rzetelność dziennikarska wymaga, bym jednak poruszył ten temat, o którym wczoraj wspomniałem w kontekście premiery wczorajszego dokumentu BBC zatytułowanego Jared Leto Hollywood's Dark Secret, w którym kobiety oskarżyły o zachowania i napaści na tle seksualnym tego laureata Oscara, no i przede wszystkim także muzyka formacji 30 Seconds to Mars. Proszę mi wybaczyć, nie będę wchodził w szczegóły, wczoraj już trochę w nie wszedłem. Ale to jest chyba za mocny temat jednak, dlatego tylko przeczytam to, co zadeklarował dzisiaj Jared Leto. Cytując, nigdy w życiu nie molestowałem nikogo seksualnie, te twierdzenia są absolutnie i całkowicie fałszywe. To dzisiejsze oświadczenie Jareda Leto, zresztą to samo potwierdziła także jego agencja, która utrzymuje, że wszelkie oskarżenia formułowane pod jego adresem na przestrzeni ostatnich lat są pozbawione podstaw. No i nie pokrywają się z prawdą. Coś czuję, że ten temat jeszcze wróci. I to nie raz.

0: Panowie tak dobrze bawili się na weselu przyjaciela, że z tego płyta powstała. Ciekawe, co powstanie, jak wyślę was na Spidermana całkiem nowy dzień. Ten film wchodzi jutro na ekrany kin w każdym Heliosie. A bilety do wykorzystania będą do 13 sierpnia. Jeśli macie ochotę wybrać się wraz z osobą towarzyszącą na Spider-Man, całkiem nowy dzień, dajcie nam znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki,
3: naprawdę?
2: Które są często bardzo spokojnymi ludzikami, jak przeklinają to jasny pierun.
1: Łukasz Bąk.
4: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minivany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
1: Każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków.
1: Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
8: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.

I wcale się nie dziwię, że tej kompozycji zabrakło ostatnio na Stadionie Narodowym. To Queens of the Stone Age, to Easy Street. No bo w końcu to kompozycja nieco inna, bardziej psychodeliczna, spokojna, bardziej melodyjna, ale także z gościnnym udziałem amerykańskiej wokalistki country pani Nikki Lane. Natomiast bardzo zaskoczyły mnie te spontaniczne słowa na temat tego utworu Josha Homiego, który powiedział, że to zabawna piosenka, bo jak mówi, taka jak uderzenie się w nerw łokciowy, śmieszy, bo boli, a boli, bo jest śmiesznie. To coś poważnego, jak mówi, ale jednocześnie zabawnego. No nie wiem, no jak ja uderzę się w domu w łokieć, to wcale nie jest mi śmiesznie, ale może to jest perspektywa miejska, a nie wiejska, tam gdzie mieszka Josh Homme. Oczywiście z tego miejsca zazdraszczamy wszystkim tym, którzy właśnie spędzają w takich miejscach czas albo całe życie. Tak jak teraz Grzegorz Markowski, ostatnio widzieliśmy zdjęcie od Patrycji. Rodzina dobrze bawi się na Mazurach, a mam wrażenie, że Grzegorz Markowski no nie jest w końcu sfrustrowany. Mówię, że w końcu, bo pamiętam mój telefon kiedyś do niego i to już później nie było drugiego telefonu. Może kiedyś o tym więcej opowiem. To klasyka od Perfektu.

0: Do dzisiaj ta historia jest przerażająca, ale też była formą terapii i wyrazem żalu wokalisty, który jako nastolatek nie potrafił poradzić sobie z sytuacją śmierci swojej mamy, gdy miała 16 lat, a wcale nie musiała odchodzić. Natomiast rodzina Hetfieldów należała wtedy do sekty pewnej, która wierzyła w to, że nie można medycznie leczyć chorób, co sprawiło też, że matka Jamesa zmarła w cierpieniu, odrzucając pomoc lekarzy. Za nami wyjątkowe dźwięki od Metaliki.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zafundowali sobie zabiegi w Seulu. Dobrze, że koreańscy pszczelarze zbudowali Seul. Moja żona zawsze ma miejsce na dodatkową parę butów, a ja mam zawsze miejsce na kolejną kosteczkę czekolady.
3: To prawda, ja mam zawsze miejsce na żywność w ogóle. Ojeju, ja nie mam miejsca w szafie. Wariować można.
2: Jak nie miałem miejsca w mieszkaniu na nowe dziecko, to kupiłem karton gips i się wyprodukowało dodatkowy pokoik.
3: Myślałam, że dziecko.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama. A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Playlista osobista.
5: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama. SK Rock Rada.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze posłuchamy nie tylko jeszcze ciepłego, nowego Airborne. Pochylimy się także nad wyjątkowym wydawnictwem od Beatlesów. Będziemy także świętować z zespołem Queen. Ale zanim to wszystko, czas na klasyk od Lady Punk. Tam nawet w pewnym momencie, drodzy Państwo, cenzorzy przeoczyli pewien fragment tekstu. Cenzorzy. Dla młodzieży takie były czasy, że ktoś musiał to sprawdzać i zatwierdzać. I oby nie wróciło. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21.00.

No i wracają. Dzisiaj czas mi potwierdził, że pojawią się niebawem w studio. I co ciekawe, mają tworzyć muzykę premierowo, całkowicie od zera. Ja pamiętam te słowa Flea sprzed kilku tygodni, może miesiąca, kiedy mówił, że wspólnie piszemy muzykę, nagrywamy w domu Johna Frusciante i te dźwięki brzmią świetnie, jak mówił Flea. I wtedy dodawał, ostatecznie, gdy zaczynamy grać, chodzi o to, żeby po prostu złapać magiczny groove i zrobić to dobrze. Moim zdaniem ten duet John Frusciante i pan Flea to jest najlepszy duet, jeśli chodzi o cokolwiek, jeśli chodzi o tworzenie muzyki zespołu Red Hot Chili Peppers. Nie wiem, czy państwo widzieli wiele lat temu, kiedy takie czarno-białe nagrania się pojawiały, kiedy John Frusciante pokazywał tak naprawdę Flea, jak on ma grać pewne kompozycje i kiedy trzyma się w ryzach tych takich mocno kreatywnych Johna Frusciante, to z tego naprawdę może coś wyjść. Natomiast jeśli się go puści samopasem, no to później mogą wyjść naprawdę dziwne dźwięki, no bo znamy też dobrze solową twórczość Johna Frusciante, która jest bardzo trudną muzyką. Ja szczerze mówiąc nie znam za wielu osób, które są w stanie wysłuchać od deski do deski właśnie dźwięków pana Johna Frusciante z jednej płyty i nie mieć później migreny. To jest mniej więcej taka sytuacja, jak ktoś by chciał wysłuchać sobie od deski do deski jakiejś płyty Mr. Bungle, na przykład jakieś kompozycje o jajku, które mają 12 minut, no później migrena jest po prostu murowana. To z jednej strony, natomiast trzeba pamiętać o tym, że trzeba pamiętać o swoich korzeniach. I a propos tych korzeni, no to przy okazji dzisiejszej premiery formacji Airborne, kiedy nagrywa się album, który ma być no takim 21-strzałowym salutem oddanym chwalebnej przeszłości hard rocka, czy to jego historii, czy sercu, to oczywistym jest, że trzeba współpracować z autorami, z producentami, którzy odegrali przecież kluczową rolę w promowaniu tej muzyki na całym świecie, którzy nadal to robią, mają na koncie setki milionów płyt. No i właśnie Airborne poszedł tą drogą. Dlatego wydaje dzisiaj nowy singiel Here She Comes, napisany wspólnie z Matt Lange, ale także, uwaga, trzymajcie się mocno, z Brianem Adamsem. Tak, mnie też to dzisiaj mocno zszokowało. No to zagrajmy. To Here She Comes i dzisiejsza nowość od Airborne.

No, czyli jednak da się rozkręcić jednoosobowe pogo w studio. To System of a Down z małym wspomnieniem tego, co ostatnio działo się na Narodowym, to Aerials. To teraz, drodzy Państwo, piękna klasyka od zespołu The Beatles. Piękna wznowienie reedycji krążka Rubber Soul, który 2 października będzie miał swoją premierę. Natomiast ja na chwilę bym się zatrzymał. Nie będę mówić o tym, co będzie doklejone do tej płyty po to, żeby zbijać większą kasę. Chciałem się zatrzymać nad tym, jak powstawała ta nowa wersja tej płyty, dlatego że pozwolono odseparować partie wokalne i poszczególne instrumenty zapisane na oryginalnych czterościeżkowych taśmach matkach i dzięki temu przygotowano nowe miksy tego materiału, zachowując charakter tych nagrań z 65 roku, więc to jest wielkie wow. A drugim wielkim wow jest to, że na tej płycie, na tej reedycji pojawi się niepublikowany dotąd szkic utworu Little Girl, napisany przez Johna Lennona. I no, była taka historia i taka legenda, że podobno jest taka kompozycja, a teraz jeszcze się potwierdziło. No to sięgnijmy w takim razie po nagranie, które powstało w zaledwie 4 tygodnie, jeśli chodzi o tę 6. płytę zespołu The Beatles, a to wszystko po to, żeby zdążyć wtedy tylko z wydaniem przed gwiazdką. No i się udało. No to zagrajmy kompozycję, która otwierała ten album sprzed lat. To Drive My Car.

0: to my jeszcze z tego pięknego islandzkiego świata przeniesiemy się do świata Marvela, by w gwoli ścisłości wytłumaczyć, żebyś ty, Anno, Karolino, Michale, Alino i Piotrze zerknęli sobie na swoje prywatne wiadomości na waszych Facebookach, bo wysłałem wam już bilety na nowego Spidermana. 10 biletów rozdanych, kolejne Spidermanowe rozdawnictwo jutro po 18.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Tomasz Raczek.
3: Jest taka dziewczyna fajna w telewizji, ona w Sportowej przez chwilę była, jeszcze ludzie jej nie znają, a ona by się tutaj nadała. Tam się będzie dobrze pracowało, bo ona też ten wydział kończyła, co ty? No i w ten sposób poznałem Grażynę Torbicką. Wyszedłem z tego filmu.
4: Tego nigdy.
3: Obszedłem kino, kupiłem w kasie bilet na następny seans. Pod tym drugim obszedłem kino, już nie było biletów w kasie, od Konika kupiłem bilet i poszedłem trzeci raz na ten film i to był kabaret Boba Fossi.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.

No i stało się. To była tylko kwestia czasu, aż formacja Queen dołączy do klubu miliarderów, jeśli chodzi o wyświetlenia na YouTube, za sprawą także tej wyjątkowej kompozycji sprzed lat. To Don't Stop Me Now, Westerok, to za nami, a przed nami nowość od Dziwnej Wiosny. Przed nami Strzemp.

0: Ciekawe, czy takie muzyczne klimaty rodem z Wielkiej Brytanii za sprawą formacji Kasabian pojawią się także po 21 w kawałkach mojego życia, o których dzisiaj będzie opowiadać Barbara Wrońska, genialna wokalistka, kompozytorka związana z formacją Pustki. Polecamy bardzo serdecznie, to będzie pięknie wypełniona godzina z pięknymi dźwiękami. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18:00, no i z tego miejsca przyjemnego piątku wam życzę. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Muzyka rockowa, taka stricte rockowa, też nie jest ci obca.
3: No nie jest mi obca, dlatego że grałam w zespole rockowym prawie ponad 15 lat i naprawdę zostałam dosyć mocno doktrynowana w tym etapie.
1: Kawałki mojego życia.
3: Cześć, tu Barbara Wrońska. Chciałabym was serdecznie zaprosić do audycji Kawałki mojego życia, której będę gościem. Do usłyszenia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Kawałki mojego życia w SC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, Wojtek Góralski, zapraszam na kawałki mojego życia, a dzisiaj oczywiście kawałki życia tak naprawdę mojego gościa. Dzisiaj ze mną i z Państwem Barbara Wrońska, witam Cię serdecznie.
3: Dzień dobry, witam.
2: Gdyby Państwo nie kojarzyli samego imienia i nazwiska, to taki zespół Pustki w Twoim życiorysie pojawił się, naznaczył że dosyć mocno Twoją drogę muzyczną, później postanowiłaś postawić na działalność indywidualną, na koncie już krążek solowy, kolejny w drodze, to muzyczne dziecko niebawem będzie się rodziło, tak. I wokół tego będziemy sobie dzisiaj krążyć. Ale z tego, co się dowiedziałem, muzyka rockowa, taka stricte rockowa, też nie jest ci obca.
3: No nie jest mi obca, dlatego że, no po pierwsze grałam w zespole rockowym prawie ponad 15 lat i naprawdę zostałam dosyć mocno doktrynowana w tym etapie życia, takiego dorastania w ogóle jakby do muzyki rockowej, bo jestem z wykształcenia muzykiem klasycznym, więc to było dosyć duże zderzenie. A oprócz tego w moim domu był mój ojczym, który był gitarzystą rockowym i poznawałam takich klasyków rockowych i gitarowych w jego zasobach kasetowych, tak naprawdę, ponieważ to był czas kaset jeszcze.
2: No tak, no tak. No do tego wszystkiego droga właściwie twoja życiowa, tak jak mówiłaś, i muzyka klasyczna, i tych projektów muzycznych naprawdę było całkiem sporo. Czasu nie mamy zbyt wiele, ale myślę, że możesz sobie wtykać gdzieś tam czasami niektóre historie. Jak najbardziej zapraszam do tego doświadczenia muzycznego. Zaczniemy sobie też, sam do tego cię zachęciłem, żebyśmy zaczęli od twojej własnej twórczości, bo proszę państwa, Barbara była na tyle skromna, żeby nie proponować swoich utworów. No jak to? Od tego trzeba zacząć. Więc co, Pustki na początek damy?
3: Tak, tak. Dajmy Pustki. Może dajmy piosenkę Ty w górę, ja w dół, która teraz doczekała się reedycji i jest już w cyfrze. I to jest piosenka z płyty Domino, naszej płyty sprzed 20 lat. I tą piosenkę wówczas jeszcze zasilałam na poziomie klawiszowym i wokalnym, ale bardzo skromnym.

0: sensie głównym wokalistą był Janek Piętka. No i to jest taka wspomnieniowa opcja bardzo.
1: Mhm. A w dużym skrócie, jak wyglądało życie na co dzień w zespole Pustki? Bo muzycy rockowi dzielą się na bardzo różne szeregi. Jedni imprezują, inni na spokojnie, jedni się dogadują, inni się kłócą. Wiesz, czasami iskry lecą, czasami rozpady zespołów co chwilę.
0: A później powroty.
1: A później powroty w różnych składach.
0: Dokładnie.
1: Później sąd i tak dalej.
0: Dokładnie. I unplugged, i z orkiestrą.
1: Tak jest.
0: Wiesz co, no myślę, że wszystkie te fazy zaliczyliśmy. Na początku była bardzo duża fascynacja sobą nawzajem i niekończąca się impreza. Później żeśmy powoli dojrzewali. Natomiast w ogóle Pustki uchodziły raczej za takie bardzo grzeczne. W sensie chyba najbardziej taką wywrotową rzecz, jaką zrobiliśmy, to wyrzuciliśmy pilota od telewizora z hotelu. Mhm. Ale jak się zorientowaliśmy, to zeszliśmy po niego i skleiliśmy go z powrotem, więc okay. tak mniej więcej to
1: no
0: było.
1: To rebel.
0: No.
1: Okej.
0: Okay. Byliśmy bardzo grzeczni.
1: Pięknie, dobrze, dziękuję ci bardzo za to wspomnienie. Proszę państwa, zespół Pustki na początek naszego spotkania.

0: Jesteśmy. To są kawałki mojego życia. Dzisiaj ze mną i z Państwem Barbara Wrońska. No i teraz pojedziemy. Będzie klasyka, będzie grunge, będzie Nirvana, proszę Pani.
1: Tak, będzie Nirvana. Nie było łatwo mi wybrać tą rockową swoją jakąś taką część, dlatego że jest dużo bardzo wykonawców i dużo gatunków około rockowych, które mnie inspirowały i kształtowały. Natomiast Nirvana miałam tak, że jak zaczęłam słuchać Nirwany, to byłam w liceum i po prostu miałam takie poczucie, że wszyscy słuchają Nirwany i że właściwie ja też powinnam przejść przez ten etap. Że jak nie przejdę przez niego, to będę po prostu jakimś totalnym outsiderem.
0: No, taką inicjację musiał.
1: Tak, w sensie, że jednak każdy dokładnie, musiał każdy tą Nirwanę po prostu przejść. I pamiętam, że wtedy jeszcze robiłam to na takiej zasadzie, że tak trzeba po prostu, ale później z Nirwaną głębiej zainteresowały mnie pustki, które naprawdę wytłumaczyły mi jakby i genezę tego zespołu, i postać Kurta Cobaina, a później poznałam Jonathana Ponemana, czyli twórcę Sub Popu, który wydawał Nirwanę i jeździł z nimi na trasę, i pamiętam, że no to było naprawdę super doświadczenie dla mnie.
0: No to co, gramy? Czekaj, czy padł tytuł w ogóle utworu? Something in the Way.
1: Tak, bo ja zawsze te takie mniej popularne rzeczy.

0: Kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: Proszę Państwa, w kawałkach mojego życia przypominam cały czas ze mną i z Państwem Barbara Wrońska, między innymi na koncie dosyć długoletnia przygoda z zespołem Pustki. I tutaj będę wplatał takie różne pytania po drodze. Czy w momencie, kiedy z tym zespołem się rozstałaś, nastała pustka, czy właśnie mogłaś ją wypełnić swoim własnym graniem? Jak to wspominasz tak emocjonalnie?
2: Wiesz co, ja w ogóle tak jakby nigdy pustek nie traktowałam jako pewnego niedosytu. W sensie to była bardzo wypełniająca mnie historia na pewnym etapie, a później jakby i nasze drogi życiowe troszeczkę się rozjechały i nasze potrzeby w tamtym momencie. I ja po prostu też czułam w którymś momencie, że dojrzałam do takiej całkowicie samodzielnej wypowiedzi artystycznej. A ponieważ nie chciałam z nikim w tym zespole się przepychać, nie miałam też nigdy jakichś takich jazd, żeby być liderem. To był zespół. Ten zespół tworzył razem i każdy z nas dokładał jakąś swoją twórczą cząstkę. A ponieważ jeszcze w drodze miałam drugie dziecko i sprawa życiowa bardzo była dla mnie na tamtym etapie istotna i mój czas, to wiedziałam, że nie dam rady tych światów połączyć. No więc postanowiłam po prostu, że naturalnie jakby przejdę w inny etap i zajmę się swoją twórczością.
1: Pięknie. I z całkiem ciekawymi efektami. Czego jeszcze dzisiaj doświadczymy. To znaczy, to jest subiektywne odczucie,
2: tak,
1: moje
2: tak.
1: zdanie.
2: To bardzo miłe, dziękuję.
1: Czas na kawałek numer 3 z twojego życiorysu muzycznego, zespół Yes.
2: Tak.
1: Dobrze wymawiam?
2: Yes.
1: Gold Lion.
2: Jezu. To były takie super laski z gitarami i one śpiewały po prostu tak, one były takie nieokrzesane i pamiętam, że ja usłyszałam tą piosenkę Golden Lion, chyba to był rok 2005 może, coś takiego i po prostu jakby to był taki dla mnie dziewczyński rok, w sensie oprócz PJ Harvey, na której punkcie miałam totalny odlot, ten band to był dla mnie taki w ogóle jakby... niedościgniony przykład, jak mógłby band dziewczyński, gitarowy, rockowy wyglądać.
1: Pięknie. I brzmieć.
2: Tak.
1: No to proszę Państwa, posłuchajmy. Zachęcamy też do zobaczenia, jak to wygląda wizualnie. W internetach na pewno wszystko można odnaleźć. Słuchamy.

0: kawałkach mojego życia czas na utwór numer 4. Z tego co spoglądam, Blur, Out of Time.
1: O matko.
0: Taka propozycja nam się trafiła.
1: No ja w ogóle uwielbiam Blur i Damona Albarna i właściwie wszystko, co Damon Albarn robi, jest genialne dla mnie.
0: Okej, okay. Przekonujący.
1: Jestem po prostu wyznawcą. Mhm. No a Out of Time to była taka piosenka, której pamiętam słuchaliśmy bardzo dużo razem z chłopakami w Pustkach właśnie. Pamiętam, że to było też dla mnie takie odkrywcze, jeżeli chodzi o myślenie o piosence w sposób liryczny, rockowej piosence, bo wcześniej mi się wydawało, że rockowa muzyka to jest takie po prostu tylko trzepanie na tej gitarze, w ogóle tam coś bez sensu, jakieś takie bardzo energetyczne, w sumie nie wiadomo co, ale że energetycznie. A Blur miał w sobie taką głębię. I to był taki w sumie dla mnie przykład jakby na to, że w ogóle też w muzyce rockowej istnieje coś takiego jak interpretacja, której mi pamiętam, w którymś momencie brakowało trochę.
0: Mhm. Oni też zabłysnęli tym słynnym utworem, myślę, że dla wszystkich, Song 2.
1: No wiadomo.
0: Powstał...
1: Zajebista piosenka.
0: Pewnie przypadkiem, radiowcy bardzo lubią, bo króciutka,
1: tak.
0: Ale też ma w sobie wszystko. Nie,
1: tak.
0: Do tego jak się jeszcze zagłębimy w historię i jej powstanie. I samo to, że tytuł powstał na zasadzie piosenka druga.
1: Tak.
0: Zagrobocze dla Beki nazwać. Ale posłuchajmy, Out of Time. Bardzo również ciekawa propozycja.

0: muzyki mojego życia w ESC Rock.
1: No to lecimy dalej. Mnóstwo ciekawych rzeczy za nami i jeszcze więcej ciekawych przed nami. To będzie intrygujące. Chłopiec z Plasteliny jako kawałek numer 5. Leny Valentino, Metal Waluś. Właściwie to jest jakby ta sama postać, tylko tak. Pewnie muzycy jeszcze dochodzą. I Artur Rojek.
2: Tak jest.
1: Mocne alternatywne zestawienie.
2: Tak, i Maciej Cieślak, który odegrał dosyć ważną rolę, czyli lider zespołu Ścianka. No, Leny Valentino to był taki skład, który się pojawił i zniknął tak naprawdę. Poruszył serca i pomruszył emocjami. Niestety oni nic później jakby razem nie robili. Natomiast Chłopiec z Plasteliny to jest no jedna z piękniejszych polskich piosenek moim zdaniem. Raz, że jakby jest niesamowicie zrealizowana, z ogromną taką wrażliwością. Poza tym ten tekst jest przepiękny. W sensie to jest taka piosenka, którą można by było zagrać na ukulele, zagrać na pianinie i ona by po prostu świetnie brzmiała, bo to jest naprawdę taka bardzo rasowa, bardzo songwriterska, dobra rzecz.
1: Mm-hmm. Ja tak ze swojej strony autopromocyjnej Państwa zachęcam zajrzeć sobie na stronę skaruch.pl, bo Metal Waluś, no już jakiś dłuższy czas temu, ale też był gościem kawałków mojego życia, przyjechał taki chłop ze Śląska, ale jak się otworzył, jak zaczął takie wzruszające historie i przemyślenia opowiadać, mówił, wow, jakaś zupełnie druga odsłona, nie?
2: No, to jest jakby
1: to też jest na pewno odzwierciedlone w tym utworze. Chłopiec z Plasteliny. Posłuchajmy.

0: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
1: Hejka, nazywam się Peter Parker.
2: Pamiętasz go?
1: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
2: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży.
5: I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama. Kawałki mojego życia w SC Rock.
7: No dobrze, jesteśmy. To są kawałki mojego życia. Dzisiaj Barbara Wrońska ze mną i z Państwem dzieli się swoimi przemyśleniami muzycznymi. Morciba.
8: Mhm.
7: Morciba, over and over.
8: Tak.
7: Tego nie znałem, nie znam.
8: No bo Morciba nie jest może takim stricte rockowym zespołem. Mhm. To jest raczej taki 2000 rock, coś takiego. To jest takie przeplatanie trochę świata rockowego z trip-hopem. I Morciba była dla mnie też taką niezwykle ambitną wersją takiej energetycznej piosenki, właśnie takiej około rockowej. Poza tym bardzo lubiłam głos wokalistki. Morciba też cały czas tworzy i koncertuje. Oczywiście tam się w międzyczasie jakieś roszady w składach wydarzały. Natomiast w ogóle jakby piękna tekstowo, oni też łączyli bardzo często brzmienia klasyczne z brzmieniami rockowymi. To są takie rzeczy, które mnie zawsze poruszają.
7: Mhm. No to dobrze, posłuchajmy. Nie ma co zagadywać.

0: Zawsze też się cieszę, kiedy przychodzi artystka, wokalistka, bo zazwyczaj jakoś tak się utarło, że ten świat rockowy jest jednak przesiąknięty męskim genem, a tych artystek tak naprawdę też jest sporo.
1: Jest.
0: Co też już zostało potwierdzone przez twoje wybory i twoje prezentacje dotychczasowe. Kawałek numer 7 i proszę państwa, tym razem przed nami Portishead.
1: No Portishead, no to ja nie muszę nic mówić o Portishead. W sensie wydaje mi się, że każdy, kto ma w sobie odrobinę mroku i lubi dreszcz i uważa przełom lat 90. i 2000. jako wszystko, co najlepsze mogło w muzyce się wydarzyć, zna Portishead po prostu. Natomiast ja z Portishead spotkałam się pierwszy raz, jak byłam jeszcze w średniej szkole muzycznej i byłam zakochana w takim skrzypku, który był starszy ode mnie o 4 lata i ten skrzypek słuchał Portishead. I pamiętam, że dla mnie to było jakaś w ogóle totalna mieszanka, w sensie jakby jednocześnie to uczucie do niego plus to Portishead. I mam tak, że po prostu Portishead też pokazało, że na przykład postać liderki nigdy nie wiązała się jakby na przykład z kunsztem wokalnym. To w ogóle było zupełnie o czymś innym. To było jakby o wrażliwości, o charyzmie, o autentyczności na scenie. No i Portishead to jest, w sensie Portishead działa cały czas. To jest też tak, że jak posłuchamy sobie ich twórczości teraz, to ona też nas poruszy w jakiś sposób.
0: The Rip.
1: Tak.
0: Posłuchajmy.

0: Kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Dziś w kawałkach mojego życia ze mną i z Państwem Barbara Wrońska. Przypominam, jesteśmy już na wysokości utworu numer 8 i czas na Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge. Wspominałeś, to dosyć ważny zespół dla ciebie, bo nawet w takiej szerszej liście Red Hot Chili Peppers pojawia się dwa razy, więc stwierdziłem, że to musi wejść.
2: Nie, no ja uwielbiam Red Hotów po prostu. Red Hotów posłuchałam też pierwszy raz w podstawówce. Mhm. I tego akurat słuchał chłopak mojej siostry, a moja siostra była starsza ode mnie i zawsze mi imponowała generalnie, bo ona słuchała Boba Dylana, ona w ogóle była trochę w innym klimacie. No ale ci Red Hoci dla mnie to był jakiś w ogóle... no game changer, jeżeli chodzi o energię w muzyce, jeżeli chodzi o teksty, w ogóle o interpretację. Ja też bardzo specyficznie słucham muzyki, w sensie nie skupiam się tylko na warstwie tekstowej, tylko jakby takiej wrażeniowej bardziej. Natomiast z Red Hotami jest śmieszna historia, dlatego że utknęła mi płyta CD, pierwsza płyta Red Hotów w samochodzie. I już od kilku lat moje dzieci słuchają tej płyty non-stop.
1: Czyli znają tylko jej, tak, bo nie da się wymienić.
2: Dokładnie. I po prostu jak chcemy posłuchać płyty, to słuchamy płyty Red Hotów i one znają wszystkie, wszystkie jakby riffy basowe na pamięć. Są w stanie to wycharkać, wydukać, po prostu wszystko są w stanie zaśpiewać z tej płyty.
1: A twoje dzieci też pchnęłaś w stronę muzyczną, czy nie? Tutaj nie było presji albo zainteresowanie?
2: One są zainteresowane i są bardzo uzdolnione, w sensie to ja czuję, że mają świetny słuch, są bardzo muzykalne i wrażliwe, natomiast nigdy nie wykazywały takiej potrzeby, żeby uczyć się, żeby, nie wiem, ćwiczyć na instrumencie i tak dalej. Moja córka jest jeszcze na tyle mała, że to może się jeszcze zmienić, w sensie może będzie chciała się rozwijać w tym kierunku, bo dużo się śpiewa, tańczy i wymyśla piosenki, śpiewa i jest taka cała w ogóle artystyczna. Natomiast no ja po swoich doświadczeniach takiej dosyć twardej edukacji muzycznej, nie powiem ciężkiej momentami, bo skrzypce są bardzo wymagające, nie chciałam po prostu im tego fundować. Stwierdziłam, że jak będą chcieli muzykować, to im pomogę w którymś momencie.

0: Kawałek numer 9 i tutaj znów będzie wokal żeński. PJ Harvey.
1: No tak.
0: Good Fortune.
1: Boże, PJ. PJ moja wielka miłość, naprawdę. Mm-hmm. W sensie chciałam być jak ona w którymś momencie. Nawet już kiedyś pamiętam, opowiadałam w jakimś wywiadzie, że chłopaki mówili, że ona jest świetna, bo ona jest szczupła. I ja powinnam wyglądać jak ona generalnie. I wychodzić na scenę w ogóle w szpilkach, w obcasie i być taka super drapieżna. No, kiedyś się wkręciłam, pamiętam, w to i próbowałam, tak, ale jakoś mi nie szło. Natomiast PJ jest ponadczasową artystką, która cały czas tworzy i przeszła naprawdę niesamowitą metamorfozę muzyczną, bo ona z takiego grunge'u wręcz po prostu przeszła w jakiś taki super subtelny, kobiecy, około folkowy songwriting, bo teraz wyszła przecież jej najnowsza piosenka Voyager i jest niesamowita. No i ona też po prostu jest sobą. Mm-hmm. Jest super.
0: Jeden z wokalistów, nie powiem ci teraz, bo nie chcę skłamać, mm-hmm. ktoś z polskich artystów, kiedy u mnie gościł, to też wspominał właśnie o PJ Harvey i mówi, że właśnie, że ona jest szczupła, ale tam bardziej, że taka filigranowa, że aż się boi jego
1: wchodzi
0: na scenę. Tak, a jak zaczyna śpiewać, no. to czuje, jakby go wyrywała z korzeniami z widowni, nie?
1: No bo ona ma wielką siłę w sobie, ona ma charyzmę po prostu, no. Naprawdę. Mm-hmm. Ja byłam na jej dwóch koncertach i każdy z tych koncertów był inny. Ona po prostu hipnotyzuje ludzi. To jest taki trochę Nick Cave.
0: No właśnie to samo chciałem powiedzieć, że wszyscy, którzy idą na Nicka Cave'a, później mówią, że nawet jak się niczego nie spodziewasz i nie oczekujesz, tak. to po prostu człowiek tam zamiera na ten czas koncertu.
1: To tak samo jest z PJ. Mhm.
0: Posłuchajmy. Good Fortune, PJ Harvey.

0: Kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: No i czas kończyć dzisiejsze spotkanie. Proszę Państwa, przypominam, Barbara Wrońska dzisiaj ze mną i z Państwem w Kawałkach mojego życia. Zaczęliśmy od zespołu Pustki, który tak naprawdę wypełnił kawał Twojego muzycznego, okołorokowego życia, ale później nastąpiła Twoja własna twórczość solowa. Na koncie masz jeden krążek, drugi z tego co wiemy ma się pojawić. Nie wiem, czy to będzie w tym roku, czy jeszcze w
2: przyszłym.
1: Ale już pierwsze rzeczy się pojawiają i fani Twojej twórczości mogą się już z nią zapoznawać i myślę, że my teraz też będziemy mogli się zapoznać.
2: Tak,
1: mam taką nadzieję.
2: Teraz będzie pochwała codzienności. To jest, właściwie to jest trzecia piosenka z nowej płyty, dlatego że jako pierwszy był Ten sam kurs, który był taką balladą z pianinem, więc trochę przeszedł niezauważony. Później było Tylko z tobą i teraz Pochwała codzienności. W sumie ona jest trochę jakby około rockowa, bo ona ma dużo gitarowego brzmienia. Na gitarze zagrał Miłosz Szefner, taki wspaniały gitarzysta, zresztą songwriter, bo pisał razem ze mną tą piosenkę. Napisaliśmy ją razem z Wawrzykiem Topą. Mateusz Hulbuj jest współproducentem całego materiału, również tej piosenki. No, piosenka opowiada o życiu tak bez filtra. W sensie, że pewne rzeczy się udają, a pewne nie. Ale ogólnie jest okej.
1: A ty na co dzień jesteś bardziej optymistką, pesymistką, realistką?
2: Różnie, wiesz. To musiałbyś mojego partnera chyba spytać. Ja się przepinam z tych stanów. W sensie to jest tak, że jak realność robi się męcząca, to marzę wtedy albo po prostu trzymam głowę w chmurach. No, staram się też być pomiędzy. W sumie też napisałam o tym piosenkę, że jakby skupiam się na tym, żeby integrować te wszystkie rzeczy ze sobą, jakby, nie wiem, bycie rodzicem. Tak, no bo bycie realistą to jest też życie w rodzinie tak naprawdę. Bycie artystką, bycie partnerką, jeszcze ogarniać cały dom, tak? Ja jestem w ogóle bardzo taką przyziemną osobą. Natomiast z wiekiem, a już swoje lata mam, zauważam, że najlepiej jest starać się łapać te momenty razem i trzymać jakąś taką równowagę i wtedy wydaje mi się, że każda z tych części jest zaopiekowana po prostu.
1: A przepraszam, że tak wścibko zapytam, też jestem na etapie bycia jeszcze powiedzmy młodym rodzicem i tak jak wszystkim mówiłem, że nigdy nie zwariuję przez to, ale zwariowałem i zawsze o tym rozmawiam z gośćmi. Czy masz takie poczucie, że bycie rodzicem wpłynęło na twoją karierę, w cudzysłowie muzyczną, artystyczną, wiesz, pozytywnie, negatywnie, czy więcej zabrało, więcej dało, bo jednak to są wyrzeczenia, jednak to nie jest taka codzienna praca, jak idziesz do korporacji, wracasz o 16 i powiedzmy, że jesteś z dzieciakami. Tutaj są wyjazdy, tutaj się poświęca czas.
2: Tak.
1: Jak ty to ze sobą rezonujesz?
2: Wiesz co, na każdym etapie życia inaczej trochę o tym myślałam, natomiast teraz, na dzisiaj, mój status jest taki, że każda z tych wyzwań, o których powiedziałeś, bo to są wyzwania generalnie, to jest takie przeciąganie liny trochę, powodują, że my stajemy się lepsi. W sensie rozwijamy się jako ludzie. Patrzymy na życie w szerszym kontekście. Pracujemy nad sobą. Poza tym ludzie też nie biorą pod uwagę czasami tego, że te dzieci rosną i się zmieniają i sytuacje się zmieniają i my się zmieniamy. I to jest tak dynamiczna sprawa, że no, ja jakby uważam, że nie pisałabym takich piosenek, gdybym nie doświadczyła tego. Że to jest jakby integralną częścią mnie, mojej wrażliwości, tego jak ja myślę o życiu, tego jak jestem refleksyjna. I w sumie jak sobie wyobrażam, co by było, gdybym, nie wiem, nie miała dzieci, tak, a miała 43 lata, tak jak teraz, no to w sumie tak myślę sobie, że połowa mnie właściwie by była taka trochę nieosadzona, że tak powiem.
1: Takiego
2: że...
1: doświadczenia życiowego jakby już na ten etap życia
2: tak.
1: by brakowało trochę, nie?
2: Tak, w sensie, wiesz, zawsze można się oderwać, nie? Można pójść do pracowni, można przeżyć te uniesienia, tą wenę, zanurzyć się w tym świecie niesamowitym, takim odrealnionym zupełnie. I są rzeczywiście takie momenty gorsze, tak? Jak jesteśmy w gorszej formie, kiedy powrót do codzienności jest po prostu bolesny. W sensie to jest tak, że człowiek myśli sobie, o, prawda, ja muszę teraz pomidorową robić. Napisałam taką genialną piosenkę, po prostu ludzie. No, ale tak jest. I to jest moim zdaniem życie. W sensie to jest taka kwintesencja życia, nie? I fajnie jest być z tym pogodzonym i umieć z tego czerpać. A dzieci w ogóle są spoko, bo one szybko to łapią. W sensie to jest tak, że oni na przykład czują, że nie wiem, że ja miałam jakiś dobry czas z twórczością i oni nie ignorują tego. W sensie to nie jest tak, że oni mówią, dobra mama, nie obchodzi mnie, co tam zrobiłaś z tej pracowni, po prostu daj mi jeść. Tylko jest tak, daj mi jeść, ale jeszcze opowiedz mi, co fajnego zrobiłaś.
1: No, okej, to fajnie, super. No. Pięknie. Słuchaj, no to pięknie ci dziękuję za to bardzo fajne spotkanie. Fajnie było cię poznać na żywo. Ciebie życzę też sukcesów, trzymam kciuki za tę płytę, nie mogę się doczekać efektu. I co? Mam nadzieję, że do zobaczenia.
2: No ja też mam taką nadzieję.
1: Kłaniam ci się serdecznie.
2: Dzięki.
1: Na koniec, proszę państwa, Barbara Wrońska i pochwała codzienności.

0: To były kawałki mojego życia. Listę wszystkich utworów znajdziesz na skrok.pl. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie